0: pokolenia.
1: Oczywiście.
2: Po tej otwarciu naszej galerii w 2004 roku, no to już mamy przeszło 20 lat, więc żeby to wszystko wyeksponować, to był potrzebny tak potężny budynek.
3: Ponad 6 tysięcy eksponatów Adam Małysz przekazał.
4: Tadeusz Papierzyński, szef spółki Baseny Wisła, spółki, która będzie zarządzać tym obiektem.
5: Jak ja wszedłem pierwszy raz, to takie 1,5 godziny na szybko, żeby przejść tą kolekcję.
6: Inwestycja kosztowała blisko 26 milionów złotych, z czego prawie 18 milionów to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zdjęcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Siemianowice Śląskie przygotowują tereny inwestycyjne w rejonie drogi numer 94. Miasto pozyskało na ten cel unijne środki. Całość przyczyni się do rozwoju miasta, a w przyszłości także do powstania nowych miejsc pracy. Jak mówi Rafał Jakokto, chce z siemianowickiego magistratu, to już kolejny etap prac na tym terenie.
7: Zakres zadania obejmuje budowę dużego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o pojemności ponad 11 tysięcy metrów sześciennych, a także wykonanie jego ogrodzenia i oświetlenia. Powstanie również otwarty rów odwadniający oraz techniczna droga dojazdowa wykonana z kruszywa, które to będą stanowiły element nowoczesnego systemu gospodarowania wodami opadowymi. Przedsięwzięcie ma nie tylko poprawić infrastrukturę techniczną, ale również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.
6: A zakończenie prac zaplanowano na październik. I na koniec serwisu Sport znamy już pierwszego finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Dallas w półfinale Hiszpania pokonała Francję 2-0 po golach Oyarzabala i Porro. Jutro o 21:00 w drugim półfinale Argentyna zmierzy się z Anglią. Noc w regionie z burzami. Zjawiska utrzymają się także jutro w pierwszej części dnia, natomiast po południu zza chmur powinno wyjrzeć słońce. Na termometrach do 25 stopni.

0: Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza zostało oficjalnie otwarte.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 93 interwencje odnotowali śląscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. To dane do godziny 21. Najczęściej wyjeżdżali mundurowi w Jaworznie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Działania służb polegają przede wszystkim na wypompowywaniu wody, udrażnianiu odpływów, a także usuwaniu zerwanych gałęzi drzew. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują w całym województwie śląskim do godziny 6. W Częstochowie podsumowano pierwszy rok działalności punktu Safe Space. To przestrzeń, w której młodzież może skorzystać z pomocy psychologicznej. Konrad Grzyb z Jurajskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Chcę Inaczej nie ukrywa, że jest zaskoczony tak dużą liczbą odwiedzających punkt. Z pomocy skorzystało 250 osób, 50 z nich za ich zgodą zostało skierowanych na dalsze leczenie.
2: Nie do końca wierzyłem w to, że młodzież będzie radziła sobie z takim stygmatyzmem związanym wchodzeniem w takie miejsca. Bałem się, że będzie to za bardzo widoczne w galerii i tak samo będzie to działać jak gabinet psychologa w szkole. W sensie wszyscy widzą, kto tam wchodzi. Natomiast całe szczęście raczej jest duże zainteresowanie i duża chęć wchodzeniem tutaj. Nawet z czystej ciekawości czas.
0: Na utrzymanie punktu Częstochowa rocznie wydaje 100 tysięcy złotych. Safe Space w największym centrum handlowym w mieście będzie działać dalej. Otwarty jest od poniedziałku do piątku od 17 do 19.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Wiśle oficjalnie otwarto dziś Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Dwukondygnacyjny budynek stanął przy amfiteatrze w centrum miasta. Multimedialna ekspozycja wewnątrz poświęcona jest Wiśle, beskidzkim tradycjom narciarskim i Adamowi Małyszowi. Na miejscu był nasz reporter.
3: Przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć też Adama Małysza na żywo. Tutaj młodzież też, to babcia kibic skoków w ogóle największy, także...
4: Adam Małysz łączy pokolenia?
3: Oczywiście.
5: Po tej otwarciu naszej galerii w 2004 roku, no to już mamy przeszło 20 lat, więc żeby to wszystko wyeksponować, to był potrzebny tak potężny budynek.
6: Ponad 6 tysięcy eksponatów Adam Małysz przekazał.
7: Tadeusz Papieżyński, szef spółki Baseny Wisła, spółki, która będzie zarządzać tym obiektem.
8: Jak ja wszedłem pierwszy raz, to takie 1,5 godziny na szybko, żeby przejść tą kolekcję.
0: Inwestycja kosztowała blisko 26 milionów złotych, z czego prawie 18 milionów to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. A zdjęcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Siemianowice Śląskie przygotowują tereny inwestycyjne w rejonie drogi nr 94. Miasto pozyskało na ten cel unijne środki. Całość przyczyni się do rozwoju miasta, a w przyszłości także do powstania nowych miejsc pracy. Jak mówi Rafał Jakokto, chce z siemianowickiego magistratu, to już kolejny etap prac na tym terenie.
9: Zakres zadania obejmuje budowę dużego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o pojemności ponad 11 tysięcy metrów sześciennych, a także wykonanie jego ogrodzenia i oświetlenia. Powstanie również otwarty rów odwadniający oraz techniczna droga dojazdowa wykonana z kruszywa, które to będą stanowiły element nowoczesnego systemu gospodarowania wodami opadowymi. Przedsięwzięcie ma nie tylko poprawić infrastrukturę techniczną, ale również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.
0: A zakończenie prac zaplanowano na październik. I na koniec serwisu Sport znamy już pierwszego finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Dallas w półfinale Hiszpania pokonała Francję 2-0 po golach Oyarzabala i Porro. Jutro o 21:00 w drugim półfinale Argentyna zmierzy się z Anglią. Noc w regionie z burzami. Zjawiska utrzymają się także jutro w pierwszej części dnia, natomiast po południu zza chmur powinno wyjrzeć słońce. Na termometrach do 25 stopni.
10: Zapraszam. Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego przerwane, a powodem było brak kworum. W budynku pojawiła się policja i prokurator.
11: Czworo sędziów nieuznawanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego nie zostało wpuszczonych na zgromadzenie ogólne, a w efekcie dwoje nowych sędziów, którzy ostatnio zostali wybrani przez Sejm i których przyrzeczenie odebrał prezydent, wyszło z sali.
12: Sędzia Tamborowski oraz Kornik Piotrowska zostali tylko i wyłącznie wpuszczeni na spotkanie w gabinecie koło pana prezesa Święczkowskiego jako goście, a nie jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
11: Mówi jeden z sędziów, którzy opuścili zgromadzenie, Dariusz Szostek.
12: Pan prezes po naszym wyjściu w związku z brakiem kworum zamknął obrady posiedzenia.
11: Na miejsce sędziowie, którzy nie zostali wpuszczeni do budynku, wezwali policję do trybunału. Przyjechał też przedstawiciel prokuratury.
13: Zgromadzenie jest czymś, w czym każdy

0: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek uczestniczyć.
1: Mówił sędzia Krystian Markiewicz.
0: Że się łamie prawo, to się wtedy dzwoni na ogół na policję.
1: Na tym zgromadzeniu ogólnym miało być m.in. przyjęte sprawozdanie za zeszły rok i projekt budżetu na rok przyszły. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Prezes Święczkowski nie chce uznać sędziów wybranych przez Sejm, bo ich przyrzeczenia nie odebrał Karol Nawrocki. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. usłyszał prokuratorskie zarzuty i został zwolniony do domu. Prokurator zastosował wobec niego zakaz opuszczania kraju, poinformowała Polska Agencja Prasowa. Cały czas trwa przesłuchanie drugiego, byłego członka zarządu fundacji, Macieja Świrskiego. Wczoraj rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali obu mężczyzn. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Fiaskiem zakończyło się kolejne spotkanie ambasadorów unijnych krajów w sprawie najnowszych sankcji na Rosję. Przedstawiciele państw członkowskich podejmą dziś kolejną próbę, a chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę.
3: To efekt blokady w cieśninie Ormus. Ceny poszybowały, a korzysta na tym Kreml. Dlatego padła propozycja, by na kilka miesięcy pułap cenowy na rosyjską ropę zamrozić. I jeżeli ma być on wdrożony, to ambasadorom pozostaną godziny na porozumienie. Z moich informacji wynika, że co do samego pułapu zgoda jest, ale są inne postulaty, które uniemożliwiają zatwierdzenie najnowszego pakietu sankcji. Wątpliwości zgłosiła Grecja w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego przez unijne wody, a Austria próbuje zabezpieczyć interesy banku Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji. Wiedeń chce wykorzystać do tego zamrożone aktywa jednego z rosyjskich oligarchów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Wyrazy uznania dla całego zespołu Hiszpanii i niedosyt po tym, co pokazali piłkarze z Francji. To pierwsze opinie kibiców po zwycięstwie Hiszpanii 2-0 z meczu w półfinale Mistrzostw Świata. Komentarze kibiców obu drużyn zebrał Maciej Szefer.
4: Francja mnie bardziej rozczarowała z tego względu, że po Hiszpanii defensywy to jest jedyne, czego się spodziewałem. Bardziej grania do przodu, może niekoniecznie, natomiast sam wynik jest zaskakujący mimo wszystko.
5: Jutro oglądam ten mecz jeszcze raz z moimi siostrzeńcami, którzy myślą, że mecz odbywa się w nocy, więc będzie to trudne. Grali źle, grali gorzej niż Hiszpania, więc uważam, że Hiszpanii się należała ta wygrana.
6: Jestem bardzo zadowolony, po pierwsze z tego, co zobaczyłem, a po drugie to z wyniku po prostu, nie? No 2-0 i to w taki sposób. Przecież oni co minutę byli na drugiej połowie.
2: Dziś w drugim półfinałowym spotkaniu Anglia zagra z Argentyną. Początek tego meczu o 21:00. Robert Lewandowski oficjalnie zaczyna przygodę z Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski mówił, że wrażenie zrobiły na nim starania nowego pracodawcy.
7: Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów.
2: Kontrakt Roberta Lewandowskiego będzie obowiązywać do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Najbliższy mecz 17 lipca. Mężczyzna, który atakował kobiety w dzielnicy Górna w Łodzi, zatrzymany. 48-latek usłyszał już zarzuty, mówi prokurator Paweł Jasiak.
8: Naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie pokrzywdzonej na poważniejsze obrażenia oraz gruźb, jak również gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej w zakresie kolejnego zdarzenia.
2: 48-latek nie przyznał się do winy. Wcześniej był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniu łącznie spędził 17 lat. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: Ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z intensywnymi opadami deszczu, a w dzień na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 28-29 w centrum i na wschodzie kraju.
9: Jedynka. Polskie Radio. autopromocja.
10: Największe gwiazdy,
11: a wśród nich
10: Ira. Małgorzata Ostrowska.
12: W moim sercu diament, co zdarza się.
11: Chłopcy z placu.

0: Minęła 23. Niemal 100 interwencji odnotowali dziś śląscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. W Częstochowie podsumowano pierwszy rok działalności punktu Safe Space, który służy młodzieży wsparciem psychologicznym. Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza zostało oficjalnie otwarte.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 93 interwencje odnotowali śląscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. To dane do godziny 21. Najczęściej wyjeżdżali mundurowi w Jaworznie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Działania służb polegają przede wszystkim na wypompowywaniu wody, udrażnianiu odpływów, a także usuwaniu zerwanych gałęzi drzew. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują w całym województwie śląskim do godziny 6. W Częstochowie podsumowano pierwszy rok działalności punktu Safe Space. To przestrzeń, w której młodzież może skorzystać z pomocy psychologicznej. Konrad Grzyb z Jurajskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Chcę Inaczej nie ukrywa, że jest zaskoczony tak dużą liczbą odwiedzających punkt. Z pomocy skorzystało 250 osób, 50 z nich za ich zgodą zostało skierowanych na dalsze leczenie.
2: Nie do końca wierzyłem w to, że młodzież będzie radziła sobie z takim stygmatyzmem związanym z wchodzeniem w takie miejsca. Bałem się, że będzie to za bardzo widoczne w galerii i tak samo będzie to działać jak gabinet psychologa w szkole. W sensie wszyscy widzą, kto tam wchodzi. Natomiast całe szczęście raczej jest duże zainteresowanie i duża chęć wchodzeniem tutaj. Nawet z czystej ciekawości czas.
0: Na utrzymanie punktu Częstochowa rocznie wydaje 100 tysięcy złotych. Safe Space w największym centrum handlowym w mieście będzie działać dalej. Otwarty jest od poniedziałku do piątku od 17 do 19.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Wiśle oficjalnie otwarto dziś Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Dwukondygnacyjny budynek stanął przy amfiteatrze w centrum miasta. Multimedialna ekspozycja wewnątrz poświęcona jest Wiśle, beskidzkim tradycjom narciarskim i Adamowi Małyszowi. Na miejscu był nasz reporter.
3: Przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć też Adama Małysza na żywo. Tutaj młodzież też, to babcia kibic skoków w ogóle największy, także...
4: Adam Małysz łączy pokolenia?
3: Oczywiście.
5: Po tej otwarciu naszej galerii w 2004 roku, no to już mamy przeszło 20 lat, więc żeby to wszystko wyeksponować, to był potrzebny tak potężny budynek.
6: Ponad 6 tysięcy eksponatów Adam Małysz przekazał.
7: Tadeusz Papieżyński, szef spółki Baseny Wisła, spółki, która będzie zarządzać tym obiektem.
8: Jak ja wszedłem pierwszy raz, to takie 1,5 godziny na szybko, żeby przejść tą kolekcję.
0: Inwestycja kosztowała blisko 26 milionów złotych, z czego prawie 18 milionów to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

0: rów odwadniający oraz techniczna droga dojazdowa wykonana z kruszywa, które to będą stanowiły element nowoczesnego systemu gospodarowania wodami opadowymi. Przedsięwzięcie ma nie tylko poprawić infrastrukturę techniczną, ale również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.
1: A zakończenie prac zaplanowano na październik. I na koniec serwisu Sport znamy już pierwszego finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Dallas w półfinale Hiszpania pokonała Francję 2-0 po golach Oyarzabala i Porro. Jutro o 21:00 w drugim półfinale Argentyna zmierzy się z Anglią. Noc w regionie z burzami. Zjawiska utrzymają się także jutro w pierwszej części dnia, natomiast po południu zza chmur powinno wyjrzeć słońce. Na termometrach do 25 stopni.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będę.

0: dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

czasie tulę się do drzew. Kłaniam się słońcu. W lesie tulę się do drzew.

0: Minęła 23. Niemal 100 interwencji odnotowali dziś śląscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. W Częstochowie podsumowano pierwszy rok działalności punktu Safe Space, który służy młodzieży wsparciem psychologicznym. Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza zostało oficjalnie otwarte.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 93 interwencje odnotowali śląscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. To dane do godziny 21. Najczęściej wyjeżdżali mundurowi w Jaworznie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Działania służb polegają przede wszystkim na wypompowywaniu wody, udrażnianiu odpływów, a także usuwaniu zerwanych gałęzi drzew. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują w całym województwie śląskim do godziny 6. W Częstochowie podsumowano pierwszy rok działalności punktu Safe Space. To przestrzeń, w której młodzież może skorzystać z pomocy psychologicznej. Konrad Grzyb z Jurajskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Chcę Inaczej nie ukrywa, że jest zaskoczony tak dużą liczbą odwiedzających punkt. Z pomocy skorzystało 250 osób, 50 z nich za ich zgodą zostało skierowanych na dalsze leczenie.
2: Nie do końca wierzyłem w to, że młodzież będzie radziła sobie z takim stygmatyzmem związanym wchodzeniem w takie miejsca. Bałem się, że będzie to za bardzo widoczne w galerii i tak samo będzie to działać jak gabinet psychologa w szkole. W sensie wszyscy widzą, kto tam wchodzi. Natomiast całe szczęście raczej jest duże zainteresowanie i duża chęć wchodzeniem tutaj. Nawet z czystej ciekawości czasem.
0: Na utrzymanie punktu Częstochowa rocznie wydaje 100 tysięcy złotych. Safe Space w największym centrum handlowym w mieście będzie działać dalej. Otwarty jest od poniedziałku do piątku od 17 do 19.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Wiśle oficjalnie otwarto dziś Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Dwukondygnacyjny budynek stanął przy amfiteatrze w centrum miasta. Multimedialna ekspozycja wewnątrz poświęcona jest Wiśle, beskidzkim tradycjom narciarskim i Adamowi Małyszowi. Na miejscu był nasz reporter.
3: Przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć też Adama Małysza na żywo. Tutaj młodzież też, tu babcia kibic skoków w ogóle największy, także...
4: Adam Małysz łączy pokolenia?
3: Oczywiście.
5: Po tej otwarciu naszej galerii w 2004 roku, no to już mamy przeszło 20 lat. Więc żeby to wszystko wyeksponować, to był potrzebny tak potężny budynek.
6: Ponad 6 tysięcy eksponatów Adam Małysz przekazał.
7: Tadeusz Papieżyński, szef spółki Baseny Wisła, spółki, która będzie zarządzać tym obiektem.
8: Ja wszedłem pierwszy raz, to takie półtorej godziny na szybko, żeby przejść tą kolekcję.
0: Inwestycja kosztowała blisko 26 milionów złotych, z czego prawie 18 milionów to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. A zdjęcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Siemianowice, Śląsk.

0: również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.
1: A zakończenie prac zaplanowano na październik. I na koniec serwisu Sport znamy już pierwszego finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Dallas w półfinale Hiszpania pokonała Francję 2-0 po golach Oyarzabala i Porro. Jutro o 21:00 w drugim półfinale Argentyna zmierzy się z Anglią. Noc w regionie z burzami. Zjawiska utrzymają się także jutro w pierwszej części dnia, natomiast po południu zza chmur powinno wyjrzeć słońce. Na termometrach do 25 stopni.

0: Jest środa. Są zarzuty dla mieszkańca Bielska-Białej, który w miejskim autobusie miał znieważyć dziewczynki z Ukrainy. Związkowcy po raz kolejny apelują do rządu w sprawie górnictwa i energetyki. Władze Rudy Śląskiej szukają rozwiązania problemu zalewania ulic i działek w dzielnicy Bielszowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 54-letni mieszkaniec Bielska-Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Chodzi o sobotni incydent w autobusie MZK w Bielsku-Białej. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura rejonowa w Żywcu zastosowała wobec niego policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi osobami. Postępowanie jest w toku i z uwagi na jego dobro prokuratura nie udzieliła w tym momencie szerszych informacji. Powstała kolejna petycja przedstawicieli branży przemysłowej do rządu. Jej autorzy domagają się m.in. odrzucenia i zablokowania systemu ETS-2, utrzymania stabilności systemu energetycznego i bloków węglowych oraz przedłużenia gwarancji pracowniczych i umów zbiorowych. Jak mówi przewodniczący Zespołu do Sprawiedliwej Transformacji przy OPZZ Artur Wilk, jest wiele problemów dotyczących branży górniczej i energetyki.
2: Rozmawiamy już od kilku lat o transformacji, która ma być sprawiedliwa. Też na dzień dzisiejszy rząd troszkę opieszale traktuje nasze stanowiska, wręcz w drugą stronę wykorzystuje dialog jako formę istniejącego dialogu, a nie dotyka spraw, które my mu zgłaszamy. Problemy dotyczą przede wszystkim utrzymania sektora energetycznego, utrzymania energetyki konwencjonalnej na poczet transformacji, o której się pięknie mówi, że ma być sprawiedliwa. Lecz ona nie jest sprawiedliwa, jest tylko kanwą, na której możemy się opierać, że coś zaczęliśmy, a i tak likwidujemy w cudzysłowie, o czym nam nie chce się mówić.
0: Jeśli postulaty związkowców nie zostaną wysłuchane, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapowiedziało protesty na ulicach Warszawy i miast Śląska.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Przejazd przez Skoczów będzie bardziej bezpieczny i płynny. Ogłoszony został przetarg na wybudowanie nowego węzła drogowego. Obiekt ma powstać na skrzyżowaniu Wiślanki, czyli drogi krajowej nr 81 z ulicą Bielską, czyli drogą wojewódzką 944, mówi Marcin Twardysko, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
3: To miejsce, gdzie regularnie tworzą się korki, szczególnie podczas weekendowych wyjazdów w Beskidy i w sezonie turystycznym. W ramach inwestycji powstanie bezkolizyjny węzeł typu Karo, a także łącznice, rondo, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i nowe obiekty mostowe. Przebudowany zostanie również blisko 1,5-kilometrowy odcinek DK81.
0: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 25 sierpnia. Sam węzeł ma zostać oddany do użytku w 2029 roku. Władze Rudy Śląskiej szukają rozwiązania problemu zalewania ulic i działek w dzielnicy Bielszowice. Samorządowcy spotkali się z mieszkańcami w celu oszacowania skali problemu. Brak odpływu wody wynika z działalności pobliskiej kopalni, mówi prezydent miasta Michał Pierończyk.
4: Tym głównym elementem jest górnictwo, tym decydującym, stąd też postulaty, żeby wykonać odrębną sieć kanalizacji deszczowej i ją wpompowywać do potoku bielszowickiego, który jest tu najbliżej i jest tym odbiornikiem, do którego można wodę deszczową odprowadzić.
0: Z czym podczas opadów mierzą się mieszkańcy Bielszowic, to sprawdził reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Nie mówimy tutaj o tylko i wyłącznie zalewaniu kilkunastu posesji, ale problemie infrastrukturalnym, który rozciąga się w zasadzie na całą część tej dzielnicy.
6: Była ulewa tak duża, że na jezdni było pół metra wody praktycznie, a okienka z piwnic mojego budynku są podpoziomowe. Także przez te murki się przelało i w ciągu 10 minut wszystko wpłynęło do piwnicy.
7: Tutaj sąsiedzi są zalani, my też jesteśmy zalani. Ogródek cały był zalany, nawet do domu.

0: i przez południową i południowo-zachodnią Polską. Do wieczora strażacy interweniowali prawie 650 razy, tylko na Dolnym Śląsku ponad 300.
1: Żywioł najmocniej uderzył na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze wichura zrywała dachy i uszkadzała budynki. Mieszkańcy byli przerażeni.
2: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
3: No to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
1: Taka sytuacja sprawia, że strażacy mają mnóstwo pracy, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń.
1: Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jest gotowy i w ciągu kilku dni zostanie przetłumaczony, zapewnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dokument liczy 300 stron. Jednocześnie minister Żurek wysłał do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o informację, na jakiej podstawie prawnej przebywa on w USA. Polskie władze unieważniły mu paszporty, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Ministrowie zrezygnowali z wprowadzenia przepisów pozwalających gminom na wprowadzenie stref, w których taki najem byłby ograniczony albo zakazany. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. To kompromis, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Myślę, że znaleźliśmy tą subtelną równowagę pomiędzy branżą turystyczną, która generuje kilka procent polskiego PKB, jedną z najważniejszych branż, które się rozwijają, pomiędzy działalnością i wolnością działalności gospodarczej, a ochroną praw mieszkańców i lokatorów.
0: Rozwiązania krytykuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Projekt ustawy, który dzisiaj wyszedł z Rady Ministrów, daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki patohotel.
0: Projektem zajmie się teraz Sejm. Przed nami prawdopodobne podwyżki cen paliw. To efekt ogłoszenia przez prezydenta USA blokady portów w Iranie i zapowiedzi pobierania opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. Analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl mówi, że tylko od przedwczoraj cena ropy na rynkach wzrosła o prawie 10 dolarów za baryłkę.
7: Wydaje się, że to nie jest jeszcze koniec, że już w kierunku, może nie jeszcze 100 dolarów, ale zapewne to jest już scenariusz coraz bardziej prawdopodobny, ropa nam będzie zmierzać i co za tym idzie również i na polskich stacjach. Zobaczymy zmiany w górę.
0: Rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych. Hiszpania jako pierwsza zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. We wczorajszym półfinale pokazała znakomitą grę i pokonała Francję 2-0. Jej przeciwnika wyłoni dziś spotkanie Anglii z Argentyną. A Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. To był pracowity dzień dla Polaka. Najpierw wziął udział w pierwszym treningu zespołu, a potem spotkał się z dziennikarzami.
8: Konferencja prasowa rozpoczęła się od robienia zdjęć Robertowi Lewandowskiemu, który pozował z nową koszulką swojego klubu. Przez 30 minut w sali padło wiele pytań. Jedno z najważniejszych dotyczyło, czy nasz piłkarz zadebiutuje w Fire w najbliższym meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
9: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie wiem, trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
8: Robert Lewandowski odpowiedział również na pytanie dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji Polski.
9: To nie jest chyba czas na to, żebym w ogóle myślał o tym, czy tak, czy nie. Po prostu ważniejsze jest to, żeby gdzieś wszystko przygotować sobie, cały nowy rozdział mojego życia tutaj w Chicago.
8: Robert Lewandowski podkreślił, że pierwszym etapem aklimatyzacji będzie przyzwyczajenie się do różnicy czasowej, gdyż teraz czuje z tego powodu dodatkowe zmęczenie. Z ośrodka treningowego Chicago Fire dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: Ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy oraz południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień temperatura od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

się oczywiście.

patrząc na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem.

0: Informacje w skrócie o 6.30 w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski.
1: 97 razy interweniowali od wczoraj strażacy w województwie śląskim w związku ze skutkami złej pogody. Najczęściej w Sosnowcu, Jaworznie i Dąbrowie Górniczej. Nie ma osób poszkodowanych. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami obowiązywać będzie również dziś. Zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich usłyszał 54-latek z Bielska-Białej. Do incydentu doszło w sobotę w jednym z autobusów miejskich. Mężczyzna przyznał się do winy, ale prokuratura nie ujawnia szczegółów. Dziś mamy poznać dane na temat czerwcowej inflacji. Szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego wskazywał, że rok do roku wyniosła ona 2,5%. Eksperci uważają, że dzisiejszy odczyt nie powinien się różnić. Ponad 250 osób skorzystało z punktu Safe Space w Galerii Jurajskiej w trakcie pierwszego roku istnienia w Częstochowie. Miejsce działa we współpracy ze specjalistami w zakresie psychologii i profilaktyki zdrowia psychicznego. Twórcy zapewniają, że każdy może przyjść, aby porozmawiać o swoich problemach.
2: Setki interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi przez południową i południowo-zachodnią Polską. Do wieczora strażacy interweniowali prawie 650 razy, tylko na Dolnym Śląsku ponad 300.
3: Żywioł najmocniej uderzył na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze wichura zrywała dachy i uszkadzała budynki. Mieszkańcy byli przerażeni.
4: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
5: No to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
3: Taka sytuacja sprawia, że strażacy mają mnóstwo pracy, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń.
3: Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jest gotowy i w ciągu kilku dni zostanie przetłumaczony, zapewnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dokument liczy 300 stron. Jednocześnie minister Żurek wysłał do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o informację, na jakiej podstawie prawnej przebywa on w USA. Polskie władze unieważniły mu paszporty, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Ministrowie zrezygnowali z wprowadzenia przepisów pozwalających gminom na wprowadzenie stref, w których taki najem byłby ograniczony albo zakazany. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. To kompromis, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Myślę, że znaleźliśmy tą subtelną równowagę pomiędzy branżą turystyczną, która generuje kilka procent polskiego PKB, jedną z najważniejszych branż, które się rozwijają, pomiędzy działalnością i wolnością działalności gospodarczej, a ochroną praw mieszkańców i lokatorów.
2: Rozwiązania krytykuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
8: Projekt ustawy, który dzisiaj wyszedł z Rady Ministrów, daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki patohotel.
2: Projektem zajmie się teraz Sejm.

0: Hiszpania jako pierwsza zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. We wczorajszym półfinale pokazała znakomitą grę i pokonała Francję 2-0. Jej przeciwnika wyłoni dziś spotkanie Anglii z Argentyną. A Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. To był pracowity dzień dla Polaka. Najpierw wziął udział w pierwszym treningu zespołu, a potem spotkał się z dziennikarzami.
1: Konferencja prasowa rozpoczęła się od robienia zdjęć Robertowi Lewandowskiemu, który pozował z nową koszulką swojego klubu. Przez 30 minut w sali padło wiele pytań. Jedno z najważniejszych dotyczyło, czy nasz piłkarz zadebiutuje w Fire w najbliższym meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
2: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie wiem, trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
1: Robert Lewandowski odpowiedział również na pytanie dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji Polski.
2: To nie jest chyba czas na to, żebym w ogóle myślał o tym, czy tak, czy nie. Po prostu ważniejsze jest to, żeby gdzieś wszystko przygotować sobie, cały nowy rozdział mojego życia tutaj w Chicago.
1: Robert Lewandowski podkreślił, że pierwszym etapem aklimatyzacji będzie przyzwyczajenie się do różnicy czasowej, gdyż teraz czuje z tego powodu dodatkowe zmęczenie. Z ośrodka treningowego Chicago Fire dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy oraz południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień temperatura od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte. W 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.
5: Bo to prawie w pół do siódmej, czas na pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice. O poranku co pół godziny Marcin Kazek-Wielgus.
6: Ruch na drogach regionu z każdą chwilą coraz większy, ale stanie w uciążliwych korkach przynajmniej na tę chwilę nie trzeba się obawiać. Ze ściskiem trzeba jednak liczyć się w miejscach, gdzie pracują drogowcy. Tak jest m.in. na DK44 w Bieruniu czy na DK78 w Pradłach. Drogowców mamy też na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Żory a węzłem Rybnik. Na jezdni prowadzącej w stronę Gliwice trwają prace związane z naprawą dylatacji. No i z tego powodu jezdnia została zawężona do dwóch pasów ruchu, a także wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace powinny zakończyć się dziś. Ekipy remontowe pojawiły się też na ulicy Powstańców w Katowicach. Frezują panowie jezdnię na odcinku od Kościuszki do Podchorążych. Nie ma wjazdu w ulicę Powstańców od ulicy Kościuszki. Kierowcy muszą więc korzystać z objazdów. Prace mają potrwać kilka dni. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
5: Bardzo dziękujemy.
7: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

0: Informacje w skrócie o 6.30 w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski.
1: 97 razy interweniowali od wczoraj strażacy w województwie śląskim w związku ze skutkami złej pogody. Najczęściej w Sosnowcu, Jaworznie i Dąbrowie Górniczej. Nie ma osób poszkodowanych. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami obowiązywać będzie również dziś. Zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich usłyszał 54-latek z Bielska Białej. Do incydentu doszło w sobotę w jednym z autobusów miejskich. Mężczyzna przyznał się do winy, ale prokuratura nie ujawnia szczegółów. Dziś mamy poznać dane na temat czerwcowej inflacji. Szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego wskazywał, że rok do roku wyniosła ona 2,5%. Eksperci uważają, że dzisiejszy odczyt nie powinien się różnić. Ponad 250 osób skorzystało z punktu Safe Space w Galerii Jurajskiej w trakcie pierwszego roku istnienia w Częstochowie. Miejsce działa we współpracy ze specjalistami w zakresie psychologii i profilaktyki zdrowia psychicznego. Twórcy zapewniają, że każdy może przyjść, aby porozmawiać o swoich problemach.

0: Dzień dobry, Darku.
1: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, w lipcu pszczeli rój nie opłaci trudu znój. Takie przysłowie znalazłem na dziś, co oznacza, że pszczoły, które wyroją się w lipcu, nie zdążą wyprodukować wystarczającej ilości miodu, by przetrwać zimę, ale myślę, że doświadczeni pszczelarze temu poradzą. A jakie są rady na pogodę? No cóż, znowu trzeba będzie w kraju uważać na burzę. Dziś na północy i północnym zachodzie Polski najpogodniej, tam zachmurzenie przeważnie małe, a na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Za wyjątkiem północy i północnego zachodu wszędzie indziej pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Miejscami opady będą intensywne i lokalnie mogą wynieść nawet do około 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na krańcach zachodnich i północnych do 29 w centrum oraz wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam około 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południowym wschodzie wschodni, a na pozostałym obszarze przeważnie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. A w województwie śląskim przed nami dość pochmurny dzień, zachmurzenie duże i całkowite dopiero po południu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dziś również trzeba być przygotowanym na przelotne opady deszczu, a miejscami gwałtowne burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna do 23 w Katowicach i w Metropolii, do 25 w Częstochowie i na Jurze, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 23, a wysoko w Beskidach od 14 do 16. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny, wysoko w górach wiatr zmienny. W czasie burz wiatr w porywach będzie miał do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, a mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie rosło. Biometr dziś niekorzystny. A jutro w czwartek rankiem zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie mogą pojawić się burze. Zrobi się też gorąco. Temperatura maksymalna w zakresie 25-29 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie burz silniejszy. Bardzo podobna aura również czeka nas w najbliższy piątek.
0: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. Aktualizacja prognozy pogody w wersji rozszerzonej w Radiu Katowice, kwadrans po 10.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od Katowic, gdzie dość mocno przekorkowała się ulica 73. Pułku Piechoty, ale nie tylko, bo wolne tempo mamy też na Mikołowskiej, Kościuszki, Jankiego, Ceglanej.

Granicznej, a także na fragmencie ulicy Korfantego. Sporo samochodów mamy też na drodze 86 pomiędzy Sosnowcem a węzłem Bagienna w Katowicach. Przy węźle tym zwalniają także kierowcy jadący od strony autostrady A4. W Tychach i Bieruniu Nowym zakorkowana jest droga krajowa nr 44, krajowa 1 z zatorami na wysokości Pszczyny czy Goczałkowic-Zdroju. Na hamulec naciskamy też przejeżdżając przez Kozy drogą 52. S52 zwalnia na wysokości Pogórza, a powodem są drogowcy. Z tego samego powodu zwalniamy też na DK94 w Piekarach Śląskich oraz na drodze krajowej nr 43 w Lgocie. 691 400 400 to numer alarmowy Autoradia.

0: na zegarach 8. Do wieczora będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW dla województwa śląskiego związane z możliwymi burzami. Ważna inwestycja w Mikołowie. Dawny dom kultury zmieni się w nowoczesny obiekt. Teren przekazano już wykonawcy. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. A my pytamy mieszkańców regionu, czy wyobrażają sobie jeden dzień bez tego udogodnienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia drugiego stopnia związane z burzami w województwie śląskim. Miejscami mogą im towarzyszyć silne opady deszczu od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie może się pojawić grad. Od wczoraj strażacy odnotowali 97 interwencji związanych z pogodą, mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska.
2: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie, z uwagi na warunki pogodowe, ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej, w sumie ponad 100 osób.
0: Nie ma osób poszkodowanych. Ostrzeżenia wydane przez IMGW pozostaną aktualne do godziny 22. Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich i upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Między innymi tym zajmą się posłowie podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu.
3: Izba będzie też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wprowadza on nową formę opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi, tak zwane punkty opieki dziennej. Jest też mowa o nowych wymaganiach dotyczących placów zabaw przy żłobkach. Posłowie zajmą się też trzema projektami uchwał upamiętniających ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich. Przygotowali je posłowie Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz PSL-u. Odbędzie się też pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Przewiduje on zmiany w zasadach działania komisji wyborczych, liczbie komisarzy i tworzeniu obwodów głosowania. W piątek posłowie mają wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
0: O szczegółach informowała Małgorzata Naukowicz. To będzie największa inwestycja w historii Mikołowa. Rozpoczyna się projekt wart 50 milionów złotych. Dawny dom kultury zmieni się w nowoczesny obiekt kulturalny. Będzie to połączenie historii i nowoczesności, zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel.
4: Pierwsza część jest częścią zabytkową, pod konserwatorem zabytku, więc ją wyremontujemy i dostosujemy. Później będzie takie przeszklenie i przejście do nowoczesnej części, gdzie będzie duża sala koncertowa na ponad 300 osób. Oprócz tej sali głównej będzie również sala mniejsza. Będą i sale do rękodzieła, i malarskie, i do zajęć tanecznych. Naprawdę wiele funkcji.
0: Teren budowy właśnie został przekazany wykonawcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Na co dzień dzięki tym urządzeniom dzwonimy, robimy zdjęcia, piszemy wiadomości czy przeglądamy internet. Jednak czy potrafimy przez jeden dzień obejść się bez telefonu? Mieszkańców Katowic zapytała o to Natalia Trzmiel.
5: Myślę, że zdecydowanie potrafimy się obejść i myślę, że każdy świadomy człowiek jest w stanie sobie go odłożyć i się zresetować.
6: Myślę, że coraz gorzej. Chcemy być cały czas w kontakcie, chcemy z wszystkimi rozmawiać i pewnie dlatego.
7: Nie wydaje mi się. No wszystko mamy, wszystkie aplikacje związane z komunikowaniem się potrzebne, bardzo na pewno, ale czy to możliwe, żeby się trochę zresetować?
6: Na pewno, żeby odpocząć chwilkę i pomyśleć o sobie. Nie wiem, nie zastanawiałem się. Pewnie dlatego, że cały czas korzysta.
0: Dzień bez telefonu komórkowego ma być okazją do wzmacniania relacji z bliskimi albo zadbania o siebie. Od rana pochmurno w regionie. Dopiero po południu miejscami pojawią się przejaśnienia. Do tego w większości województwa pojawi się deszcz, a lokalnie burze. Temperatura do 23 stopni.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od Katowic, gdzie dość mocno przykorkowała się ulica 73. Pułku Piechoty, ale nie tylko, bo wolne tempo mamy też na Mikołowskiej, Kościuszki, Jankiego, Ceglanej, Granicznej.

0: numer alarmowy autoradia.
1: Dzień dobry, Darku.
2: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, w lipcu pszczeli rój nie opłaci trudu znój. Takie przysłowie znalazłem na dziś, co oznacza, że pszczoły, które wyroją się w lipcu, nie zdążą wyprodukować wystarczającej ilości miodu, by przetrwać zimę. Ale myślę, że doświadczeni pszczelarze temu poradzą. A jakie są rady na pogodę? No cóż, znowu trzeba będzie w kraju uważać na burzę. Dziś na północy i północnym zachodzie Polski najpogodniej, tam zachmurzenie przeważnie małe, a na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Za wyjątkiem północy i północnego zachodu wszędzie indziej pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Miejscami opady będą intensywne i lokalnie mogą wynieść nawet do około 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na krańcach zachodnich i północnych do 29 w centrum oraz wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam około 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południowym wschodzie wschodni, a na pozostałym obszarze przeważnie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. A w województwie śląskim przed nami dość pochmurny dzień. Zachmurzenie duże i całkowite dopiero po południu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dziś również trzeba być przygotowanym na przelotne opady deszczu, a miejscami gwałtowne burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna do 23 w Katowicach i w Metropolii, do 25 w Częstochowie i na Jurze, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 23, a wysoko w Beskidach od 14 do 16. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny, wysoko w górach wiatr zmienny. W czasie burz wiatr w porywach będzie miał do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, a mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie rosło. Biometr dziś niekorzystny. A jutro w czwartek rankiem zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie mogą pojawić się burze. Zrobi się też gorąco. Temperatura maksymalna w zakresie 25-29 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie burz silniejszy. Bardzo podobna aura również czeka nas w najbliższy piątek.
1: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. Aktualizacja prognozy pogody w wersji rozszerzonej w Radiu Katowice, kwadrans po 10.
3: Głosy polityków w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
4: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński nazwał działania służb aktem zemsty układu władzy. Tak napisał na portalu X. Prokuratura jest w stanie stawiać zarzuty wyssane z palca, uważa Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
5: Ale mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów.
6: Znamy cel fundacji, jaki był. To miała być promocja Polski na arenie międzynarodowej, a też widzieliśmy, do czego służyła. Do napędzania hejtu nienawiści Polaka na Polaka, do napędzania hejtu przeciwko wymiarowi sprawiedliwości tuż przed reformą, którą Zbigniew Ziobro wprowadził.
4: Mówi Paweł Ślis z Polski 2000. 50, a Jerzy Meysztowicz z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że PiS tworzyło fundacje, by móc wyciągać z nich publiczne pieniądze.
7: Także nie ma się co dziwić, że Polska Fundacja Narodowa będzie pod lupą i będą wyjaśniane wszystkie sprawy związane z pieniędzmi, które tam zostały utopione.
4: Kampania Sprawiedliwe Sądy finansowana przez PFN kosztowała prawie 8,5 miliona złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Chodzi o śledztwo w sprawie pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy. Śledczy chcą postawić politykowi 6 zarzutów dotyczących bezprawnego pozbawienia wolności, pomówienia i zniesławienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. W listopadzie Parlament Europejski zgodził się na pociągnięcie Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
8: Ta decyzja pozwoliła prokuratorowi na sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów w zakresie tych 6 czynów, które były zawarte w treści wniosku do Parlamentu Europejskiego. I naturalną konsekwencją sporządzenia takiego postanowienia jest ogłoszenie go podejrzanemu, jak również przesłuchanie w charakterze podejrzanego.
3: Anna Adamiak dodaje, że zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego jest konieczne, ponieważ pomimo 5-krotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie udało się ich skutecznie przeprowadzić. Liban i Izrael wznowiły rozmowy pokojowe w Rzymie. 2-dniowe negocjacje odbywają się w ambasadzie Stanów Zjednoczonych.
4: Celem

0: Rozmów jest wdrożenie porozumienia wynegocjowanego wcześniej przez Waszyngton. Zakłada ono m.in. stopniowe wycofanie wojsk izraelskich z południowego Libanu oraz rozmieszczenie tam armii libańskiej. Szanse na szybki przełom oceniane są jednak jako niewielkie. Izrael utrzymuje, że jego wojska pozostaną w południowym Libanie, dopóki Hezbollah nie zostanie rozbrojony. Z kolei wspierane przez Iran ugrupowanie odrzuca zarówno porozumienie, jak i wezwania do złożenia broni. Rozmowy odbywają się w czasie ponownego wzrostu napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według agencji Reutera obecna runda rozmów ma przygotować grunt pod szersze negocjacje z udziałem większych delegacji planowane w przyszłym miesiącu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Na Bliskim Wschodzie znów wrze, rosną ceny ropy z powodu ostrzału tankowców w cieśninie Ormus. Będziemy podejmowali wszystkie działania, by chronić konsumentów przed wzrostem cen, zapewnił rano w Zapraszamy do Trójki wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
2: O ile sytuacja na Bliskim Wschodzie faktycznie nie wyeskaluje i jutro nie usłyszymy, że znowu cieśnina jest zablokowana, znowu jest ten konflikt amerykańsko-irański wyeskalowany, co grozi wyższym cenom ropy, co może się przekładać na wyższą cenę paliwa, więc monitorujemy to.
1: Resort Energii zastrzega jednak, że dziś priorytetem jest rynkowe obniżenie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliw niżej. Dziś także dzień bez telefonu. Ma on zachęcić do krótkiej przerwy od smartfonów. Dla jednych telefon jest narzędziem pracy, dla innych sposobem na kontakt z bliskimi i źródłem informacji.
3: W telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
4: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
5: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
4: Dałoby się.
6: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi, gdzieś w łonie natury, to na pewno.
7: Dzień bez telefonu, to jest dobry pomysł?
6: Tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Myślę, że powinno być więcej takich dni niż tylko jeden.
4: My pamiętamy czasy, kiedy tych telefonów po prostu nie było, a teraz ciężko sobie wyobrazić bez niego codziennego dnia.
1: Psycholodzy radzą, że warto kontrolować czas spędzany z telefonem. Nadmierne korzystanie z niego może negatywnie wpływać m.in. na koncentrację i sen. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Halo, halo, do mnie. Czy halo? To Adam Malecki?
10: Tu mówią trzy delfiny, które skaczą z trampoliny.
9: Dzień dobry, dzień teraz dobry. Sport.
10: Hiszpania jest już w finale Mistrzostw Świata, a pewna wygrana 2-0 z Francją w meczu, w którym drużyna z Półwyspu Iberyjskiego ani przez chwilę nie była zagrożona. Czym najbardziej zaskoczeni wydawali się piłkarze z nadsekwany. A dokładnie 8 lat temu Le Bleu zdobyli Mistrzostwo Świata, pokonując w finale Chorwację. No ale kto by to pamiętał jeszcze. Hiszpanie czekają na rywala, którym będzie Argentyna lub Anglia. Te zagrają drużyny dzisiaj o 21:00 w bezpośrednim starciu w Atlancie. W Chicago jest Robert Lewandowski, który rozpoczął swoją przygodę z drużyną Fire. Był pierwszy trening, była konferencja prasowa, na której nie zabrakło naszego wysłannika.
11: Nasz piłkarz kilka razy podkreślił, że był pod wrażeniem, jak klub zabiegał o podpisanie kontraktu. To zaangażowanie Fire miało bardzo duży wpływ na decyzję Roberta Lewandowskiego o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych.
12: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
11: Nasz zawodnik, który podpisał 2-letni kontrakt z Fire, wiedział, że po wygaśnięciu umowy z Barceloną w maju nie chce pozostawać w Europie. Na spotkaniu z dziennikarzami Robert Lewandowski powiedział także, że nie podjął jeszcze decyzji co do swoich przyszłych występów w reprezentacji Polski. Z Chicago dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski.
10: Lewandowski szansę na debiut będzie miał dzisiaj w nocy o 2:30 czasu polskiego, kiedy to Chicago Fire rozmierzył się z Vancouver Whitecaps. Też w Chicago, ale z Bułgarią zagra reprezentacja siatkarzy w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Polacy po 8 spotkaniach zajmują 3. miejsce w tabeli i mają na koncie 6 zwycięstw. Celem jest oczywiście awans do turnieju finałowego w Ningbo, gdzie zagrają gospodarze Chińczycy i 7 najlepszych zespołów rundy zasadniczej. W Chicago biało-czerwoni zmierzą się także z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, a dzisiejszy mecz z Bułgarią od 19:00. W kolarskim Tour de France na dzisiaj zaplanowano 11. etap. Profil trasy typowo sprinterski. Wyruszą z Vichy w stronę Nevers, 161 km do przejechania. W żółtej koszulce lidera w peletonie będzie paradował Tadej Pogacar, zwycięzca 3 etapów, w tym tego wczorajszego. Słoweniec w generalce ma ponad 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i ponad 4 nad Belgiem Remco Evenepoelem.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: północnej połowie kraju szykuje się dziś przewaga słońca, w południowej połowie Polski będzie więcej chmur i to deszczowo-burzowych, a termometry mają dziś pokazać od 20 stopni w Wielkopolsce w górach i nad morzem do nawet 30 na Mazowszu.
8: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jest 8:08.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: na zegarach 8. Do wieczora będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW dla województwa śląskiego związane z możliwymi burzami. Ważna inwestycja w Mikołowie. Dawny dom kultury zmieni się w nowoczesny obiekt. Teren przekazano już wykonawcy. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. A my pytamy mieszkańców regionu, czy wyobrażają sobie jeden dzień bez tego udogodnienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia drugiego stopnia związane z burzami w województwie śląskim. Miejscami mogą im towarzyszyć silne opady deszczu od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie może się pojawić grad. Od wczoraj strażacy odnotowali 97 interwencji związanych z pogodą, mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska.
2: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie, z uwagi na warunki pogodowe, ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej, w sumie ponad 100 osób.
0: Nie ma osób poszkodowanych. Ostrzeżenia wydane przez IMGW pozostaną aktualne do godziny 22. Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich i upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Między innymi tym zajmą się posłowie podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu.
3: Izba będzie też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wprowadza on nową formę opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi, tak zwane punkty opieki dziennej. Jest też mowa o nowych wymaganiach dotyczących placów zabaw przy żłobkach. Posłowie zajmą się też trzema projektami uchwał upamiętniających ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich. Przygotowali je posłowie Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz PSL-u. Odbędzie się też pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Przewiduje on zmiany w zasadach działania komisji wyborczych, liczbie komisarzy i tworzeniu obwodów głosowania. W piątek posłowie mają wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
0: O szczegółach informowała Małgorzata Naukowicz. To będzie największa inwestycja w historii Mikołowa. Rozpoczyna się projekt wart 50 milionów złotych. Dawny Dom Kultury zmieni się w nowoczesny obiekt kulturalny. Będzie to połączenie historii i nowoczesności, zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel.
4: Pierwsza część jest częścią zabytkową, pod konserwatorem zabytku, więc ją wyremontujemy i dostosujemy. Później będzie takie przeszklenie i przejście do nowoczesnej części, gdzie będzie duża sala koncertowa na ponad 300 osób. Oprócz tej sali głównej będzie również sala mniejsza. Będą i sale do rękodzieła, i malarskie, i do zajęć tanecznych. Naprawdę wiele funkcji.
0: Teren budowy właśnie został przekazany wykonawcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Na co dzień dzięki tym urządzeniom dzwonimy, robimy zdjęcia, piszemy wiadomości czy przeglądamy internet. Jednak czy potrafimy przez jeden dzień obejść się bez telefonu? Mieszkańców Katowic zapytała o to Natalia Trzmiel.
5: Myślę, że zdecydowanie potrafimy się obejść i myślę, że każdy świadomy człowiek jest w stanie sobie go odłożyć i się zresetować.
6: Myślę, że coraz gorzej. Chcemy być cały czas w kontakcie, chcemy z wszystkimi rozmawiać i pewnie dlatego.
7: Nie wydaje mi się. No wszystko mamy wszystkie aplikacje związane z komunikowaniem się potrzebne bardzo, na pewno, ale czy to możliwe, żeby się trochę zresetować?
6: Na pewno, żeby odpocząć chwilkę i pomyśleć o sobie. Nie wiem, nie zastanawiałem się. Pewnie dlatego, że cały czas korzystam.
0: Dzień bez telefonu komórkowego ma być okazją do wzmacniania relacji z bliskimi albo zadbania o siebie. Od rana pochmurno w regionie. Dopiero po południu miejscami pojawią się przejaśnienia. Do tego w większości województwa pojawi się deszcz, a lokalnie burze. Temperatura do 23 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Głosy polityków w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
2: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński nazwał działania służb aktem zemsty układu władzy. Tak napisał na portalu X. Prokuratura jest w stanie stawiać zarzuty wyssane z palca, uważa Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
3: Ale mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy i niezawisłych sędziów.
4: Znamy cel fundacji, jaki był. To miała być promocja Polski na arenie międzynarodowej, a też widzieliśmy, do czego służyła. Do napędzania hejtu nienawiści Polaka na Polaka, do napędzania hejtu przeciwko wymiarowi sprawiedliwości tuż przed reformą, którą Zbigniew Ziobro wprowadził.
2: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050, a Jerzy Meysztowicz z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że PiS tworzyło fundacje, by móc wyciągać z nich publiczne pieniądze.
5: Także nie ma się co dziwić, że Polska Fundacja Narodowa będzie pod lupą i będą wyjaśniane wszystkie sprawy związane z pieniędzmi, które tam zostały utopione.
2: Kampania Sprawiedliwe Sądy finansowana przez PFN kosztowała prawie 8,5 miliona złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Chodzi o śledztwo w sprawie pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy. Śledczy chcą postawić politykowi 6 zarzutów dotyczących bezprawnego pozbawienia wolności, pomówienia i zniesławienia oraz naruszenia nietykalności ciała.

0: konieczne, ponieważ pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe, nie udało się ich skutecznie przeprowadzić. Liban i Izrael wznowiły rozmowy pokojowe w Rzymie. Dwudniowe negocjacje odbywają się w ambasadzie Stanów Zjednoczonych.
1: Celem rozmów jest wdrożenie porozumienia wynegocjowanego wcześniej przez Waszyngton. Zakłada ono między innymi stopniowe wycofanie wojsk izraelskich z południowego Libanu oraz rozmieszczenie tam armii libańskiej. Szanse na szybki przełom oceniane są jednak jako niewielkie. Izrael utrzymuje, że jego wojska pozostaną w południowym Libanie, dopóki Hezbollah nie zostanie rozbrojony. Z kolei wspierane przez Iran ugrupowanie odrzuca zarówno porozumienie, jak i wezwania do złożenia broni. Rozmowy odbywają się w czasie ponownego wzrostu napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według agencji Reutera obecna runda rozmów ma przygotować grunt pod szersze negocjacje z udziałem większych delegacji planowane w przyszłym miesiącu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Na Bliskim Wschodzie znów wrze, rosną ceny ropy z powodu ostrzału tankowców w cieśninie Ormus. Będziemy podejmowali wszystkie działania, by chronić konsumentów przed wzrostem cen, zapewnił Ranow. Zapraszamy do Trójki wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
2: O ile sytuacja na Bliskim Wschodzie faktycznie nie wyeskaluje i jutro nie usłyszymy, że znowu cieśnina jest zablokowana, znowu jest ten konflikt amerykańsko-irański wyeskalowany, co grozi wyższym cenom ropy, co może się przekładać na wyższą cenę paliwa, więc monitorujemy to.
0: Resort Energii zastrzega jednak, że dziś priorytetem jest rynkowe obniżenie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliw niżej. Dziś także dzień bez telefonu. Ma on zachęcić do krótkiej przerwy od smartfonów. Dla jednych telefon jest narzędziem pracy, dla innych sposobem na kontakt z bliskimi i źródłem informacji.
3: W telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
4: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
5: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
4: Dałoby się.
6: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi, gdzieś w łonie natury, to na pewno.
7: Dzień bez telefonu, to jest dobry pomysł?
6: Tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Myślę, że powinno być więcej takich dni niż tylko jeden.
4: My pamiętamy czasy, kiedy tych telefonów po prostu nie było, a teraz ciężko sobie wyobrazić bez niego codziennego dnia.
0: Psycholodzy radzą, że warto kontrolować czas spędzany z telefonem. Nadmierne korzystanie z niego może negatywnie wpływać m.in. na koncentrację i sen. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Halo, czy to Adam Malecki?
10: Tu mówią trzy delfiny, które skaczą z trampoliny.
9: Dzień dobry, teraz sport.
10: Hiszpania jest już w finale Mistrzostw Świata, pewna wygrana 2-0 z Francją w meczu, w którym drużyna z Półwyspu Iberyjskiego ani przez chwilę nie była zagrożona. Czym najbardziej zaskoczeni wydawali się piłkarze z nadsekwany. A dokładnie 8 lat temu Le Bleu zdobyli Mistrzostwo Świata, pokonując w finale Chorwację. No ale kto by to pamiętał jeszcze. Hiszpanie czekają na rywala, którym będzie Argentyna lub Anglia. Te zagrają drużyny dzisiaj o 21:00 w bezpośrednim starciu w Atlancie. W Chicago jest Robert Lewandowski, który rozpoczął swoją przygodę z drużyną Fire. Był pierwszy trening, była konferencja prasowa, na której nie zabrakło naszego wysłannika.
11: Nasz piłkarz kilka razy podkreślił, że był pod wrażeniem, jak klub zabiegał o podpisanie kontraktu. To zaangażowanie Fire miało bardzo duży wpływ na decyzję Roberta Lewandowskiego o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych.
12: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł, i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
11: Nasz zawodnik, który podpisał 2-letni kontrakt z Fire, wiedział, że po wygaśnięciu umowy z Barceloną w maju nie chce pozostawać w Europie. Na spotkaniu z dziennikarzami Robert Lewandowski powiedział także, że nie podjął jeszcze decyzji co do swoich przyszłych występów w reprezentacji Polski. Z Chicago dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski.
10: Lewandowski szansę na debiut będzie miał dzisiaj w nocy o 2:30 czasu polskiego, kiedy to Chicago Fire zmierzył się z Vancouver Whitecaps. Też w Chicago, ale z Bułgarią, zagra reprezentacja siatkarzy w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Polacy po 8 spotkaniach zajmują 3. miejsce w tabeli i mają na koncie 6 zwycięstw. Celem jest oczywiście awans do turnieju finałowego w Ningbo, gdzie zagrają gospodarze Chińczycy i 7 najlepszych zespołów rundy zasadniczej. W Chicago biało-czerwoni zmierzą się także z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, a dzisiejszy mecz z Bułgarią od 19:00. kolarskim Tour de France na dzisiaj zaplanowano 11 etap. Profil trasy typowo sprinterski. Wyruszą z Vichy w stronę Nevers. 161 km do przejechania. W żółtej koszulce lidera w peletonie będzie paradował Tadej Pogacar, zwycięzca trzech etapów, w tym tego wczorajszego. Słoweniec w generalce ma ponad 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Wijnaldum.

0: Vingegaardem i ponad 4 nad Belgiem Remco Evenepoelem.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W północnej połowie kraju szykuje się dziś przewaga słońca, w południowej połowie Polski będzie więcej chmur i to deszczowo-burzowych, a termometry mają dziś pokazać od 20 stopni w Wielkopolsce w górach i nad morzem do nawet 30 na Mazowszu.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jest 8:08.
4: Dzień dobry, Darku.
5: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, w lipcu pszczeli rój nie opłaci trudu znój. Takie przysłowie znalazłem na dziś, co oznacza, że pszczoły, które wyroją się w lipcu, nie zdążą wyprodukować wystarczającej ilości miodu, by przetrwać zimę. Ale myślę, że doświadczeni pszczelarze temu poradzą. A jakie są rady na pogodę? No cóż, znowu trzeba będzie w kraju uważać na burzę. Dziś na północy i północnym zachodzie Polski najpogodniej, tam zachmurzenie przeważnie małe, a na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Za wyjątkiem północy i północnego zachodu wszędzie indziej pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Miejscami opady będą intensywne i lokalnie mogą wynieść nawet do około 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na krańcach zachodnich i północnych do 29 w centrum oraz wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam około 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południowym wschodzie wschodni, a na pozostałym obszarze przeważnie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. A w województwie śląskim przed nami dość pochmurny dzień. Zachmurzenie duże i całkowite dopiero po południu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dziś również trzeba być przygotowanym na przelotne opady deszczu, a miejscami gwałtowne burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna do 23 w Katowicach i w Metropolii, do 25 w Częstochowie i na Jurze, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 23, a wysoko w Beskidach od 14 do 16. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny, wysoko w górach wiatr zmienny. W czasie burz wiatr w porywach będzie miał do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, a mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie rosło. Biometr dziś niekorzystny. A jutro w czwartek rankiem zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie mogą pojawić się burze. Zrobi się też gorąco. Temperatura maksymalna w zakresie 25-29 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie burz silniejszy. Bardzo podobna aura również czeka nas w najbliższy piątek.
4: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. Aktualizacja prognozy pogody w wersji rozszerzonej w Radiu Katowice, kwadrans po 10:00.

0: Jest 10:00.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku w Czernichowie w powiecie żywieckim. W jego wyniku zginęły wczoraj dwie osoby. Powstała petycja o zachowanie historycznej zabudowy po kopalni Wujek. Podpisy zbiera Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Maciej Eś, były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszał zarzut m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło wczoraj w Czernichowie w powiecie żywieckim. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zginęły, a jedna została ranna, mówi młodszy aspirant Bogusław Rosa z żywieckiej policji.
3: 26-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, kierujący ciężarowym manem, z nieustalonych dotąd przyczyn na łuku drogi doprowadził do przewrócenia pojazdu na lewą stronę jezdni, na wskutek czego doszło do zderzenia z 31-letnią rowerzystką oraz samochodem marki Toyota. Niestety, życia kierującego ciężarówką oraz rowerzystki nie udało się uratować. Kierujący Toyotą został przewieziony do szpitala.
1: Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę za kierownicą. Chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, a także lekceważenie przepisów ruchu drogowego mogą mieć tragiczne skutki. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zbiera podpisy pod petycją o zachowanie historycznej zabudowy po kopalni Wujek. Zakład zakończył działalność na początku kwietnia. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kultywuje pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów stanu wojennego, podczas których życie straciło 9 górników. Chcemy, aby to historyczne miejsce pozostało takie, jakie jest, mówi dyrektor centrum Robert Ciupa.
4: Żeby nic tutaj nie zmieniać, nie dobudowywać, żeby jednak zachowały się te budynki i obiekty, aby to rzeczywiście było świadectwo dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim liczymy na to, że zostanie to zabudowa z początku istnienia kopalni. Tutaj szybko jakus oraz obiekty i budynki ceglane, które wokół niego się znajdują. Część elementów przeróbki, ale także budynki ze słynnym napisem kopalnia Wujek. Już zachowana jest łaźnia. Mamy taką nadzieję, że przejmiemy w pierwszej kolejności jako instytucja, także kuźnię, gdzie być może powstanie wspaniałe Muzeum Techniki.
1: W tej chwili teren po kopalni Wujek należy do Polskiej Grupy Górniczej. Obiekty wskazane w petycji zostały wpisane pod opiekę konserwatora zabytków lub aktualnie trwa procedura wprowadzania ich pod jego opiekę, mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniok.
5: W porozumieniu podpisanym 31 grudnia 2025 roku miasto Katowice zadeklarowało chęć przejęcia tych obiektów. Znajdują się one w załączniku porozumienia z grudnia i te obiekty zostaną przekazane miastu Katowice.
1: Petycja w sprawie zachowania historycznej zabudowy po kopalni Wujek trafi do prezydenta Katowic. Podpisy do końca sierpnia zbiera w swojej siedzibie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Głos w sprawie zabrał przywódca strajku w kopalni Wujek w stanie wojennym Stanisław Płat. Zaapelował, aby różne plany i koncepcje na zagospodarowanie terenów po dawnym zakładzie nie przesłoniły ofiary górników z kopalni Wujek. Poprosił o zadbanie o cenną dla kolejnych pokoleń lekcję historii, która może być zachowana w jej historycznych budynkach.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzut m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski, poinformowała prokuratura w Rzeszowie. Prokurator Jaromir Rybczak wyjaśnił, że nie chodzi w tym przypadku o środki finansowe, tylko o usługi marketingu politycznego. Wobec podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Wczoraj wieczorem zarzuty w tej samej sprawie usłyszał inny członek zarządu PFN-u, Cezary J. Obaj jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 roku środki fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. W zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu w gminie Rędziny powstaje zielona pracownia. To dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznano 60 tysięcy złotych. Niewielką kwotę dołoży gmina, mówi wójt Rędzin Adam Jaruga.
6: My możemy za swoje pieniądze wyremontować wiele pracowni, to będzie naprawdę ładne, będzie to schludne. Natomiast te dofinansowania, które trafiają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, są dedykowane pod konkretne pracownie, pracownie przyrodnicze. I to powoduje, że to wyposażenie z tych środków jest takie dedykowane tylko i wyłącznie pod przyrodę, pod biologię i to daje naprawdę piękny efekt.
1: To nie pierwsza zielona pracownia w gminie Rędziny. Przed rokiem uzyskano dofinansowanie dla szkoły w Rudnikach, a 2 lata temu dla placówki w Rędzinach. Dziś w regionie może być burzowo. Do wieczora obowiązują związane z tym ostrzeżenia 2 stopnia wydane przez synoptyków. Temperatura maksymalna do 23 stopni.
0: Środek lipca, środek tygodnia, a co na środku meteorogramów? Oto jest pytanie, jaka pogoda nas czeka. Dzisiaj Dariusz Schmidt przy mikrofonie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. No, północ kraju bardzo pogodna tam.
0: Północ kraju bardzo pogodna.
7: Słabe, gdzieś opady deszczu możliwe. Za to centrum i południe, no to niestety tutaj opady deszczu i burze lokalnie z gradem. W centrum i na południowym wschodzie kraju może spaść z nieba nawet 70 litrów wody na metr kwadratowy.
0: No i tyle by było z tego lata, tak? Wczorajsze popołudnie.

0: W większości regionów pada lub będzie padać, najmocniej przed południem. Lokalnie może też zagrzmieć. Dopiero po południu, tak gdzieś w okolicach godziny 15, pojawią się przejaśnienia. Temperatura teraz w granicach 17-19 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 23 w Katowicach, w metropolii, do 22 w Częstochowie i na Jurze, do 23 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 21, a wysoko w Beskidach od 12 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków północnych, miejscami zmienny, wysoko w górach, wiatr umiarkowany, a w czasie burz możliwe porywy wiatru w województwie śląskim do 65 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Będzie w miarę stabilne, biometr dziś niekorzystny, no bo nic dziwnego, deszczowa i burzowa pogoda, no nie wpływa na nas najlepiej. A jutro w czwartek już spokojniej i cieplej, zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe, jedynie jeszcze lokalnie gdzieś tam w górach mogą pojawić się jakieś przelotne opady, ewentualnie może zagrzmieć. Ponownie zrobi się gorąco, bo temperatura maksymalna w zakresie 26-29 stopni. Wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie możliwych burz silniejszy. W piątek od rana w całym regionie już słonecznie, po południu od zachodu zachmurzenie znowu będzie wzrastać i późnym popołudniem i wieczorem znowu mogą pojawić się gdzieś burze, ale będzie gorąco, nawet upalnie, bo temperatura w zakresie 29-31 stopni Celsjusza w piątek, bo w sobotę znowu się ochłodzi i spadnie przelotny deszcz, a w niedzielę znowu pogodniej, ale bez upałów, do 24-25 stopni.
1: Taka wkratka ta pogoda lipcowa. Tak raz tak, raz tak. No dobrze, no ale to w takim razie zadowoli na pewno i tych, co lubią upały, i tych, co wolą jak chłodniej, i tych, co lubią jesienną pogodę. Też zadowoli ten lipiec. Dariusz Schmidt z prognozą pogody. Bardzo dziękujemy. Kwadrans po 14 aktualizacja. Może coś się zmieni. Kwadrans po 18 również dzisiaj.
0: Kto wie?
1: Proszę być blisko.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od Raciborza. Z powodu intensywnych opadów deszczu mamy sporo utrudnień na tamtejszych drogach. Najpoważniejsze, jak informuje śląska policja, są na drodze krajowej numer 45. Jest ona zablokowana, a mundurowi kierują ruchem i wyznaczają objazdy. Z utrudnieniami o tej porze trzeba liczyć się także na drodze wojewódzkiej numer 932 w Marklowicach. Ciasno jest też na drodze 52 w Kozach, a także na drodze S52 na wysokości Pogórza, gdzie mamy prace drogowe. Słuchacze informują o zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na drodze 86 na wysokości Giszowca, na jezdni prowadzącej w stronę Sosnowca. Droga w tym miejscu jest przykorkowana. Korkuje się też o tej porze autostrada A4 na wysokości Gliwic na pasach prowadzących w stronę Wrocławia. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
3: I pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą. Kontrolerzy mieli także zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala. Izba zwróciła również uwagę na funkcjonowanie Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które, choć szeroko reklamowane, formalnie nie istniało. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, gdy pełnił funkcję prezesa Polskiej Fundacji Narodowej. Sprawa dotyczy finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy z pieniędzy fundacji. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce mówiła, że według niej zatrzymań w tej sprawie będzie więcej.
4: Bo też w takim procederze brało udział więcej osób. To nie sam tylko szef Krajowej Rady za to odpowiada. Były na szczęście, ale więcej osób musiało być w to zaangażowane. I pytanie właśnie, dlaczego te środki przeznaczane zostały na kampanię hejtu, tak naprawdę nie mającą nic wspólnego z informacją dla Polek i Polaków o wymiarze sprawiedliwości, czym się zajmuje, jak do niego trafić. Nie była kampania informacyjna w żaden sposób. To była kampania stricte poligo, dosyć obrzydliwa.
3: Wczoraj agenci CBA zatrzymali oprócz Macieja Eś także innego członka Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J., który także usłyszał prokuratorskie zarzuty. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby. Większość interwencji była związana z burzami, które przeszły na zachodzie i południu kraju. Jak poinformował Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku.

0: Te działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów z ulic, szlaków komunikacyjnych, chodników, także wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
1: Tylko w Jeleniej Górze strażacy byli wzywani do ponad 200 zdarzeń, mówi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
2: Obsłużyliśmy 234 zdarzenia, były to głównie typowo związane z silnymi wiatrami i szybkim gwałtownym przyborem wody, czyli połamane drzewa, uszkodzone elementy konstrukcyjne budynków, dachów, nieprzejezdne drogi, potrzeba było odpompować w kilku miejscach wodę, udrożnić studzienki, zalane piwnice, zalane mieszkania.
1: W okolicach Wałbrzycha z powodu alertów pogodowych prewencyjnie ewakuowano 3 obozy harcerskie. W sumie ewakuacją objęto 130 harcerzy.
3: Harcerze po otrzymaniu alertów pogodowych zdecydowali się ewakuować 3 obozy. 90 osób z obozu w Łomnicy schroniło się w szkole w Głuszycy, a 2 20-osobowe obozy, które rozbite były w Jugowicach, trafiły do tamtejszych budynków przykościelnych. Jak poinformował mnie brygadier Tomasz Kwiatkowski z Wałbrzyskiej Straży Pożarnej, była to ewakuacja profilaktyczna. W związku z prognozowanymi obfitymi opadami deszczu i burzami harcerze zdecydowali się opuścić obóz. Prawdopodobnie jeszcze dziś będą mogli wrócić do swoich namiotów.
1: Relacjonował Łukasz Koch. Dziś pogoda nadal będzie niebezpieczna. Wydano alerty dla mieszkańców 6 województw w centrum i na południu kraju. Prokuratura w Berlinie oskarżyła 68-letniego Niemca o gwałty na nieprzytomnych kobietach. Mowa o co najmniej 58 ofiarach. Mężczyzna miał poznawać kobiety przez internet, odurzać je, a następnie wykorzystywać seksualnie i nagrywać przestępstwa. Pokrzywdzone nie wiedziały o tych czynach i dopiero w toku śledztwa na podstawie nagrań dowiedziały się, co je spotkało. Media porównują tę sprawę do historii francuskiej Gisèle Pelicot, która była odurzana przez własnego męża i gwałcona przez niego i dziesiątki innych mężczyzn. Nie udało się znaleźć domu dla wszystkich. Około 200 psów nadal przebywa w schronisku w Nowym Targu. Placówka jest od wczoraj zamknięta.
4: Psy w schronisku w Nowym Targu są w dobrym stanie i pod opieką lekarzy weterynarii. Do placówki kierowały je 43 gminy. Do części z nich o większe zainteresowanie się tymi zwierzętami apelowała lekarka weterynarii w Limanowej, pełniąca obowiązki w Nowym Targu, Aneta Kawula.
5: I aby na przyszłość stworzyły takie miejsca przy gminach czy między gminami, w których te zwierzęta porzucone, bezdomne mogłyby godnie czekać na swoich właścicieli.
4: Krzysztof Łapsa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, powiedział, że większość psów, za które odpowiedzialny jest urząd, zostało przekazanych do placówki w Chemku.
6: I my mamy stosowną umowę z innym schroniskiem, gdzie teraz te pieski przekazujemy.
4: O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: A dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu na północy, a w centrum i na południu silniejsze z burzami od 22 do 28 stopni.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Jest 10:00.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku w Czernichowie w powiecie żywieckim. W jego wyniku zginęły wczoraj dwie osoby. Powstała petycja o zachowanie historycznej zabudowy po kopalni Wujek. Podpisy zbiera Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Maciej Eś, były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszał zarzut m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło wczoraj w Czernichowie w powiecie żywieckim. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zginęły, a jedna została ranna, mówi młodszy aspirant Bogusław Rosa z żywieckiej policji.
3: 26-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, kierujący ciężarowym manem, z nieustalonych dotąd przyczyn na łuku drogi doprowadził do przewrócenia pojazdu na lewą stronę jezdni, na skutek czego doszło do zderzenia z 31-letnią rowerzystką oraz samochodem marki Toyota. Niestety, życia kierującego ciężarówką oraz rowerzystki nie udało się uratować. Kierujący Toyotą został przewieziony do szpitala.
1: Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę za kierownicą. Chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, a także lekceważenie przepisów ruchu drogowego mogą mieć tragiczne skutki. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zbiera podpisy pod petycją o zachowanie historycznej zabudowy po kopalni Wujek. Zakład zakończył działalność na początku kwietnia. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kultywuje pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów stanu wojennego, podczas których życie straciło 9 górników. Chcemy, aby to historyczne miejsce pozostało takie, jakie jest, mówi dyrektor centrum Robert Ciupa.
4: Żeby nic tutaj nie zmieniać, nie dobudowywać, żeby jednak zachowały się te budynki i obiekty, aby to rzeczywiście było świadectwo dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim liczymy na to, że zostanie to zabudowa z początku istnienia kopalni. Tutaj szybko jakus oraz obiekty i budynki ceglane, które wokół niego się znajdują. Część elementów przeróbki, ale także budynki ze słynnym napisem kopalnia Wujek. Już zachowana jest łaźnia. Mamy taką nadzieję, że przejmiemy w pierwszej kolejności jako instytucja, także kuźnię, gdzie być może powstanie wspaniałe Muzeum Techniki.
1: W tej chwili teren po kopalni Wujek należy do Polskiej Grupy Górniczej. Obiekty wskazane w petycji zostały wpisane pod opiekę konserwatora zabytków lub aktualnie trwa procedura wprowadzania ich pod jego opiekę, mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniok.
5: W porozumieniu podpisanym 31 grudnia 2025 roku miasto Katowice zadeklarowało chęć przejęcia tych obiektów. Znajdują się one w załączniku porozumienia z grudnia i te obiekty zostaną przekazane miastu Katowice.
1: Petycja w sprawie zachowania historycznej zabudowy po kopalni Wujek trafi do prezydenta Katowic. Podpisy do końca sierpnia zbiera w swojej siedzibie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Głos w sprawie zabrał przywódca strajku w kopalni Wujek w stanie wojennym Stanisław Płat. Zaapelował, aby różne plany i koncepcje na zagospodarowanie terenu w podawnym zakładzie nie przesłoniły ofiary górników z kopalni Wujek. Poprosił o zadbanie o cenną dla kolejnych pokoleń lekcję historii, która może być zachowana w jej historycznych budynkach.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzut m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski, poinformowała prokuratura w Rzeszowie. Prokurator Jaromir Rybczak wyjaśnił, że nie chodzi w tym przypadku o środki finansowe, tylko o usługi marketingu politycznego. Wobec podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Wczoraj wieczorem zarzuty w tej samej sprawie usłyszał inny członek zarządu PFN-u, Cezary J. Obaj jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 roku środki fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. W zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu w gminie Rędziny powstaje zielona pracownia. To dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznano 60 tysięcy złotych. Niewielką kwotę dołoży gmina, mówi wójt Rędzin Adam Jaruga.
6: My możemy za swoje pieniądze wyremontować wiele pracowni, to będzie naprawdę ładne, będzie to schludne. Natomiast te dofinansowania, które trafiają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, są dedykowane pod konkretne pracownie, pracownie przyrodnicze. I to powoduje, że to wyposażenie z tych środków jest takie dedykowane tylko i wyłącznie pod przyrodę, pod biologię i to daje naprawdę piękny efekt.
1: To nie pierwsza zielona pracownia w gminie Rędziny. Przed rokiem uzyskano dofinansowanie dla szkoły w Rudnikach, a 2 lata temu dla placówki w Rędzinach. Dziś w regionie może być burzowo. Do wieczora obowiązują związane z tym ostrzeżenia 2. stopnia wydane przez synoptyków. Temperatura maksymalna do 23 stopni.
0: Środek lipca, środek tygodnia. A co na środku meteorogramów? Oto jest pytanie, jaka pogoda nas czeka. Dzisiaj Dariusz Schmidt przy mikrofonie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. No, północ kraju bardzo pogodna tam.
0: Północ kraju bardzo pogodna.

0: kraju od 24 do 27, na wschodzie do 29, nawet chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich oraz nad morzem tam do 21. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie północny, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. A w województwie śląskim przez dnami dość pochmurny i deszczowy dzień. Właściwie w większości regionu pada lub będzie padać, najmocniej przed południem. Lokalnie może też zagrzmieć. Dopiero po południu, tak gdzieś w okolicach godziny 15, pojawią się przejaśnienia. Temperatura teraz w granicach 17-19 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 23 w Katowicach w metropolii, do 22 w Częstochowie i na Jurze, do 23 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 21, a wysoko w Beskidach od 12 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków północnych, miejscami zmienny, wysoko w górach, wiatr umiarkowany, a w czasie burz możliwe porywy wiatru w województwie śląskim do 65 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Będzie w miarę stabilne. Biometr dziś niekorzystny, no bo nic dziwnego. Deszczowa i burzowa pogoda, no, nie wpływa na nas najlepiej. A jutro w czwartek już spokojniej i cieplej. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe. Jedynie jeszcze lokalnie gdzieś tam w górach mogą pojawić się jakieś przelotne opady, ewentualnie może zagrzmieć. Ponownie zrobi się gorąco, bo temperatura maksymalna w zakresie 26-29 stopni. Wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie możliwych burz silniejszy. W piątek od rana w całym regionie już słonecznie, po południu od zachodu zachmurzenie znowu będzie wzrastać i późnym popołudniem i wieczorem znowu mogą pojawić się gdzieś burze, ale będzie gorąco, nawet upalnie, bo temperatura w zakresie 29-31 stopni Celsjusza w piątek, bo w sobotę znowu się ochłodzi i spadnie przelotny deszcz, a w niedzielę znowu pogodniej, ale bez upałów, do 24-25 stopni.
1: Taka wkratka ta pogoda, no, lipcowa. Tak raz tak, raz tak. No dobrze, no ale to w takim razie zadowoli na pewno i tych, co lubią upały, i tych, co wolą jak chłodnie, i tych, co lubią jesienną pogodę. Też zadowoli ten lipiec. Dariusz Schmidt z prognozą pogody. Bardzo dziękujemy. Kwadrans po 14:00 aktualizacja. Może coś się zmieni. Kwadrans po 18:00 również dzisiaj.
0: Kto wie?
1: Proszę być blisko.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od Raciborza. Z powodu intensywnych opadów deszczu mamy sporo utrudnień na tamtejszych drogach. Najpoważniejsze, jak informuje śląska policja, są na drodze krajowej numer 45. Jest ona zablokowana, a mundurowi kierują ruchem i wyznaczają objazdy. Z utrudnieniami o tej porze trzeba liczyć się także na drodze wojewódzkiej numer 932 w Marklowicach. Ciasno jest też na drodze 52 w Kozach, a także na drodze S52 na wysokości Pogórza, gdzie mamy prace drogowe. Słuchacze informują o zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na drodze 86 na wysokości Giszowca, na jezdni prowadzącej w stronę Sosnowca. Droga w tym miejscu jest przykorkowana. Korkuje się też o tej porze autostrada A4 na wysokości Gliwic na pasach prowadzących w stronę Wrocławia. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
3: I pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą. Kontrolerzy mieli także zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala. Izba zwróciła również uwagę na funkcjonowanie Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które, choć szeroko reklamowane, formalnie nie istniało. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, gdy pełnił funkcję prezesa Polskiej Fundacji Narodowej. Sprawa dotyczy finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy z pieniędzy fundacji. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce mówiła, że według niej zatrzymań w tej sprawie będzie więcej.
4: Bo też w takim procederze brało udział więcej osób. To nie sam tylko szef Krajowej Rady za to odpowiada. Były na szczęście, ale więcej osób musiało być w to zaangażowane. I pytanie właśnie, dlaczego te środki przeznaczane zostały na kampanię hejtu, tak naprawdę nie mającą nic wspólnego z informacją dla Polek i Polaków o wymiarze sprawiedliwości, czym się zajmuje, jak do niego trafić. Nie była kampania informacyjna w żaden sposób. To była kampania

0: stricte polityczna i do tego dosyć obrzydliwa.
1: Wczoraj agenci CBA zatrzymali oprócz Macieja Eś, także innego członka Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J., który także usłyszał prokuratorskie zarzuty. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby. Większość interwencji była związana z burzami, które przeszły na zachodzie i południu kraju. Jak poinformował Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku.
2: Te działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów z ulic, szlaków komunikacyjnych, chodników, także wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
1: Tylko w Jeleniej Górze strażacy byli wzywani do ponad 200 zdarzeń, mówi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
3: Obsłużyliśmy 234 zdarzenia, były to głównie typowe zdarzenia związane z silnymi wiatrami i szybkim gwałtownym przyborem wody, czyli połamane drzewa, uszkodzone elementy konstrukcyjne budynków, dachów, nieprzejezdne drogi, potrzeba było odpompować w kilku miejscach wodę, udrożnić studzienki, zalane piwnice, zalane mieszkania.
1: W okolicach Wałbrzycha z powodu alertów pogodowych prewencyjnie ewakuowano 3 obozy harcerskie. W sumie ewakuacją objęto 130 harcerzy.
4: Harcerze po otrzymaniu alertów pogodowych zdecydowali się ewakuować 3 obozy. 90 osób z obozu w Łomnicy schroniło się w szkole w Głuszycy, a 2 20-osobowe obozy, które rozbite były w Jugowicach, trafiły do tamtejszych budynków przykościelnych. Jak poinformował mnie brygadier Tomasz Kwiatkowski z Wałbrzyskiej Straży Pożarnej, była to ewakuacja profilaktyczna. W związku z prognozowanymi obfitymi opadami deszczu i burzami harcerze zdecydowali się opuścić obóz. Prawdopodobnie jeszcze dziś będą mogli wrócić do swoich namiotów.
1: Relacjonował Łukasz Koch. Dziś pogoda nadal będzie niebezpieczna. Wydano alerty dla mieszkańców 6 województw w centrum i na południu kraju. Prokuratura w Berlinie oskarżyła 68-letniego Niemca o gwałty na kobietach. Mowa o co najmniej 58 ofiarach. Mężczyzna miał poznawać kobiety przez internet, odurzać je, a następnie wykorzystywać seksualnie i nagrywać przestępstwa. Pokrzywdzone nie wiedziały o tych czynach i dopiero w toku śledztwa na podstawie nagrań dowiedziały się, co je spotkało. Media porównują tę sprawę do historii francuskiej Gisèle Pelicot, która była odurzana przez własnego męża i gwałcona przez niego i dziesiątki innych mężczyzn. Nie udało się znaleźć domu dla wszystkich. Około 200 psów nadal przebywa w schronisku w Nowym Targu. Placówka jest od wczoraj zamknięta.
5: Psy w schronisku w Nowym Targu są w dobrym stanie i pod opieką lekarzy weterynarii. Do placówki kierowały je 43 gminy. Do części z nich o większe zainteresowanie się tymi zwierzętami apelowała lekarka weterynarii w Limanowej, pełniąca obowiązki w Nowym Targu, Aneta Kawula.
6: I aby na przyszłość stworzyły takie miejsca przy gminach czy między gminami, w których te zwierzęta porzucone, bezdomne mogłyby godnie czekać na swoich właścicieli.
5: Krzysztof Łapsa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, powiedział, że większość psów, za które odpowiedzialny jest urząd, zostało przekazanych do placówki w Chemku.
7: I my mamy stosowną umowę z innym schroniskiem, gdzie teraz te pieski przekazujemy.
5: O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: A dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu na północy, a w centrum i na południu silniejsze z burzami od 22 do 28 stopni.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim

0: Jest 12. Ponad 230 zgłoszeń związanych z burzami i ulewnym deszczem odnotowali od wczoraj śląscy strażacy. Akt oskarżenia przeciwko 4 osobom dotyczący usiłowania zabójstwa trafił do sądu w Częstochowie. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Czy wyobrażamy sobie dobę bez smartfona?
1: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi na łonie natury to na pewno.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 230 zgłoszeń związanych ze skutkami złej pogody odnotowali od wczoraj strażacy w województwie śląskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla regionu w związku z burzami. Z tego powodu dziś rano ewakuowano ponad 100 osób z obozu harcerskiego w Kuźni Raciborskiej. Jak powiedziała Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiecie raciborskim.
3: Tam strażacy odnotowali ponad 100 zgłoszeń. Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowywania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
0: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia IMGW dla województwa śląskiego będą obowiązywać do 22. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 4 osobom dotyczący usiłowania zabójstwa 40-letniego mieszkańca Częstochowy. W styczniu 3 mężczyzn w Kominiarkach wtargnęło do mieszkania pokrzywdzonego. Jeden z napastników został w korytarzu na czatach. Dwóch pozostałych zaatakowało ofiarę, zadając jej ciosy maczetami i nożami. Oddano też do mężczyzny strzał z rewolweru hukowego. Czwarta osoba, kobieta, czekała na mężczyzn w samochodzie. Motywem działania sprawców była chęć ukarania pokrzywdzonego, bo zwrócił uwagę jednemu z nich na niewłaściwe zachowanie wobec żony, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: W wyniku zdarzenia 40-latek odniósł zagrażające życiu obrażenia w postaci licznych ran ciętych i kłutych. Ponadto w postępowaniu ustalono, że mężczyźni uszkodzili samochód należący do pokrzywdzonego, który był zaparkowany pod blokiem, przebijając opony i zarysowując powłokę lakierniczą. W ten sposób spowodowali szkody w wysokości około 11 tysięcy złotych.
0: Dwóm najbardziej agresywnym sprawcom postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, udziału w jego pobiciu oraz uszkodzenia pojazdu. Trzeciemu z napastników udział w pobiciu pokrzywdzonego i uszkodzenia pojazdu. Natomiast kobiecie postawiono zarzut udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstw, a także posiadania bez zezwolenia broni palnej i amunicji. Za usiłowanie zabójstwa grozi od 10 do 30 lat więzienia albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 50 milionów złotych będzie kosztować nowa siedziba Domu Kultury w Mikołowie. Będzie to największa inwestycja w historii miasta. Obiekt ma łączyć w sobie historię i nowoczesność. Dom Kultury zachowa bowiem historyczną fasadę przy miejscowym rynku, ale z tyłu będzie nowoczesny. Znajdą się tam sale widowiskowe i pomieszczenia do zajęć artystycznych. Teren budowy właśnie został przekazany wykonawcy. Inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029 roku. Wizualizację nowego Domu Kultury publikujemy na radio.katowice.pl. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Ma zachęcać do choćby krótkiej przerwy od smartfonów i skłania do refleksji nad naszymi cyfrowymi nawykami. Dla jednych telefon to przede wszystkim narzędzie pracy, dla innych sposób na kontakt z bliskimi i źródło informacji. Niektórym użytkownikom trudno wyobrazić sobie dzień bez tego urządzenia.
5: Ja sobie przynajmniej go nie wyobrażam, bo w telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
6: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
7: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
6: Dałoby się.
1: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi, gdzieś na łonie natury, to na pewno.
8: Jakie to ma skutki, że tak dużo czasu spędzamy ich używając?
9: Ja po sobie widzę na pewno, że jestem bardzo przebodźcowana, bo ten dopływ informacji po prostu jest z każdej strony.
6: Tracimy bardzo dużo czasu.
1: Zaniedbywanie relacji, jesteśmy mniej uważni na to, co się dzieje wokół nas.
0: Psycholodzy podkreślają, że warto kontrolować czas spędzany z telefonem. Nadmierne korzystanie może negatywnie wpływać między innymi na koncentrację i sen. Dziś w regionie pochmurno i może być burzowo. Do wieczora obowiązują związane z tym ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez synoptyków. Temperatura maksymalna do 23 stopni.
10: informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. Jeszcze przez kilkadziesiąt minut całkowicie zablokowana będzie autostrada A1 w południowej części województwa śląskiego w rejonie węzła Gorzyce na jezdni prowadzącej w stronę Gliwic. Tam dochował samochód osobowy. Ruch w stronę Gliwic czy dalej Częstochowy odbywa się obecnie objazdem przez węzeł Gorzyce. Na miejscu cały czas pracują służby. Uwaga wybierającym się na Słowację, przypominamy o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 na odcinku Śwircinowec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite. Tranzyt pojazdów ciężarowych drogą D3 na odcinku Skalite-Śwircinowiec jest niedozwolony. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
11: Środek lipca, środek tygodnia. A co na środku meteorogramu? Bo to jest pytanie, jaka pogoda nas czeka. Dzisiaj Dariusz Schmidt przy mikrofonie.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. No, północ kraju bardzo pogodna tam.
11: Północ kraju bardzo pogodna.
12: Słuchawe, gdzieś opady deszczu możliwe. Za to centrum i południe, no to niestety tutaj opady deszczu i burze lokalnie z gradem. W centrum i na południowym wschodzie kraju może spaść z nieba nawet 70 litrów wody na metr kwadratowy.
11: No i tyle by było z tego lata, tak? Wczorajsze popołudnie.
12: No nie, będzie jeszcze. Będą też optymistyczne akcenty w tej prognozie pogody. Akurat nie dzisiaj, ale...
11: Dobrze, no dobrze, okay.
12: Temperatura maksymalna w kraju od 24 do 27. Na wschodzie do 29. Nawet chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich oraz nad morzem tam do 21. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie północny, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. A w województwie śląskim przez nami dość pochmurny i deszczowy dzień. Właściwie w większości regionu pada lub będzie padać najmocniej przed południem. Lokalnie może też zagrzmieć. Dopiero po południu, tak gdzieś w okolicach godziny 15, pojawią się przejaśnienia. Temperatura teraz w granicach 17-19 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 23 w Katowicach w metropolii, do 22 w Częstochowie i na Jurze, do 23 w

0: W miarę stabilne, biometr dziś niekorzystny, no bo nic dziwnego, deszczowa i burzowa pogoda, no nie wpływa na nas najlepiej. A jutro w czwartek już spokojniej i cieplej, zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe, jedynie jeszcze lokalnie gdzieś tam w górach mogą pojawić się jakieś przelotne opady, ewentualnie może zagrzmieć. Ponownie zrobi się gorąco, bo temperatura maksymalna w zakresie 26-29 stopni, wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie możliwych burz silniejszy. W piątek od rana w całym regionie już słonecznie, po południu od zachodu zachmurzenie znowu będzie wzrastać i późnym popołudniem i wieczorem znowu mogą pojawić się gdzieś burze, ale będzie gorąco, nawet upalnie, bo temperatura w zakresie 29-31 stopni Celsjusza w piątek, bo w sobotę znowu się ochłodzi i spadnie przelotny deszcz, a w niedzielę znowu pogodniej, ale bez upałów, do 24-25 stopni.
1: Taka w kratkę ta pogoda lipcowa. Tak raz tak, raz tak. No dobrze, no ale to w takim razie zadowoli na pewno i tych, co lubią upały, i tych, co wolą jak chłodniej, i tych, co lubią jesienną pogodę. Też zadowoli ten lipiec. Dariusz Schmidt z prognozą pogody. Bardzo dziękujemy. Kwadrans po 14 aktualizacja. Może coś się zmieni. Kwadrans po 18 również dzisiaj.
0: Kto wie?
1: Proszę być blisko.
2: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Mamy środę, 15 dzień lipca, a najnowsze informacje ma dla nas Iwona Kutyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Zemsta kontra sprawiedliwość. Komentarze w sprawie byłego wiceszefa Polskiej Fundacji Narodowej. Ulewy i burze nad Polską. Wielkie sprzątanie na Śląsku. Jak radzić sobie ze szczurami? Kampania edukacyjna w Gdańsku.
2: Dwunasta.
3: Scena polityczna podzielona w sprawie Macieja Eś. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie został aresztowany, ale ma prokuratorskie zarzuty. Jako wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej miał nadużywać uprawnień i nie dopełniać obowiązków, m.in. przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy. Karolina Olszewska-Merk jest w sejmowym studiu Radia Z. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy ta informacja wywołała polityczny wstrząs?
4: No, raczej polityczny spór, przebiegający zresztą zgodnie z utartą linią politycznych podziałów, bo posłowie PiS-u tłumaczą wprost, że działania śledczych w tej sprawie to nic innego jak zemsta, a Marek Suski mówi nawet mocniej.
5: Są po prostu represyjnymi działaniami tej koalicji kryptodyktatury.
4: W obozie władzy takie komentarze to zero zaskoczenia, bo to standardowa reakcja PiS-u, uważa Andrzej Szejna z Lewicy.
6: Prawo i Sprawiedliwość krzyczy zemsta, a ja odpowiadam sprawiedliwość.
4: Jego zdaniem Maciej Eś powinien się spodziewać działań śledczych, bo od lat wiedział, że toczy się postępowanie. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
3: Oprócz Macieja Esie zarzuty usłyszał też były prezes fundacji Cezary J. Obaj nie przyznali się do winy. Warszawa ma dwie nowe wiceprezydentki. Przedstawił je dzisiaj Rafał Trzaskowski. Miejsce Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym, zajmą Izabela Marcewicz-Jędrysik i Magdalena Młochowska. Ze szczegółami już teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Co wiemy o nowych wiceprezydentkach?
7: Izabela Marcewicz-Jędrysik to menadżerka zdrowia, od lat związana z warszawskimi szpitalami. I to właśnie ona ma uzdrowić sytuację w stołecznych placówkach. Jest profesjonalistką z dużym dorobkiem, mówi Rafał Trzaskowski.
8: No oczywiście wnosi to, co dla nas najważniejsze, a mianowicie praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia, skoncentrowany na potrzebach pacjenta.
7: Z kolei Magdalena Młochowska dotychczas odpowiadała w ratuszu za kwestie środowiskowe jako dyrektorka-koordynatorka. Jako wiceprezydentka poza nimi będzie zajmować się także polityką mieszkaniową. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
3: Pozostałymi obszarami, za które odpowiadały poprzednie wiceprezydentki, Rafał Trzaskowski podzielił się ze swoimi zastępcami. Niespokojny poranek na Śląsku. Gwałtowne ulewy zalały drogi, a najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy usuwają skutki nawałnicy. Interweniowali już ponad 100 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży.
9: Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
3: IMGW wydało dla prawie całej południowej Polski Wielkopolski ostrzeżenia przed burzami, zagrzmieć może też w Wielkopolsce i Łódzkiem. Szczur ma nosa. Pod takim hasłem Gdańsk ruszył z kampanią edukacyjną w sprawie gryzoni coraz chętniej panoszących się po miastach. Do mieszkańców, turystów i przedsiębiorców trafiły już ulotki informujące o tym, co każdy może.

0: zrobić, żeby powstrzymać rozwój szczurzej populacji. Kluczowe jest to, żeby nie zapewniać im łatwego dostępu do pożywienia, mówi w rozmowie z Maciejem Bąkiem Monika Domachowska ze Straży Miejskiej w Gdańsku.
1: No, jedyną metodą taką skuteczną, to mówię, jest deratyzacja. No, oprócz tego pilnowanie, żeby kto może akurat każdy z mieszkańców pilnować tego, żeby po wyrzuceniu śmieci na przykład ten pojemnik zamknąć szczelnie, nie zostawić otwartego.
2: No i turysta też powinien mieć na baczności, bo zje do połowy kebaba, go gdzieś wyrzuci, a szczur się posili.
1: Dokładnie tak. No nie pilnować tych resztek jedzenia, żeby one po prostu nie były ogólnodostępne.
0: W kodeksie dobrych praktyk władze Gdańska proszą też o niespłukiwanie resztek jedzenia w toaletach czy o sprzątanie ogródków gastronomicznych po zamknięciu lokali. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów Paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu, co prezydent Bush.

cały glob. Albo Neilem Armstrongiem na srebrzystym lądzie księżycowy postawić krok.

0: Jest 12. Ponad 230 zgłoszeń związanych z burzami i ulewnym deszczem odnotowali od wczoraj śląscy strażacy. Akt oskarżenia przeciwko czterem osobom dotyczący usiłowania zabójstwa trafił do sądu w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 230 zgłoszeń związanych ze skutkami złej pogody odnotowali od wczoraj strażacy w województwie śląskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla regionu w związku z burzami. Z tego powodu dziś rano ewakuowano ponad 100 osób z obozu harcerskiego w Kuźni Raciborskiej. Jak powiedziała Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiecie raciborskim.
2: Tam strażacy odnotowali ponad 100 zgłoszeń. Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowywania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
0: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia IMGW dla województwa śląskiego będą obowiązywać do 22. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem osobom dotyczący usiłowania zabójstwa 40-letniego mieszkańca Częstochowy. W styczniu trzech mężczyzn w Kominiarkach wtargnęło do mieszkania pokrzywdzonego. Jeden z napastników został w korytarzu na czatach. Dwóch pozostałych zaatakowało ofiarę, zadając jej ciosy maczetami i nożami. Oddano też do mężczyzny strzał z rewolweru hukowego. Czwarta osoba, kobieta, czekała na mężczyznę w samochodzie. Motywem działania sprawców była chęć ukarania pokrzywdzonego, bo zwrócił uwagę jednemu z nich na niewłaściwe zachowanie wobec żony, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
3: W wyniku zdarzenia 40-latek odniósł zagrażające życiu obrażenia w postaci licznych ran ciętych i kłutych. Ponadto w postępowaniu ustalono, że mężczyźni uszkodzili samochód należący do pokrzywdzonego, który był zaparkowany pod blokiem, przebijając opony i zarysowując powłokę lakierniczą. W ten sposób spowodowali szkody w wysokości około 11 tysięcy złotych.
0: Dwóm najbardziej agresywnym sprawcom postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, udziału w jego pobiciu oraz uszkodzenia pojazdu. Trzeciemu z napastników udział w pobiciu pokrzywdzonego i uszkodzenia pojazdu. Natomiast kobiecie postawiono zarzut udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstw, a także posiadania bez zezwolenia broni palnej i amunicji. Za usiłowanie zabójstwa grozi od 10 do 30 lat więzienia albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 50 milionów złotych będzie kosztować nowa siedziba Domu Kultury w Mikołowie. Będzie to największa inwestycja w historii miasta. Obiekt ma łączyć w sobie historię i nowoczesność. Dom Kultury zachowa bowiem historyczną fasadę przy miejscowym rynku, ale z tyłu będzie nowoczesny. Znajdą się tam sale widowiskowe i pomieszczenia do zajęć artystycznych. Teren budowy właśnie został przekazany wykonawcy. Inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029.

0: 2010 roku. Wizualizację nowego Domu Kultury publikujemy na radio.katowice.pl. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Ma zachęcać do choćby krótkiej przerwy od smartfonów i skłania do refleksji nad naszymi cyfrowymi nawykami. Dla jednych telefon to przede wszystkim narzędzie pracy, dla innych sposób na kontakt z bliskimi i źródło informacji. Niektórym użytkownikom trudno wyobrazić sobie dzień bez tego urządzenia.
1: Ja sobie przynajmniej go nie wyobrażam, bo w telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
2: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
3: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
2: Dałoby się.
4: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi, gdzieś na łonie natury, to na pewno.
5: Jakie to ma skutki, że tak dużo czasu spędzamy ich używając?
6: Ja po sobie widzę na pewno, że jestem bardzo przebodźcowana, bo ten dopływ informacji po prostu jest z każdej strony.
2: Tracimy bardzo dużo czasu.
4: Zaniedbywanie relacji. Tak, relacji też jesteśmy mniej uważni na to, co się dzieje wokół nas.
0: Psycholodzy podkreślają, że warto kontrolować czas spędzany z telefonem. Nadmierne korzystanie może negatywnie wpływać między innymi na koncentrację i sen. Dziś w regionie pochmurno i może być burzowo. Do wieczora obowiązują związane z tym ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez synoptyków. Temperatura maksymalna do 23 stopni.
7: Środek lipca, środek tygodnia, a co na środku meteorogramów? Oto jest pytanie, jaka pogoda nas czeka. Dzisiaj Dariusz Schmidt przy mikrofonie.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. No, północ kraju bardzo pogodna tam.
7: Północ kraju bardzo pogodna.
8: Słabe, gdzieś opady deszczu możliwe. Za to centrum i południe, no to niestety tutaj opady deszczu i burze lokalnie z gradem. W centrum i na południowym wschodzie kraju może spaść z nieba nawet 70 litrów wody na metr kwadratowy.
7: No i tyle by było z tego lata, tak? Wczorajsze popołudnie.
8: No, będzie jeszcze. Będą też optymistyczne akcenty w tej prognozie pogody. Akurat nie dzisiaj, ale...
7: Dobrze, okej.
8: Temperatura maksymalna w kraju od 24 do 27. Na wschodzie do 29, nawet chłodniej. Na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich oraz nad morzem, tam do 21. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie północny, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. A w województwie śląskim przed nami dość pochmurny i deszczowy dzień. Właściwie w większości regionu pada lub będzie padać, najmocniej przed południem. Lokalnie może też zagrzmieć. Dopiero po południu, tak gdzieś w okolicach godziny 15, pojawią się przejaśnienia. Temperatura teraz w granicach 17-19 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 23 w Katowicach, w metropolii, do 22 w Częstochowie i na Jurze, do 23 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 21, a wysoko w Beskidach od 12 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków północnych, miejscami zmienny, wysoko w górach, wiatr umiarkowany, a w czasie burz możliwe porywy wiatru w województwie śląskim do 65 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Będzie w miarę stabilne. Biometr dziś niekorzystny, no bo nic dziwnego. Deszczowa i burzowa pogoda, no, nie wpływa na nas najlepiej. A jutro w czwartek już spokojniej i cieplej. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe. Jedynie jeszcze lokalnie gdzieś tam w górach mogą pojawić się jakieś przelotne opady, ewentualnie może zagrzmieć. Ponownie zrobi się gorąco, bo temperatura maksymalna w zakresie 26-29 stopni. Wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie możliwych burz silniejszy.

0: tak. No dobrze, no ale to w takim razie zadowoli na pewno i tych, co lubią upały, i tych, co wolą jak chłodnie, i tych, co lubią jesienną pogodę. Też zadowoli ten lipiec. Dariusz Schmidt z prognozą pogody. Bardzo dziękujemy. Kwadrans po 14:00 aktualizacja. Może coś się zmieni. Kwadrans po 18:00 również dzisiaj.
1: Kto wie?
0: Proszę być blisko.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. Jeszcze przez kilkadziesiąt minut całkowicie zablokowana będzie autostrada A1 w południowej części województwa śląskiego w rejonie węzła Gorzyce na jezdni prowadzącej w stronę Gliwic. Tam dochował samochód osobowy. Ruch w stronę Gliwic czy dalej Częstochowy odbywa się obecnie objazdem przez węzeł Gorzyce. Na miejscu cały czas pracują służby. Uwaga wybierającym się na Słowację, przypominamy o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 na odcinku Świrci-Nowec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite. Tranzyt pojazdów ciężarowych drogą D3 na odcinku Skalite-Świrci-Nowec jest niedozwolony. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
3: To środa, na zegarach już prawie godzina 13:00. Pora na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
4: Chciał zabić dzieci w przedszkolu, jest w areszcie, usłyszał zarzut. Marszałek Sejmu o atakach na Ukraińców obwinia za nie polityków. Fredro w Łazienkach Królewskich, spektakle, rozmowy, gry i wystawa.
3: Trzynasta.
4: Mężczyzna z Poznania, który planował zamach na przedszkole, jest w areszcie, usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa. O swoich morderczych planach 29-letni informatyk napisał w sieci. Szczegóły zna Adam Kaźmiarczak. Mężczyzna przyznał się do winy?
5: Tak. Podczas przesłuchania wyjaśnił także, że zrobił to, ponieważ chciał zaistnieć i zwrócić na siebie uwagę. Mężczyzna prócz niepokojących wpisów opublikował w sieci ankietę z listą 3 przedszkoli, powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
6: Ta ankieta miała mu pozwolić wybrać konkretne przedszkole. Na szczęście do zamachu nie doszło. Policja namierzyła tego mężczyznę, zatrzymała go w mieszkaniu, zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Ta maczeta również została znaleziona w jego mieszkaniu.
5: 29-latek zostanie poddany badaniom psychiatrycznym. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Kolejni zatrzymani w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych to Paweł P., były pracownik RARS oraz dwoje byłych prezesów Fundacji BGK, Renata K. i Włodzimierz D. Jak poinformował na platformie X rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, istnieje podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od spółek Skarbu Państwa zamiast na działalność charytatywną były przeznaczane na działalność polityczną. Śledztwo w całej sprawie dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników agencji. Marszałek Sejmu z twardą i jednoznaczną postawą w sprawie ataków na Ukraińców: potępiam antyukraińskie zachowania, mówi Włodzimierz Czarzasty i formułuje mocne oskarżenia pod adresem konkretnych polityków.
7: Ta nienawiść ma twarz Brauna, Nawrockiego, Mateckiego, Czarnka, Berkowicza, Kowalskiego, Mencena i Bosaka. Wobec innych narodów trzeba być człowiekiem, a nie polityczną hieną.
4: Jak mówi i przestrzega marszałek, najpierw jest złe słowo, potem pobicie, a na końcu śmierć. Ministerstwo Zdrowia nie widzi problemu w tym, że część rodziców dzieci z guzami mózgu musi szukać nowych ośrodków leczenia. Tak wynika z odpowiedzi resortu, która trafiła do rodzin pacjentów ze Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka powstała po połączeniu oddziałów w Katowicach i Zabrzu, ale po odejściu części lekarzy zabrakło specjalistów. Rodzice mówią o ograniczeniu dostępu do leczenia. Co na to Ministerstwo Zdrowia? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że nie ma systemowego problemu z leczeniem dzieci w nowo powstałym Centrum Onkologii. Powołując się na wyjaśnienia NFZ i szpitala, resort podkreśla, że część pacjentów z guzami mózgu rzeczywiście może trafić do innych ośrodków, ale nie oznacza to ograniczenia dostępu do leczenia. Resort zapewnia też, że nie potwierdziły się informacje o odraczaniu chemioterapii czy przerywaniu terapii z powodów organizacyjnych, o czym mówią rodzice. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Szpital w Zabrzu twierdzi, że dzieci mają zapewnione podstawowe leczenie, a placówka szuka specjalistów w zakresie guzów mózgu. Dzisiaj 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry, jednego z najwybitniejszych polskich komediopisarzy. Z tej okazji Warszawa szykuje wielkie święto. Przez 5 dni Łazienki Królewskie będą miejscem

0: spotkań z jego twórczością. Fredro był postacią niezwykle wielobarwną. Opowiadał w Radiu Tok FM o swoim pra-pra-pradziadku Maciej Szeptecki.
1: Był żołnierzem, poetą, szlachcicem, był i obsceniczny, i urbaszny, był głęboko wierzący, był niesłychanie dowcipny, satyryczny. Wreszcie był też patriotą w sensie takim społecznej działalności publicznej, honorowym obywatelem miasta Lwowa, deputatem, człowiekiem, który był niesłychanie nowoczesny. Tej kolei w Galicji był inwestycją.
0: Na początek spektakl Zemsta.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 14. Trzy kolejne osoby w rękach śledczych w związku z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mieszkańcy Będzina nie pójdą w najbliższym czasie do urn. Sąd nie podzielił argumentów komitetu referendalnego. W informacjach także o 24-latku z Siemianowic, który sam prosił się o kłopoty i te kłopoty go znalazły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy kolejne osoby związane z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 36-letniego Pawła P., byłego pracownika RARS, oraz dwoje byłych prezesów Zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, 52-letnią Renatę K. i 42-letniego Włodzimierza D. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, przekazał, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż pieniądze z fundacji były wykorzystywane na cele polityczne.
2: Chodzi o uzasadnione podejrzenie, że pieniądze ze spółek Skarbu Państwa przekazywane właśnie tej fundacji, zamiast iść na cele charytatywne, na przykład na, tak jak było deklarowane, na pomoc powstańcom, one szły na cele polityczne. Istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jest to duże, potężne śledztwo wielowątkowe. Do tej pory 14 osób usłyszało aż 33 zarzuty.
0: W śledztwie prowadzonym wspólnie z CBA śledczy badają m.in. kwestie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników RARS.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta w Będzinie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przychylił się do skargi Komitetu Referendalnego na decyzję komisarza wyborczego w tej sprawie. Przypomnijmy, inicjatorzy akcji nie zgodzili się z uzasadnieniem komisarza, który stwierdził, że część podpisów złożonych przez mieszkańców jest nieważna. Przedstawiciele Komitetu Referendalnego zapowiedzieli złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka uratowali życie 15-letniej Mai. W grudniu dziewczynka uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Doznała w nim rozległego urazu czaszkowo-mózgowego. Obrażenia doprowadziły do zawężenia tętnicy zaopatrującej mózg. Doszło też do udaru niedokrwiennego. Mimo wycofania się w większości objawów, nadal istniało poważne ryzyko kolejnego udaru. W związku z tym lekarze utworzyli tak zwany bypass, czyli nową drogę dopływu krwi do mózgu. Maja przeszła już intensywną rehabilitację i w dalszym ciągu pozostaje pod obserwacją specjalistów, mówi neurochirurg Dariusz Szarek.
3: Pacjentka czuje się dobrze, rana wygoiła się elegancko. Można już wyczuć pod palcem tętniącą tętnicę. Należy domniemywać, że będzie działało, ale jestem przesądny, więc nie będę chwalił i nie będę tutaj determinował, co się będzie działo, póki nie będziemy mieli badań kontrolnych i tej długotrwałej obserwacji, bo to łatwo zapeszyć.
0: Wracam do normalnego życia, mówiła dziś dziennikarzom 15-letnia Maja.
4: W sumie teraz się czuję dobrze. Po operacji byłam oczywiście osłabiona, jak zwykle po każdej operacji, ale wracałam do siebie i jak na razie jest naprawdę dobrze, mogę szczerze powiedzieć.
0: Była to pierwsza tego typu operacja przeprowadzona w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Niektórzy po prostu proszą się o kłopoty. Przykładem tego jest 24-latek z Siemianowic Śląskich. Młody mężczyzna szedł ulicą Jana Pawła II niedaleko komisariatu. W pewnym momencie podniósł kamień z terenu pobliskich robót drogowych i rzucił nim w drzwi wejściowe tamtejszej komendy. Udało mu się rozbić szybę w drzwiach. Widząc to, co zrobił, szybko uciekł, ale z jakiegoś powodu po kilku minutach wrócił w okolice jednostki, gdzie został szybko złapany przez funkcjonariuszy. Podczas zatrzymania zachowywał się agresywnie, odmawiał wykonywania poleceń oraz próbował wprowadzić mundurowych w błąd co do swojej tożsamości. Teraz za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Przypominamy, że do 22 obowiązują wydane przez synoptyków ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami oraz silnymi opadami deszczu. Porywy wiatru w trakcie burz mogą dochodzić do 115 km na godzinę. Może też spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy.
5: Drogowy raport przekaże Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od południa regionu. Przypominamy, mamy zablokowaną autostradę A1 w południowej części województwa śląskiego w rejonie węzła Gorzyce na jezdni prowadzącej w stronę Gliwic. Teraz autostrada A4, dokładnie 347 km trasy w kierunku Krakowa. Tam doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i kampera. Prawy pas w kierunku Krakowa jest zablokowany. Droga niestety nadal korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak mamy drogowców na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowcy także na DK86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na drogę krajową 94. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
6: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
7: To środa, 15 dzień lipca. Na zegarach już prawie godzina 14. Pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna.
8: Przeciążony personel czy tajemniczy pokój, raport NIK po kontroli w szpitalu południowym. Upały w Europie, zagrożenie dla ludzi zdrowe. Archeolodzy szukają rezydencji pierwszych władców piastowskich.
7: Czternasta.
8: Szereg nieprawidłowości dotyczących m.in. długości czasu pracy czy wykorzystania pomieszczeń jest raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Co dokładnie wynika z raportu?
9: Personel szpitala był przeciążony. Lekarz rekordzista przepracował w miesiącu ponad 300 godzin, a pielęgniarka prawie 250. Dodatkowo w jednym z pokoi łóżkowych nie było łóżek. Był za to telewizor, meble i aneks kuchenny, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
10: Jak ustaliliśmy, było to pomieszczenie dla klientów komercyjnych, którzy tam oczekiwali na badania, na zabiegi i po tych zabiegach byli tam przewożeni.
9: Pokój otwierany był na kartę i kod, a dostępu do niego nie miało nawet kierownictwo oddziału, na którym się znajdował. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
8: NIK skierował do zarządu szpitala szereg zaleceń pokontrolnych. Diagnoza marszałka Sejmu w sprawie Przemysława Czarnka. Upadł mit samodzielnego kandydata na premiera, mówi Włodzimierz Czarzasty. To po reakcji prezesa PiSu na wypowiedź posła. Ten zasugerował, że Unia powinna przestać wspierać Ukrainę, dopóki ta nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Głupota tej wypowiedzi zwróciła nawet uwagę szefa partii, mówi marszałek.
11: Okazało się, że kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pan Czarnek, musi wszystkie rzeczy, które mówi, konsultować ze swoim szefem, bo jeżeli zapomni tej konsultacji, to dostaje naganę słowną.
8: A to, zdanie marszałka, nie najlepiej świadczy o Przemysławie Czarnku jako samodzielnym kandydacie na premiera. Prezes PiSu zapowiedział, że wypowiedź posła zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. Władze zbierają się dziś po południu. Europa zmaga się z kolejną falą upałów napędzaną przez afrykański antycyklon, który dostarcza gorące powietrze bezpośrednio nad region Morza Śródziemnego. W wielu krajach czerwone alerty dotyczące ryzyka dla zdrowia. Wysokie temperatury to także zagrożenie pożarowe. Ogień trawi półwysep Iberyjski czy Francję. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
12: Susza i ekstremalne upały powodują pożary m.in. w południowych Włoszech. Ewakuowani są mieszkańcy w pobliżu pożarów. Z ogniem walczą zarówno strażacy na ziemi, ale udział w akcji gaśniczej biorą też śmigłowce i samoloty gaśnicze. W rejonie Sardynii temperatury sięgają 45 stopni. Upały powodują też nadmiarowe zgony. Fala tropikalnego powietrza przemieszcza się też przez Francję. W czasie ostatnich godzin spłonęło tam m.in. ponad 2000 hektarów lasu na południe od Paryża. Żar leje się też z nieba w Hiszpanii czy Portugalii. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: To jeszcze nie koniec. W drugiej połowie lipca w Hiszpanii prognozowane są temperatury dochodzące do nawet 49 stopni. Ekspedycja Palatium 2026. Ruszyły badania archeologiczne na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Archeolodzy szukają rezydencji pierwszych władców piastowskich. Wyniki badań są obiecujące, mówi dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego Michał Bogacki.
13: Szukamy oczywiście ustawicznie tego naszego Palatium. To, co znaleźliśmy w ubiegłym roku, w tym roku kontynuujemy tamte badania, pozwala nam stwierdzić, że mamy do czynienia z jakąś konstrukcją kamienną. Kolejną, teraz musimy po prostu zobaczyć, jaka ona była wielka. Czy to jest palatium, czy to może być jednak inny budynek kamienny.
8: Prace na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Jak to z tym powietrzem i czego możemy spodziewać się w pogodzie? Powie nam

0: południowym wschodzie kraju może spaść z nieba w ciągu dnia około 70 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24 do 27, na wschodzie do 29, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem do 21 stopni. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, przeważnie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. A w województwie śląskim druga część dnia, powiem tak, jeszcze parasol przyda się zwłaszcza na jurze w okolicach Zawiercia, jak również w rejonie Jastrzębia, na Przedgórzu i w Beskidach. Może też pokropić w metropolii. Lokalnie też zagrzmi, jednak z upływem czasu pogoda się uspokoi i późnym popołudniem i wieczorem pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia w całym regionie. Temperatura teraz w granicach 21-22 stopni, no i w tych najcieplejszych momentach dnia do 23, zobaczymy w Katowicach i w metropolii, do 22,5 w Częstochowie, na Jurze do 23 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 21 wysoko w Beskidach od 13 do 16, wiatr słaby z kierunków północnych, miejscami zmienny, wysoko w górach wiatr z kierunków zmieniających się. W czasie burz możliwych jeszcze porywy wiatru do 65 km na godzinę. Najbliższej nocy zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, początkowo jeszcze gdzieniegdzie pojawią się zanikające opady deszczu, jednak później już się rozpogodzi. Temperatura minimalna w nocy 14-17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Będzie w miarę stabilne, jednak no, ta zmienna aura, przeważnie deszczowa i burzowa, niestety nie działa dobrze na nasze organizmy. Możemy czuć senność, rozdrażnienie i osłabienie. A jutro w czwartek pogoda wynagrodzi nam dzisiejszą kapryśną swoją twarz. Zachmurzenie w województwie śląskim przeważnie umiarkowane będzie i małe. Jedynie jeszcze gdzieniegdzie, głównie w górach, może zagrzmieć. Ponownie zrobi się gorąco. Temperatura maksymalna w zakresie 26-29 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny. Jedynie w czasie jeszcze gdzieś tam punktowych burz może być silniejszy. W piątek od rana w całym regionie słonecznie, po południu jednak od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać, no i późnym popołudniem i wieczorem możemy się spodziewać opadów deszczu i burz. Gorąco się zrobi, nawet upalnie, bo temperatura maksymalna zakręci się w okolicach 30, a nawet troszeczkę więcej stopni Celsjusza. Za to w sobotę znowu się ochłodzi do 24, spadnie przelotny deszcz, a w niedzielę więcej słońca i bez deszczu do 25 stopni Celsjusza, czyli taka troszeczkę pogodowa huśtawka nas czeka.
1: Nie będziemy się nudzić zatem. Dla każdego coś
0: i dobra. Będzie temat do rozmów.
1: Dariusz Schmidt, a to zawsze, oczywiście. Wielkie dzięki i zapraszam
0: dzięki.
1: Ponownie, także jutro. No i dzisiaj wieczorową porą, prawda?
0: O 18:15. 18.

hey girls.

0: Dzień dobry Państwu. Witamy z Piotrem Chlipalskim, ulicznikiem, przed festiwalem. W pięknych okolicznościach przyrody, wśród zieleni, przede wszystkim w cieniu, bo gorąco, ale będziemy oczywiście Państwu dzisiaj gorąco polecać bardzo różne rzeczy festiwalowe. Ja zacznę może, Piotrze, Piotr Chlipalski,
1: dzień
0: gość
1: dobry.
0: Mój i Państwa. Zacznę od przyczepy,
1: tak.
0: Bo wiem, że startujesz z przyczepą na początek. To znaczy, ta przyczepa to jest takie słowo bardzo, że tak powiem, przyziemne, bo ta przyczepa ma czarodziejską moc. Tam się wchodzi i tam się przeżywa różne historie, można się uśmiać, można się przestraszyć, ja się trochę przestraszyłam. Można się też spocić. Imaginarius.
1: Tak, i to ta przyczepa będzie w komplecie, że tak na chwilę odsunę od siebie pytanie, z takim domkiem na Kurzej Łapce, bo obok nas będzie szwajcarskie Panorama Kino Theater Toma Gredera, które jest obrotowym kinem, w którym publiczność jest równocześnie w środku i na zewnątrz.
0: Tam będziemy przeżywać różne światowe rzeczy.
1: Historie, tak, tak. Znaczy trzeba je albo zagrać, albo obejrzeć. A obok tej Kurzej Łapki ze Szwajcarii, nasza lokalna przyczepa, Kurzołapka. I co ciekawe, bo my próbowaliśmy, co z tego wyjdzie rok temu w ramach Piątków Kultury. I w tym roku już wiemy, co z tego wyjdzie, bo zagraliśmy to, okazało się, 42 razy w Bremie dwa weekendy temu i padał deszcz. I to są plusy takich przyczep. Może poza temperaturą jak dziś, bo kiedy pada deszcz, to dalej można robić rzeczy. Ale okazało się paradoksalnie, że można robić... Ja mam wrażenie, że myśmy tak sobie z kolegami muzykantami rośli, podpalali, to rosło, było coraz nas więcej i w pewnym momencie ten balonik zaczął się kurczyć. I formalnie, i jakby skalą tego zjawiska, bo gramy dla 20, powiedzmy, dwóch osób przez 15 minut za to, w kółko i prawie bez przerwy, więc to taka pierwsza zmiana. A po drugie właśnie, dzieje się trochę słuchowisko, trochę taka ogniskowa opowieść z odrobiną tylko czarów, dymu, świateł i przepięknej muzyki granej przez moich przeuroczych kompanów.
0: Czyli
1: i opowiadamy historię.
0: Będzie można wysiąść z przyczepy i przenieść się do domku,
1: do Kurzej Łapki.
0: Tak. Czyli zmienić...
1: Gramy na zmianę. Tak, to też jest taki pomysł, żeby Państwa nie zostawiać w oczekiwaniu, kiedy ktoś nie może, to jakby na zmianę można zajrzeć do przyczepy i posłuchać szalonych historii i można z tej przyczepy wyjść i wejść do kina albo zagrać temu kinu jakąś historię. Więc to o 16, 17, 18, 19, 20, z czego Imaginarius średnio co 15 minut kolejne 20 osób z zupełnie inną historią, myślę trochę też inny sposób, bo strasznie nas bawi to, o ile poprzednio było tak, że te rzeczy miały bardzo jasną strukturę, która nas trzymała i nawet jak mieliśmy jakiś nie najmądrzejszy pomysł, żeby za nim pobiec, to musieliśmy wrócić, a z tym jest o tyle fajnie, że to się naprawdę trochę nie wiemy jak skończy, czy nie wiemy gdzie, mamy jakieś... przeczucie i potem za nim idziemy i z każdą grupą próbujemy zrobić coś zupełnie innego.
0: Ale powiedz mi, ty te historie wymyślasz na bieżąco, czy masz jakiś scenariusz?
1: Nie,
0: bo
1: no jest
0: te
1: trochę,
0: inne grupy
1: jest...
0: rozumiem, że mają scenariusze.
1: Nie, to jakby, no jest takie ładne powiedzenie, że najlepsza improwizacja jest przygotowana, więc mamy myślę takie 10 bazowych historii już po Bremie. Które sobie przetrenowaliśmy w takiej dwujęzycznej wersji i coś takiego, co tak naprawdę od słowa do słowa, czy od tego, co wydarzy się w środku, bo też trochę improwizujemy do znalezionych gdzieś na strychu przeźroczy, trochę szukamy jakby co jest. Jest na przykład taka historia, która jest matką też jakąś tam tego pomysłu. W latach 60. w Anglii powstało biuro przeczuć. I biuro przeczuć wierzyło, że ludzie, jak im się coś przyśni albo coś wydarzy, to kumulatywnie przewidzieć jakieś wydarzenia. I chcieli sprawdzić, czy jeżeli ludziom się jakiejś ilości nieokreślonych ludzi w Wielkiej Brytanii przyśni na przykład katastrofa lotnicza, to czy ona się wydarzy. No i okazało się, że to po roku tak naprawdę jedyna przepowiednia, która się spełniła, to śmierć założyciela tego biura. Ale rzeczy mieli gdzieś około 3% trafialności, ale sam koncept tego, że może ktoś przyszedł dziś na spektakl z dużym przeczuciem, że powinien się czymś podzielić, a może możemy zwizualizować czyjś sen, a może możemy zwizualizować czyjeś proroctwo, a może po prostu możemy opowiedzieć jakąś szaloną historię. To też skręciło, okazało się, że można opowiadać troszkę właśnie straszniejsze albo smutniejsze rzeczy i trochę się w tym smutku, czy to nie musi być happy end, to może być prawdziwe, to może być... Może być trochę skopnięte, jak nie wiem, fuzje różnych historii, które się spotykają. A myślę, że 15 minut to jest też taki fajny format, w którym ten widz, jeśli oczekiwał super happy endu, to wróci i może dostanie go w następnym losowaniu. A też niezależnie od temperatury, no, wygląda na to, że wielki upał wzięliśmy na siebie troszkę wcześniej, wielkie deszcze też, więc uliczników zaczniemy w przepięknych 23 stopniach. Tak, bryza. No u nas będzie pewnie i tak przez chwilę 50, ale ty.
0: Wiesz, co mnie kusi w tym festiwalu, bo tak przeczytałam program i on jest wzniosły, to znaczy wzniosły ideowo, wiesz, tam no. wielkie rzeczy będą się działy na scenach, na rynku, ale mnie zaintrygowały dwa spektakle, to są Męskie Syreny, ja to oczywiście skracam, opowiesz o spektaklu i Prześcieradła w ruina, bo to są rzeczy, te ostatnie szczególnie bardzo widowiskowe.
1: Tak.
0: Zawsze te rzeczy, które wiesz, dotyczą takich plastycznych sfer, są widowiskowe, ale prześcieradło to jest tak trywialne, tak powszechne, tak powszechny przedmiot, też... że z niego zrobić sztukę to jest sztuka tak naprawdę.
1: I to jest chyba siła Bistaków, bo to jest teatr, który był tu lat temu chyba z 7 i wtedy wzięli za materiał kukurydzę i przerzucali 800 kg kukurydzy w sposób absolutnie malowniczy i do tego jeszcze z przepiękną historią. I myślę, że ta ekipa to już nie są młodziaki, to są tancerze, żonglerzy w sile wieku, którzy wiedzą, czego szukają i ich sposób pracy jest urzekający, bo oni właśnie biorą jakiś przedmiot czy jakąś sytuację i próbują z niej wycisnąć wszystko, co się tam mogło kryć, a dopiero jak już wiedzą, jak to pracuje, czy co z tym można zrobić, dobudowują do tego super surrealistyczne, czasami wzruszające historie, więc ten wieszak na pranie, bo takie jest robocze tłumaczenie tytułu, którego nie wymówię.
0: Przedmiot domowy, wieszak na pranie, jestem z nim zintegrowana, podobnie jak z pralką, więc...
1: No więc może będę... są jakieś też miłe takie, jak wiemy o czym jest spektakl, to bardziej go przeżywamy, ale... I też myślę, że symboliczne jest to, że to się wydarzy w ruinach i że jest to jakieś pożegnanie z tym stanem ruin, który znamy, kochamy i od lat się w nim jakoś rozgościliśmy, więc też miałem w głowie, że jeżeli by się udało jeszcze raz tam zajrzeć z czymś niesamowitym i stąd Bistaki i żeby Państwa pomieścić dwa razy, raz w ramach Piątku Kultury z Centrum Kultury Wiktoria i w sobotę nasz ostatni spektakl i ostatni raz w ruinach przed ich
0: remontem.
1: Zaczynacie
0: z ulicą 4 lipca, a kończycie z ulicą 25 lipca tak. I te prześcieradła są na koniec. A
1: tak, są wejściówki i żeby Państwa pomieścić po te wejściówki, trzeba się wdzwonić i sobie je zarezerwować i wszystkie te informacje są na www. A wracając do Męskich Syren...
0: Męskie Syreny też... są bardzo frapujące, naprawdę.
1: To też są powracające urwisy, bo Bratry w triku to są znów surrealistyczni żonglerzy, którzy nie zajmują się tylko podrzucaniem przedmiotów, tylko tworzą sobie jakiś szalony świat i konsekwentnie go realizują. Była Odyseja narciarska, była plowarna gdzieś tu między drzewami. No a teraz panowie wzięli na warsztat legendy morskie i doszli do wniosku, że jeżeli mają kimś być, to królami oceanów. Nadal bardzo czesko, bardzo sprawnie, bardzo surrealistycznie i myślę, z dużą dozą takiej energii, koło której nie da się przejść obojętnie i nie zaczerpnąć trochę tego szaleństwa i nie zabrać do domu.
0: Piotrze, wiesz co, tak, no to co, to zaprosimy może razem wszystkich na ten festiwal. Zapraszamy na festiwal Małgorzata Lichecka.
1: Ja się mieszczę tam w tym obrazku. O, i Piotr Klipalski.
0: Gorąco polecamy.

0: Na zegarach prawie 15.30, a zatem informacje w skrócie i Karolina Michalik.
1: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta w Będzinie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przychylił się do skargi Komitetu Referendalnego na decyzję komisarza wyborczego w tej sprawie. Inicjatorzy akcji nie zgadzali się z uzasadnieniem komisarza, który stwierdził, że część podpisów złożonych przez mieszkańców jest nieważna. Przedstawiciele Komitetu Referendalnego zapowiadają jeszcze złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Neurochirurdzy z Katowic przeprowadzili pionierską operację mózgu u 15-letniej Mai, która po wypadku doznała udaru. Gdy po 6 miesiącach od pierwszego zabiegu naczynie znowu się zawężyło, lekarze wykonali bypass, łącząc tętnicę skroniową ze środkową mózgu nicią o grubości ludzkiego włosa. Dzięki temu nowatorskiemu zabiegowi 15-latka czuje się dobrze, nie potrzebuje już rehabilitacji i po ukończeniu 8 klasy szykuje się teraz do szkoły średniej. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu trwa kompleksowa modernizacja za ponad 8,5 miliona złotych. To jedna z największych inwestycji oświatowych prowadzonych obecnie przez powiat cieszyński. Obejmuje zarówno termomodernizację budynków, jak i wymianę dotychczasowych.
2: To środowe popołudnie, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu ZAT. Przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
3: Ma być ostra reprymenda. Donald Tusk zwołuje posiedzenie klubu. Powstaje Korpus Obrony Pogranicza, będzie odpowiedzialne za Tarczę Wschód. Czworaczki urodziły się w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: Piętnasta.
3: To ma być rozmowa o sprawach najważniejszych, ale też mobilizacja do efektywnej pracy. Dziś posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej z udziałem, a raczej zwołane przez premiera. Część polityków spodziewa się, że za zamkniętymi drzwiami może być gorąco. Karolina Olszewska-Mark, po oficjalnych i nieoficjalnych rozmowach z politykami, skąd takie przeczucie o możliwych dużych emocjach?
4: Bo sytuacja nie jest łatwa, a kolejne informacje o kolejnych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia są dla rządzących obciążające. Wiadomo na pewno, że jednym z tematów do przegadania będą właśnie pracę nad reformą. Zawsze rozmawiamy o tym, co bieżące, mówi Robert Kropiwnicki.
5: Podsumowujemy to, co się wydarzyło, też planujemy aktywności. To jest normalne, że premier rozmawia ze swoim klubem. Nie dopatrywałbym się tu jakichś szczególnych okoliczności.
4: A jednak nieoficjalnie część polityków spodziewa się ostrej reprymendy od premiera. Część ma też jednak żal do Donalda Tuska, że zwołuje spotkania zbyt rzadko. Ostatnie takie w takim składzie było w listopadzie.
3: Na razie nie wiadomo, gdzie odbędzie się posiedzenie klubu. Wiele wskazuje jednak na to, że poza budynkiem Sejmu. Były członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś z zarzutami nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. To w związku z wydawaniem pieniędzy na kampanię Sprawiedliwe Sądy, którą przed laty finansowała fundacja. Politycy PiS-u sprawę komentują jednoznacznie jako represyjne działania, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
6: Sprawa, która rozumiem prowadzona jest od 9 lat. Nagle o 6 godzinie człowiek jest wyciągany po 9 latach ze swojego domu. No to po prostu pokazuje tylko, że to jest jakiś kolejny element ataku na opozycję. Jestem przekonany w 100%.
3: Oprócz Macieja Esie zarzuty usłyszał także były prezes fundacji Cezary J. Obaj nie przyznali się do winy. Mają zakaz opuszczania kraju. Śledczy zatrzymali także ich paszporty. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 brygad obrony terytorialnej. Dziś szef MON-u wręczył nominację dla dowódców. Czym będą zajmować się żołnierze? O tym reporter Radia Z Marcin Frydrich.
7: Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, system umocnień biernych i czynnych na linii naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
7: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. W każdej brygadzie 20% liczby żołnierzy stanowić będą właśnie zawodowcy. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Marcin Frydrich, Radio Z.
3: Korpus Obrony Pogranicza odpowiadać będzie m.in. za obsługę systemu SAN, czyli polskiej tarczy antydronowej. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Tego rodzaju ciąża to zawsze wysokie ryzyko i olbrzymie wyzwanie dla lekarzy. Rozalia, Franek, Gabryś i Brudno urodziły się przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama Magdalena Małysiak, kiedy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
9: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
3: To 10. poród czworaczków w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w całej 38-letniej historii szpitala. 450 milionów złotych unijnego dofinansowania wciąż czeka na odblokowanie. Chodzi o pieniądze dla tramwajów śląskich. Zostały wstrzymane w wyniku śledztwa Prokuratury Europejskiej. Chodzi o podejrzenie korupcji i ustawiania przetargów na modernizację linii tramwajowych. Zarzuty usłyszał m.in. zarząd spółki, który został odwołany. Nowy prezes Krzysztof Mikuła rozpoczął program naprawczy.
10: Prowadzenie kontroli wewnętrznych w spółce, to jest budowa biura kontroli wewnętrznej, tak żeby pokazać na zewnątrz instytucjom, z którymi współpracujemy, że nam bardzo zależy na transparentności. Stąd decyzja, żeby te służby nadzoru budować własne w spółce. Dobrego, rzetelnego nadzorowania kolejnych inwestycji, które przed nami.
3: Tramwaje Śląskie współpracują z Ministerstwem Funduszy w sprawie odblokowania unijnych pieniędzy. A skoro o pieniądzach mowa, już teraz wiadomości ekonomiczne.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynam od autostrady A4. Przypomnijmy, dokładnie 347 km trasy w kierunku Krakowa. Tam doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i kampera. Prawy pas w kierunku Krakowa jest zablokowany, droga wciąż korkuje się. Uwaga wybierającym się na Słowację, przypominamy o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 nad odcinku Śwircinowiec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardyń-Skalite. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców, mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowcy pojawili się także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem. Na DK94 tutaj mamy spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch w obydwu kierunkach odbywa się tylko jezdnią. 6 9 1 400 400, czekamy na...

to bombino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

0: To jest audycja Ja w Twoim wieku.
1: Cześć, tu Julia Święch.
2: I Agnieszka Święch.
1: I słuchacie audycji Ja w Twoim wieku. Dziś prowadzimy ją w składzie mama i córka. I tak jak w każdą niedzielę będziemy rozmawiać o czasach nastoletnich, o dorastaniu, o właśnie tym wkraczaniu w dorosłość, marzeniach i przyszłości. A w tym wszystkim ciekawi nas, jakiej muzyki słuchała nasza gościni, będąc wczesną nastolatką, i później jakie piosenki kojarzą jej się z domem rodzinnym, czy na przykład imprezą.
2: Już za chwilę z nami w studiu osoba, która podbija scenę muzyczną, a tego lata wystąpiła już na kilku największych festiwalach muzycznych w Polsce. Od openera po Zorze. Liwka.

0: Ja w twoim wieku.
1: Ja w twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: A w studiu z nami Liwka. Jej płyta z papieru okazała się jednym z najciekawszych debiutów ostatnich lat. Na co dzień współpracuje z Igorem Herbutem. W tym roku usłyszymy Liwkę podczas kilku festiwali, bo opener już za tobą, prawda?
3: To prawda.
2: Cześć.
3: Hej, to ja, Liwka.
2: Jak się masz w ogóle po tym openerze? Jak go wspominasz?
3: Było zimno, wiecznie, ale ciepło na sercu, bo bardzo się bałam, że nie będzie nikogo pod sceną, ale byli ludzie i byli bardzo głośni, więc też nie dało się nie odczuć tego, że są. To było naprawdę dziwne.
2: A było to bardzo stresujące wydarzenie dla ciebie, bo wyobrażam sobie, że właśnie to jest jakiś taki, to może być dla artysty taki punkt właśnie na bucket liście, że w Polsce ten opener jednak jest takim no ikonicznym po prostu festiwalem trwającym od lat.
3: To prawda. Znaczy, jeju, do tej pierwszej, byłam strasznie zestresowana, bo też line-up tego dnia był naprawdę fajny i tak jak wcześniej sobie myślałam o tym, o tu pójdę, tu zahaczę, tu posłucham, tu popatrzę i dosłownie byłam na kilku ostatnich numerach na Dołci, bo grała o 18 i później już siedziałam w garderobie po prostu tylko ja i stres. I to było tyle, w sensie nie byłam w stanie pójść.
2: I dogadywałaś się z nim?
3: I tak i nie. Mm. Raz był mniej odczuwalny, a raz bardziej. Niepodważalny był później. I jeszcze ta godzina przed występem, no to nie wiem, czy w ogóle widziałam coś na oczy, szczerze.
4: Oh, wow. Nasza audycja składa się z czterech części. Porozmawiamy o czasie dorastania, porozmawiamy o relacjach z rodzicami, twoich latach dwudziestych, a tak naprawdę bardziej o teraźniejszości, bo jesteś dosyć młoda, ale też zahaczenia i o to, jak wyobrażasz sobie przyszłość. Zacznijmy od czasów nastoletnich. Jaką byłaś nastolatką, powiedz? Czy chciałaś zostać piosenkarką?
3: Oj, to nawet cofa się o wiele dalej niż czasy nastoletnie. Bo...
2: Przedszkole?
3: Tak.
2: Wow.
3: Ja zawsze chciałam śpiewać. Zawsze. Właśnie też były takie nagrania, nie wiem, nie pamiętam co to było, jakiś dzień babci albo dzień dziadka. I było nagranie, jak śpiewamy piosenki i mieliśmy w ogóle jakieś takie opaski ze zwierzątkami na głowie, nie wiem.
2: I teraz śpiewaliśmy... takie wracają.
3: O Jezu. To prawda. No, jeszcze była Ariana Grande i kocie uszka później. O, no to były różne fazy.
2: Trendseterka, Liwka.
3: Totalnie tak. Nie, ale to był taki obrazek, wiecie, wydrukowany. Taka papierowa opaska na... Ha, papierowa.
4: O tym papierze jeszcze porozmawiamy, bo on się przewija w twoich tekstach.
3: Tak.
4: Bardzo. Czyli co, występowałaś na scenie, jak już byłaś taką początkującą nastolatką, czy jeszcze wcześniej nawet, tak? Czy nie bardzo?
3: Może nie to, że na scenie, bo to było takie przedstawienie jakieś przedszkolne. Właściwie to była chyba zerówka. I pamiętam, że tam było takie nagranie, jak właśnie ktoś śpiewał do tego mikrofonu i pani przedszkolanka zabrała ten mikrofon, to ja sobie i dała mi. I ja po prostu tak z tym mikrofonem sobie śpiewam pioseneczkę. Że ta muzyka zawsze była i to śpiewanie zawsze było. Nawet moja mama mówiła, że jak wpadałam w jakiś taki, nie wiem, histeryczny płacz, to szłam do pokoju i właśnie było słuchać, jak płacze, a chwilę później było la, la, la, la, la, la. Więc to zawsze też był jakiś taki sposób autoregulacji. Mhm. I zawsze o tym marzyłam. Dopiero jakoś w gimnazjum dowiedziałam się o tym, że można pisać swoje piosenki. I tak właśnie zaczęłam po angielsku. I później musiałam się nauczyć, bo też głównie mówiłam po angielsku, to było przerażające w ogóle. Ja w rozprawce, nie rozprawce, w wypracowaniu na języku polskim w gimnazjum użyłam słowa crash. To naprawdę mój poziom języka polskiego był bardzo, no, sięgał dna, niestety. Ale na szczęście wszystko da się wypracować.
4: A jesteśmy już tak trochę przy ocenach. Powiedziałaś o tym języku polskim i o jakichś wpadkach swoich. A jakie miałaś stopnie? Jaką byłaś uczennicą?
3: Tragiczną. W sensie to do mnie należała ta łatka zdolna, ale leniwa. Mhm. Mi się nigdy nie chciało uczyć. Znaczy ja, może nie to, że nie chciało, ale nie czułam... Nie byłam zmotywowana jakoś nigdy do tego, żeby się uczyć i też miałam problemy ze skupieniem się I ja jestem dużym wzrokowcem. Znaczy dużym, mam 1,65 m, ale jestem wzrokowcem i często było tak, że uczyłam się na sprawdzian, oczywiście dzień przed, więc spałam jakieś 3 godziny, bo w sumie to noc przed. Nie umiałam sobie zarządzać czasem i do tej pory mam z tym problem. Ale często było tak, że było jakieś zagadnienie i ja dokładnie wiedziałam, w której części kartki to było i na jaki kolor to było zakreślone, ale treść absolutnie nie pamiętam. Z nauką? Ciężko. Najlepszą ocenę miałam z angielskiego. Z WF-u miałam zwolnienie. I kurde, nie pamiętam. Lubiłam geografię nawet. Mhm. Matematyka, ale to w gimnazjum, dlatego że chodziłam do prywatnego gimnazjum i tam w ogóle był zupełnie inny sposób nauczania, prowadzenia tych zajęć, bo ja mogłam sama ze sobą rozwiązywać te zadania i ja szłam jak burza, jedno po drugim. I jak można było podejść do tablicy, to po prostu się zgłaszałam i przypisywałam już gotowe zadanie z zeszytu, bo jakoś sprawiało mi to przyjemność właśnie rozwiązywanie tych zadań. I ja zawsze odrabiałam pracę domową, mimo że nauczycielka nie zawsze sprawdzała te prace domowe. To i tak je odrabiałam. Ale później w liceum to się rozsypało, bo już było z 18 czy tam 19 osób, w klasie zrobiło się 30 i każdy podchodził do tablicy i też do tego na przykład w trzeciej klasie liceum miałam, mimo tego, że miałam 8 godzin matematyki w tygodniu, to miałam 40% frekwencji na matmie.
2: Okej.
3: Okay. No, także
2: jest
3: to był gruz.
2: Jest to coś.
3: Różne osiągnięcia. Ja też na przykład z matury rozszerzonej z języka polskiego miałam 0%, także...
2: Zero? Ale zero. Także oddałaś pustą kartkę? Czy
3: nie, że... ja napisałam, tylko że... Najprawdopodobniej nie wiedziałam w ogóle, co piszę. W sensie nie
2: może
3: wiedziałam...
2: Może po angielsku.
3: Świetne! No, może mi się tam coś, wiesz, języki...
2: Crash.
3: Masakra. Nie, to już ten etap był za mną, już w liceum, okay. Ale wydaje mi się, że po prostu forma tej pracy pisemnej, że nie była przeze mnie opatentowana ani w ogóle jakkolwiek znana i tak wolę się tego trzymać, bo jeżeli walnęłam taką okropną gafę, to nawet nie chcę wiedzieć.
2: Dobra, a powiedz, jaka jest taka twoja piosenka z okresu nastoletniego, taka, wiesz, której, nie wiem, słuchałaś zamykając się w pokoju czy coś?
3: Właśnie, jest ich dużo, ale miałam tak jakoś w gimnazjum miałam fazę na Melanie Martinez i cały album Cry Baby. Też nosiłam chokery, wiecie, to było to.
2: Był to vibe.
3: Tak. I na przykład piosenka Mrs. Potato Head, bo miałam dużo kompleksów po prostu. Zawsze byłam, czułam się, bo nie byłam teraz, jak patrzę na siebie, ale zawsze czułam się brzydka, czy gruba, czy nie wiem, no nie taka, jaka powinnam być. Więc to był idealny soundtrack do tego, żeby jakoś być na siebie jeszcze bardziej złym, za to, że się nie jest takim, jakim się chce być.
2: I wypłakać to.
3: Tak.
2: W okresie nastoletnim. To posłuchajmy Melanie Martinez.

0: Teraz słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: Na Czwórka Online znajdziecie mnóstwo ciekawych treści, audycje i podcasty. Również podcast Ja w Twoim wieku, który powstaje na bazie naszych audycji. Z nami w studiu Liwka, młoda artystka z Lublina, jedna z najbardziej obiecujących wokalistek młodego pokolenia. Liwka, jak wiele można wiedzieć o sobie, jak się ma naście lat? Jak patrzysz na to?
2: Trudne pytanie.
1: To może odwrócę je trochę. A jak niewiele masz w sobie tej wiedzy, która ci daje takie poczucie w ogóle bycia na co dzień? Czyli jak to jest trudne?
2: Myślę, że to jest trudne dla mnie też z powodu tego właśnie, ile rzeczy się dzieje tak na zewnątrz, bo wszędzie są bodźce i też jakieś wydarzenia różne, więc ja wyłączam się z siebie, myśląc o tym, co będzie na przykład, nie wiem, teraz to jest inny czas trochę. No dobra, tak jak był opener. Mhm. I myślałam o tym openerze, więc nie byłam w tu i teraz. To taki banał może. Ale jeżeli chodzi o te nastoletnie czasy, to i właśnie jakieś takie problemy tożsamościowe, bo miałam ich dużo i wtedy też miałam problem z przyswojeniem tego, ze zdaniem sobie jakiegoś takiego zrozumienia i podania sobie ręki w tym wszystkim na zasadzie, ej, jesteś jeszcze w etapie dojrzewania i to jest w porządku, że nie umiesz ustalić, jaka jesteś, tak definitywnie postawić taką kropkę ostateczną, bo cały czas się rozwijasz i teraz jestem w tym miejscu, że nadal się rozwijam i nie próbuję sobie tego zabierać właśnie jakąś potrzebą wsadzenia siebie w jakieś takie ramy. Mhm. I daję sobie przestrzeń po prostu na to, żeby zmieniać właśnie podejście do różnych rzeczy, zmieniać swoje poglądy, żeby się uczyć po prostu cały czas, żeby się stale rozwijać. Nie chciałabym stanąć w miejscu nigdy.
3: Wspomniałaś też o tym, że bardzo wcześnie zaczęłaś pisać teksty. Ja się zastanawiam, czy też pisanie tekstów może być trochę taką formą autoterapii, gdzie właśnie to wylewanie swoich też myśli, przemyśleń, historii na papier. Jak to u ciebie było?
2: Zdecydowanie tak. To jest forma autoterapii, bo często bywało tak, że nie do końca wiedziałam, jak się czuję, bo też jest jakiś taki duży dystans po prostu między mną a sobą. I jak pisałam coś, to później tak to czytałam i myślę, aha, okej, okay, czyli to jest, jak się czuję. Tak się czuję właśnie. To było ciekawe. Ale właśnie nawet jak śpiewam teraz te numery na żywo, to też nie jest tak, że ja to przeżywam na nowo. Może czasami jest jakiś taki atom emocji w tym przeżywanych na nowo, ale...
3: Czyli bardziej wracasz do tego, co czułaś wtedy, kiedy je pisałaś, czy...
2: Właśnie ciekawe jest to, po jakimś czasie od wydania płyty miałam jakiś taki moment słabszy mentalnie i tak sobie wróciłam do tych numerów i pomyślałam, Jezu, ja to pisałam przez 2 lata i to jest nadal aktualne. Jakieś takie, nie wiem, origami, czy poskładaj mnie, że... Znów czekam, aż ktoś odłoży mnie na miejsce, sama nie potrafię, mam dziurawe ręce. I że ta bezradność jakaś, taka nieumiejętność w pomaganiu sobie samemu, że to się przejawia cały czas. Bo jednak wzięcie odpowiedzialności za siebie i bycie swoim własnym rodzicem jest strasznie nie fair. A to o tym też chyba też będziemy rozmawiać.
3: Tak, wróćmy trochę może do tych rodziców. Ja jestem ciekawa, czy niekoniecznie od nich, ale od kogoś słyszałaś wtedy, kiedy dorastałaś, kiedy wkraczałaś w dorosłość, to słynne ja w twoim wieku.
2: O, to zawsze było.
3: No.
2: To zawsze było i też na przykład ja miałam wrażenie, że dorosłość, bycie dorosłym równa się praca etatowa. I że jeżeli ja nie pójdę do takiej klasycznie wszystkim nam znanej pracy, to że to świadczy o tym, że jestem niedojrzałą gówniarą, która po prostu myśli, że jej się coś należy i nie zamierza włożyć w coś pracy faktycznej. A wiem, że ja bym sobie po prostu nie poradziła na etacie, bo ja pracowałam wcześniej, w sensie byłam w różnych miejscach. I no... Tak, ja w twoim wieku... Było. Nie powiem, kto mi to mówił, ale ten tekst się pojawiał, no bo wiadomo. klasyk.
1: Ja tak się domyślam, że jakby nawet ktoś teraz podszedł do ciebie, nie wiem, dostałabyś propozycję za dużą kasę, nawet fajnego stanowiska, ale w korpo, czyli musisz być na przykład od 9 do 17, to Liwka mówi, tak, dobra, ale super propozycja, czy raczej...
2: Że to jest ekstra mieć stały dochód, bo, mhm. bo pieniądze to jest przede wszystkim bezpieczeństwo. Ale absolutnie nie. W sensie jest we mnie tyle pasji do tego, co robię. I pieniądze są ważne, bo właśnie dają ten komfort. Pieniądze to są możliwości, ale ja bym wtedy zrezygnowała z siebie na cześć tego, że mogę, nie wiem, na spokojnie sobie opłacić czynsz i pojechać na wakacje tygodniowe raz w roku. To jest bez sensu. Nie czułabym się spełniona w ogóle.
3: To ja się dopytam jeszcze o twoich rodziców w ogóle, bo...
2: Przede wszystkim, przepraszam, jeszcze wtrącę, że nie miałabym czasu na to, żeby tworzyć, bo to by mnie totalnie pochłonęło. Bo też ja mam coś takiego, że jak się za coś zabieram, to muszę być w tym dobra.
3: A czy rodzice wspierali cię w wejściu na taką muzyczną drogę?
2: Tak, tak.
3: Nie mówili, Liwka, może jednak lekarzem zostaniesz albo prawniczką.
2: Nie, znaczy w ogóle od rodziny, na przykład jak były jakieś święta czy coś, to były pytania w stylu, no a jaki jest plan B? I strasznie mnie to irytowało, strasznie. Nie wiedziałam czemu bycie na scenie, pisanie piosenek, bycie artystą nie jest uznawane jako...
3: Zawód.
2: Jako zawód i jako ścieżka, którą mogę wybrać bezkompromisowo w ogóle. Bez żadnych innych opcji. Strasznie mnie to frustrowało. Ale tak, wsparcia miałam bardzo dużo, też ze względu na to, że moja mama śpiewała wcześniej. I na przykład występowała na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Dwa razy.
1: To są informacje jakieś unikatowe. Bo nie
2: nawet
1: wiem,
2: jest
1: nie
2: nagranie
1: wiem,
2: czy... na YouTubie.
1: O, okej, okay, no to fajnie. Czyli co, nie było czegoś, nie było takiej sytuacji, że rodzice ci mówili, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobra decyzja, uważamy, że no nie każdy odnosi sukces, bo chyba za tym wszystkim, jak mówisz o tym planie B, czy planie A i w ogóle o takiej decyzji, która jest dosyć ryzykowna, myślę, w sensie, że wchodzisz w jakiś taki tak zwany show business, w branżę rozrywkową i rzadko kto, to znaczy nie wszyscy odnoszą sukces, może tak, prawda? Rzadko on się udaje prawie każdemu. To jest wręcz przeciwnie. I myślę, że tutaj się może taki kryć strach rodziców o to, że, czy moje dziecko akurat będzie tutaj tym odbiorcą tego sukcesu i no i po prostu boją się o dzieci, choć oczywiście ja zawsze rodzicom, jak z rodzicami się spotykam, to odradzam takie myślenie, co będzie, to będzie. Trochę trzeba tak do tego podejść i dać tą przestrzeń swoim dzieciom, żeby jednak testowały, próbowały różnych rzeczy, bo no taki jest też świat, że on bardzo dużo wymaga, a bardzo niewiele też nam daje na samym początku, jak jesteśmy młodzi, nie?
3: Liwka, a jaka jest piosenka, która kojarzy ci się z twoimi rodzicami?
2: Moim tatą kojarzy mi się jej czarne oczy i Vanny Delfin. Mój tato, nie wiem, puszczał tę piosenkę. A z moją mamą, no tak szczerze, no to najbardziej pisze Agnieszka B., ale to dlatego, że ona to śpiewała właśnie tam na tym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Ale jakoś tak Niepokonani, Perfekt. Właśnie to jest chyba ta piosenka.
3: To posłuchajmy Perfektu.

0: Ja w twoim wieku.
1: Ja w twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Na zegarach prawie 15:30, a zatem informacje w skrócie i Karolina Michalik.
3: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta w Będzinie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przychylił się do skargi Komitetu Referendalnego na decyzję komisarza wyborczego w tej sprawie. Inicjatorzy akcji nie zgadzali się z uzasadnieniem komisarza, który stwierdził, że część podpisów złożonych przez mieszkańców jest nieważna. Przedstawiciele Komitetu Referendalnego zapowiadają jeszcze złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Neurochirurdzy z Katowic przeprowadzili pionierską operację mózgu u 15-letniej Mai, która po wypadku doznała udaru. Gdy po 6 miesiącach od pierwszego zabiegu naczynie znowu się zawężyło, lekarze wykonali bypass, łącząc tętnicę skroniową ze środkową mózgu nicią o grubości ludzkiego włosa. Dzięki temu nowatorskiemu zabiegowi 15-latka czuje się dobrze, nie potrzebuje już rehabilitacji i po ukończeniu 8 klasy szykuje się teraz do szkoły średniej. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu trwa kompleksowa modernizacja za ponad 8,5 miliona złotych. To jedna z największych inwestycji oświatowych prowadzonych obecnie przez powiat cieszyński. Obejmuje zarówno termomodernizację budynków, jak i wymianę dotychczasowego źródła ciepła. Pomieszczenia wykorzystywane przez uczniów mają być gotowe przed rozpoczęciem roku szkolnego. 24-latek z Siemianowic Śląskich został zatrzymany po tym, jak rzucił kamieniem w szklane drzwi wejściowe lokalnej komendy policji. Mężczyzna rozbił szybę i uciekł, jednak z niewyjaśnionych przyczyn po kilku minutach wrócił w rejon komisariatu, gdzie od razu wpadł w ręce mundurowych. Podczas zatrzymania sprawca zachowywał się agresywnie, odmawiał wykonania poleceń oraz próbował wprowadzić policjantów w błąd co do swojej tożsamości. Za chuligańskie zniszczenie mienia grozi mu teraz do 5 lat więzienia.
4: Nie, żebym was ponagił.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynam od autostrady A4. Przypomnijmy, dokładnie 347 km trasy w kierunku Krakowa. Tam doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i kampera. Prawy pas w kierunku Krakowa jest zablokowany, droga wciąż korkuje się. Uwaga wybierającym się na Słowację, przypominamy o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób panujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 nad odcinku Śwircinowiec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardeń-Skalite. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowcy pojawili się także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na DK94. Tutaj mamy spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch w obydwu kierunkach odbywa się tylko jezdnią. 691-400-400. Czekamy na...
1: Nie, żebym was ponaglał, ale chyba już najwyższa pora wyjść z pracy. 16 na zegarach. Wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna. Zapraszamy.
2: Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem przechwycone przez nasze samoloty. Noworodek z promilem alkoholu. Lekarze walczą o zdrowie chłopca. Powrót do przeszłości na pola Grunwaldu. Rycerze sprzed 600 lat.
1: 16.
2: Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Jak napisał na platformie X szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Rosjanie prowadzili agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone maszyny. Nie ma przyspieszenia, ale jest gotowość Sejmu do pracy nad reformą zdrowia. To w związku z rządowym planem procedowania pierwszych propozycji podczas obrad Rady Ministrów w przyszłym tygodniu. Konkrety na stole ma położyć minister zdrowia i to ma być realizacja pakietu naprawczego. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Na ten moment nie ma ani decyzji o zmianach w harmonogramie, ani też potrzeby pilnego dodatkowego posiedzenia. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę rządowe zapowiedzi, Sejm jest de facto w blokach startowych do pracy nad reformą ochrony zdrowia. Dziś nie mamy jednak żadnego dokumentu, mówi marszałek Włodzimierz Czarzasty.
4: Jeżeli te projekty przyjdą przed posiedzeniem, które będzie za 2 tygodnie, to myślę, że będą procedowane.
3: Tym bardziej, że to posiedzenie będzie ostatnim przed parlamentarną przerwą wakacyjną.
2: Ostatnie posiedzenie pod koniec lipca, kolejne będzie dopiero na początku września. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o zdrowie noworodka, który przyszedł na świat z ponad promilem alkoholu w organizmie. Dziecko urodziło się w domu w Ozorkowie jako kolejne dziecko 36-latki. Matka została pozbawiona praw rodzicielskich. Szczegóły zna reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
5: Noworodek z promilem alkoholu w organizmie początkowo trafił do szpitala powiatowego w Zgierzu. Stamtąd został przetransportowany do specjalistycznego ośrodka. Dziecko ma uszkodzoną alkoholem wątrobę. Zmiany na szczęście będą odwracalne. Chłopczyk jest nadal diagnozowany, mówił mi Adam Czerwiński z Łódzkiego Instytutu.
6: Czekają tego chłopczyka jeszcze badania neurologiczne, kardiologiczne. Na ten moment trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu.
5: Matka chłopca wcześniej była wielokrotnie kierowana na leczenie uzależnienia od alkoholu. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Śledztwo pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, utratę życia lub zdrowia prowadzi policja. Stolica Bawarii wysycha. Monachium ma ogromne problemy z niedoborem wody pitnej. Władze miasta apelują do mieszkańców o oszczędzanie, ale na apelach się nie kończy. Wprowadziły rygorystyczne ograniczenia i zakazy, za złamanie których są ogromne mandaty. Z Berlina Wojciech Hernes.
7: W Monachium samochody można teraz myć wyłącznie w myjniach. Zakazane jest napełnianie prywatnych basenów. Wyłączone muszą zostać ogrodowe fontanny, a czas podlewania roślin został radykalnie ograniczony. Nie wolno też myć tarasów, dachów i elewacji. Za złamanie tych zakazów grożą surowe kary, nawet do 50 tysięcy euro. Powodem dotkliwego niedoboru wody w stolicy Bawarii jest spowodowany długotrwałą suszą, dramatyczny spadek poziomu wód gruntowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: W czasie czerwcowych upałów zużycie wody osiągnęło w Monachium rekordowy poziom. Na pola Grunwaldu znowu zaroiło się od rycerzy polskich, litewskich i krzyżackich. Dziś zaczęły się tegoroczne dni Grunwaldu, które zostaną zwieńczone w sobotę epicką rekonstrukcją bitwy z 1410 roku. Zanim jednak dojdzie do głównej walki, dziś rywalizowali ze sobą rycerze. Nasz reporter Maciej Bąk obserwował turniej walk o srebrny miecz Grunwaldu.
8: Polega to na tym, że zliczane są silne osadzone ciosy w ciało przeciwnika z wyłączeniem stóp i dłoni.
9: No, jeśli się naprawdę dużo mucą, no to potrafią pewnie w minutę pod 40 ciosów, a średni wynik to ze 20. Rany się zdarzają małe, bo w mieczu akurat to jest miecz długi, więc tutaj często się dostaje po rękach.
10: Jest to żywym dowodem na to, że czasami bez szwanku się nie wychodzi.
11: No niestety nie. Walki były ostre, to niestety już półfinał i ręka odmówiła posłuszeństwa.
2: W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku do soboty będzie można zobaczyć m.in. turniej włóczni i tarczy czy mistrzostwa w szachach historycznych. A w Radiu Z już teraz magazyn mundialowy Krzysztof Wilanowski.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Taka pusta rozmowa dnia. Ze mną w studiu dr Mariusz Kryj, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Długie przedstawienie, ale też będziemy mówić o bardzo ważkim temacie, jakim jest chirurgia onkologiczna. Trochę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. No i wychodzi na to, że powinnam zadać pytanie, czy chirurgia onkologiczna w dalszym ciągu jest radykalna.
1: Tak, to tak rzeczywiście zaczęliśmy od tego. Chirurgia onkologiczna musi być radykalna. Tak? Jeżeli leczymy z intencją wyleczenia, to nie możemy robić nieradykalnych zabiegów. Zabieg w chirurgii onkologicznej, zresztą w jakiejkolwiek innej również, powinien być radykalny po to, żeby uzyskać najlepszy wynik medyczny. Natomiast możemy, ja rozumiem, rozwinąć to słowo i skupić się na tym, czy on musi być aż tak radykalny, żeby uszkadzać narządy inne. Albo powodować dysfunkcję tych narządów.
0: No i bo tu... ta radykalność w moim rozumieniu to jest ten okres, gdzie kończą się lata 70. i odchodzi się od tych superinwazyjnych, takich mocnych zabiegów, tak? No nie, czy dobrze to rozumiem, czy jednak nie?
1: Jakby ten cezus czasowy nie jest może aż tak jasno wyznaczony, jak pani to zrobiła, ponieważ ja zacząłem pracę w latach 80., przepraszam, w końcu lat 90. i wtedy jeszcze robiliśmy, jakby używając tej nomenklatury, zabiegi radykalne, czyli coś, co dzisiaj może było niepotrzebnie aż tak szerokie. Tak? Mhm. Jeżeli pomyślimy sobie o raku piersi, to w latach 90. jeszcze klasycznym zabiegiem była mastektomia radykalna. Tak nazywamy teraz zabieg, gdzie usuwamy cały gruczoł piersiowy i układ chłonny przyległego dołu pachowego. I to był standard. Nie robiliśmy żadnych innych zabiegów. Dopiero tak naprawdę na początku 90. lat doszło do pewnej transformacji. W Mediolanie pracował pan Umberto Veronesi, słynny senolog, który wprowadził zabiegi ograniczające takie radykalne podejście do tak zwanej kwadrantektomii, czyli do usuwania 1/4 gruczołu piersiowego, w zależności, w którym rejonie był guz. Ale to nadal na dzisiejsze standardy jest zabieg znacznie przekraczający konieczność usuwania tkanek. Tak? Więc rzeczywiście na przestrzeni lat, a ja troszkę lat pracuję w tym zawodzie, więc trochę na moich oczach to się działo, dzieje i pewnie jeszcze jakiś czas będzie dziać. Podejście nasze się zmieniło dosyć istotnie. To nie było skokowo, to jest ewolucyjne oczywiście i całe szczęście, nie robimy takich bardzo dużych przeskoków. My musimy wiedzieć, czy rzeczywiście to coś, co to ograniczenie naszej działalności będzie z korzyścią dla chorych w ogóle. W związku z czym rzeczywiście przez ostatnich latach widzimy to, że poza efektem medycznym, bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, efekt medyczny jest najważniejszy. My nie możemy narazić efektu medycznego poprzez zmniejszenie działań chirurgicznych. Nie możemy doprowadzić do tego, że będą marginesy wokół zdrowej tkanki, wokół guza zbyt małe dla choroby, po to, żeby zachować funkcję narządu, bo narazimy pacjenta na nawrót choroby i na niepowodzenie po leczeniu.
0: W takim razie, w jaki sposób chirurdzy, onkolodzy musieli się trochę dostosować do tej rewolucji w ogóle leczenia onkologicznego, tak? Bo w tej chwili mamy to leczenie jest połączone, tak? Czyli mamy zabieg chirurgiczny, ale też mamy odpowiednią terapię i to się wszystko dzieje wspólnie.
1: Znowuż, słowo rewolucja może nie jest takim, którego chciałbym używać.
0: Okej, dobra, zmiana dynamiczna?
1: Ewolucja. Ja bym jednak powiedział ewolucja, tak? Wiele rzeczy dzieje się równolegle. Równolegle z przeanalizowaniem konieczności podejścia takiego radykalnego do usuwania wielkiej, dużej ilości tkanek idzie rozwój leków, idzie rozwój sposobów używania promieniowania. Tak? Więc, albo i dochodzi do sytuacji takiej, że mamy, tak jak pani powiedziała, łączenie metod, czyli leczenie skojarzone. To jest coś, co... Leczenie skojarzone jest czymś, bez czego onkologia nie istnieje w tej chwili. My nie istniejemy jako chirurdzy, onkolodzy nie istnieją bez nas, my nie istniejemy bez radioterapeutów, oni bez onkologów i nas. Czyli jakby wspólny wysiłek w większości chorób, i to nie jest tak, że mamy jedną czy dwie choroby, w których możemy połączyć swoje siły, ale w większości chorób nowotworowych wspólny wysiłek daje odpowiedni efekt. I to trzeba zrozumieć. To zrozumienie przychodzi oczywiście z biegiem doświadczenia, I no, my musimy się kształcić, uczyć, podglądać, czytać, bywać w innych miejscach, wymieniać poglądy, wymieniać doświadczenia, korzystać z innych, mam nadzieję, że kto inny korzysta również z naszych doświadczeń, po to, żeby znaleźć optymalny sposób leczenia w każdej jednostce chorobowej dla każdego pacjenta.
0: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Zachęcam Państwa do jej śledzenia na stronie radiopiekary.pl. Pan już wcześniej wspomniał o tym, że leczenie chirurgiczne musi być radykalne, bo nie można zostawić sobie tego marginesu błędu, czyli nie można wyciąć zbyt mało tkanki zdrowej, prawda? A wytłumaczmy naszym słuchaczom, naszym widzom, bo zapewne ci, którzy nie zetknęli się w swoim życiu z tematem w bliższym otoczeniu, mogą tego nie wiedzieć. Jest kilka metod, którymi teraz się chirurdzy, onkolodzy posługują, czyli metoda ta inwazyjna, o której mówimy, mało inwazyjna i jeszcze mamy do tego zabiegi laparoskopowe. Czym one się różnią i jak teraz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, w którym jest pan szefem oddziału chirurgii, jak to się wszystko zmienia? Jak zmieniło się podejście do pacjenta? Jak zmieniło się to, dobór tych metod do konkretnych, na przykład guzów nowotworowych, tak, żeby ten pacjent jak najmniej czasu spędził w szpitalu, bo wiadomo, najlepsze środowisko to tam, gdzie się czujemy najlepiej, czyli na przykład w domu. Dlatego, że teraz o tym pacjencie się myśli bardziej długofalowo.
1: Tak, bo jakby te elementy leczenia, czy te sposoby leczenia, które pani wymieniła, to ja bym to nazwał, to są po prostu różne narzędzia, mhm. tak? Narzędziem może być laparoskop, narzędziem może być bardzo popularna ostatnio i rozwijająca się chirurgia robotyczna, czyli robot, który nie pracuje sam, tak? To jest ktoś, kto obsługuje robota, to narzędzie pomaga nam w pracy, ale zawsze proszę pamiętać, że narzędzie jest czymś, co pomaga w pracy, nie zastępuje nas. Więc oczywiście staramy się doprowadzić do tego, żeby w jak najmniej inwazyjny sposób doprowadzić do optymalnego efektu medycznego. Jeżeli możemy to zrobić za pomocą różnych narzędzi, a nie tylko naszych rąk, znaczy naszych rąk przede wszystkim, ale
0: bo to które sterują... Specjalista różnymi, operuje maszyną.
1: Tak, które sterują odpowiednimi innymi narzędziami, to robimy, tak? Ale no ja bym tutaj był bardzo... W środowisku jestem znany troszkę może nie jako sceptyk, ale jako ostrożnie podchodzący do różnego rodzaju nowinek, ponieważ my nie możemy zapomnieć o tym, że tak naprawdę to jest praca naszych rąk, naszego doświadczenia, naszych umiejętności i żadne narzędzie nam tego nie zastąpi. Więc my najpierw się musimy nauczyć pracować własnymi rękami, a potem próbować modyfikować, poprawiać naszą jakość naszej pracy poprzez wykorzystywanie innych narzędzi. Nadmierne albo nadużywanie pewnych narzędzi prowadzi do takich dziwnych sytuacji, tak? Staramy się zrobić jakiegoś laparoskopowe, jakieś nieprawdopodobne zabiegi, które nie przynoszą, ja bym powiedział, takiego dobrego skutku medycznego, a może tylko satysfakcję dla kogoś, kto to robi. Tak czy inaczej, oczywiście jest to kierunek, który musi się rozwijać.
0: Wejdę tutaj trochę tak? panu w słowo, bo mówi pan, że trzeba polegać na własnym doświadczeniu. Do tego, co pan mówi, to zapytałbym w takim razie, a co w sytuacji, kiedy nastąpi blackout i nie będziemy mogli skorzystać z takiego robota?
1: No właśnie. Ja dawno temu, jak pracowałem jeszcze w innym ośrodku, w Instytucie Onkologii, to przecież nie unikam tej historii swojej, tam 30 lat spędziłem. Wielokrotnie, będąc już w miarę doświadczonym lekarzem, szkoliłem mniej młodszych od siebie. I wielokrotnie im zwracałem uwagę na to, żebyśmy próbowali jednak koncentrować się na tym, żeby takie podstawowe aspekty naszej pracy robić własnymi rękami, a nie używać do tego narzędzi typu na przykład zszywacze automatyczne, czyli tak zwane staplery. Tak? To jest coś, bez czego w tej chwili chirurgia żadna nie zrobiłaby żadnego postępu. Tak? Nie robilibyśmy niskich zespoleń w przypadku raka odbytnicy, gdyby nie staplery. Nie robilibyśmy wielu innych zabiegów. To narzędzie, które nieprawdopodobnie ułatwia albo umożliwia więc wręcz zrobienie zabiegu z zachowaniem narządu. Gdyby tego nie było, to byśmy nie byli w stanie tego zrobić. Ale są sytuacje, gdzie możemy połączenie na przykład między jelitami zrobić ręcznie, a możemy je zrobić również staplerem, więc zawsze zachęcałem moich wychowanków do tego, żeby to robili ręcznie. W sytuacji, kiedy mogą, tak? Kiedy są warunki, po to, żeby uczyć się, nabywać, my to nazywamy brzydko nabijać rękę. Mhm. a dopiero wtedy, kiedy nie da się tego już zrobić, bo są złe warunki, wtedy wykorzystujemy te staplery. One nam mają pomagać, a nie zastępować. W związku z czym, tak jak pani powiedziała, będzie blackout, będzie sytuacja taka, że będziemy musieli pracować w innych warunkach, nie wiadomo jak, to tego doświadczenia już nam nikt nie zabierze. My to będziemy wiedzieli. Jeżeli mądrze będziemy dysponowali i korzystali z pewnych dobrodziejstw technologicznych, które rozwój medycyny oczywiście wprowadził, to będzie tylko z korzyścią dla pacjentów.
0: Mhm. Chciałabym też wrócić jeszcze do tego mojego pytania, bo przerwałam, zaczynając inny wątek. Jak teraz myśli się o pacjencie chirurgicznym, onkologicznym?
1: Takie słowo holistycznie jest bardzo popularne, może czasami nawet nadużywane, ale to chodzi o to, że pacjent ma być w centrum uwagi. Tak? Chodzi o to, żebyśmy dobierali leczenie spośród możliwego wachlarza leczenia idealnie dla tego chorego. Tak? To nie znaczy, że my mamy w szufladzie dla każdego pacjenta jakieś tam nowe sposoby leczenia, ale chodzi o to, żebyśmy najpierw go bardzo dokładnie zdiagnozowali. Tak? Ja się posłużę może tutaj przykładem raka piersi, no bo to jest choroba, która jest najwięcej tak naprawdę na rynku medycznym i trochę łatwo na tej podstawie prześledzić, co się stało przez ostatnie 20-30 lat. Tak? Jak ja zaczynałem pracę, to jakbyśmy sobie rozrysowali na kartce A4 algorytm postępowania z pacjentką, u której zdiagnozowaliśmy raka piersi, to on by nie zajął nawet tej jednej kartki. Tak? Była
0: punkt pierwszy, mastektomia.
1: Guz, tak, biopsja, jedna strzałka w górę. Jeżeli guz do takich rozmiarów, to mastektomia, jeżeli większy, plus masywne przerzuty węzłów zapachowych, radiochemioterapia, koniec, kropka. Jakbyśmy teraz sobie zobaczyli, jak wygląda algorytm postępowania z chorą na raka piersi, to myślę, że 4 kartek by nam zabrakło i to drobnie ta choineczka by była taka naprawdę, jeśli
0: czy
1: to i tak dalej.
0: Takie prawie drzewo genealogiczne choroby
1: prawie,
0: i pacjenta.
1: Prawie, że. Zaczynaliśmy pracę z rakiem piersi na podstawie biopsji cienkoigłowej, która ujawniała kilkanaście, może kilkadziesiąt komórek, gdzie doświadczony patolog, cytolog musiał napisać komórki rakowe na podstawie obrazu kilkunastu komórek. Wydawał wyrok, dawał nam przepustkę do leczenia, brał odpowiedzialność za to. W tej chwili od biopsji cienkoigłowej się de facto odchodzi, bo za mało informacji mamy wynikających z tego typu badania. Obowiązkiem jest zrobienie biopsji gruboigłowej, czyli pobieramy tkankę, a nie komórki i na podstawie tego badania widzimy, po pierwsze nazywamy chorobę, tak? Mamy rak naciekający na przykład, koniec, kropka, ale robimy co? Robimy najważniejsze, to profil molekularny, czyli badamy na poziomie molekularnym, jak wygląda ta choroba. To implikuje sposób bardzo wyraźny i konieczny sposób leczenia, czyli wracamy do tego, jak w tej chwili patrzymy na pacjentkę. Patrzymy w taki sposób, czy na pacjenta. Robimy diagnostykę i z tej diagnostyki mamy obraz tego, w jaki sposób powinniśmy tą chorobę leczyć. Bo jeżeli posadzimy obok siebie 3 pacjentki z tą samą chorobą, albo 3 pacjentów z tą samą chorobą, to nie jest i z takim samym zaawansowaniem określonym w badaniach obrazowych. Tak? U każdego mamy, powiedzmy, guz wielkości 2 cm i brak przerzutów do węzłów chłonnych regionalnych. To się może okazać i bardzo prawdopodobne, że się okaże, że każdy z tych, czy każda z tych 3 osób będzie wymagała zupełnie innego leczenia. I to jest to, co się zmieniło przez ostatnie lata, że nie mamy takiego tunelu, w którym wprowadzamy pacjenta. Okej, rozpoznaliśmy chorobę, wiemy jak leczyć. W porządku, nie robiliśmy błędów wtedy, ale nie mieliśmy wiedzy na ten temat, że mamy to robić inaczej. W tej chwili wiemy o tym i w tej chwili, gdybyśmy robili w tej chwili tak samo, to byłby już błąd. To byśmy odbierali temu choremu jakąś tam szansę na wyleczenie. W związku z czym tak skoncentrowanie się na tym pierwszym etapie postępowania z chorym, czyli na diagnostyce maksymalnie szczegółowej, mówię tutaj o szeroko diagnostyce obrazowej, histopatologicznej, jakiejkolwiek innej, po to, żebyśmy w tym momencie ustalili, w jaki sposób chory ma być leczony. Jest takie powiedzenie, często używamy je towarzysko, nie ma drugiej szansy na zrobienie pierwszego dobrego wrażenia, prawda?
0: Tak.
1: Ja uważam, że nie ma drugiej szansy na zrobienie pierwszego dobrego leczenia. Jeżeli z jakiegoś powodu zaniedbamy ten etap przygotowawczy do leczenia poprzez niezrobienie diagnostyki w taki sposób, w jaki powinniśmy to zrobić i wprowadzimy to leczenie z pominięciem jakiegoś etapu, ponieważ nie wiemy o tym, że tak mieliśmy zrobić, to odbieramy część szansy na wyleczenie pacjentowi. Ja nie mówię, że rujnujemy to leczenie. ale ono nie będzie optymalne. My nie wrócimy już do tego tematu. Jeżeli pacjenta, któremu mieliśmy dać najpierw leczenie systemowe, chemioterapię, immunoterapię albo radioterapię przed leczeniem operacyjnym, najpierw zoperujemy, a potem powiemy, dobra, zobaczymy, co będzie dalej, to odbieramy kawałek tej szansy na wyleczenie. Znowuż mówię, nie rujnujemy tego całkowicie, ale odbieramy na pewno jakąś część leczenia. Nie jest to leczenie, jakąś część tego optymalnego wyniku.
0: No dobrze, to w takim razie jak optymalnie idealny plan powinien wyglądać?
1: Powinien wyglądać w taki sposób, że pacjenci powinni być przede wszystkim leczeni w ośrodkach, które mają, w ośrodkach referencyjnych, jeśli to jest możliwe, a możemy rozszerzać ten temat, bo to prawdopodobnie nie jest możliwe dla wszystkich, tak? Więc albo przynajmniej powinni być w jakiś sposób przesiani przez ten ośrodek, skonsultowani i ewentualnie inne doświadczone zespoły również mogą uczestniczyć w tym leczeniu w innych ośrodkach. Dobrze, wracamy do tematu. Jak to powinno optymalnie wyglądać? Pacjent powinien trafić z wstępnym rozpoznaniem albo z podejrzeniem tego rozpoznania. To rozpoznanie powinno być potwierdzone, doprowadzone do poziomu aktualnej naszej wiedzy, tak? Czyli krótko rzecz biorąc, wracamy do tego raka piersi. Przychodzi pacjentka, która ma gdzieś tam z terenu zrobioną mammografię, na której jest opisany podejrzany guz piersi i ona nie ma prawa już z tego środka, do którego trafiła, wyjść bez zakończonego leczenia. Czyli my kierujemy ją na uzupełniające badania diagnostyczne, takie jak my uważamy, że są konieczne. Kierujemy ją na biopsję. Ta biopsja odpowiada nam na pytanie, grubo i głowo oczywiście, jaki to jest rodzaj nowotworu i bada nam profil molekularny. Spotykamy się po zamknięciu etapu diagnostyki, takiego naprawdę szczegółowego, spotykamy się w grupie specjalistów.
0: Mówi pan o konsylium lekarskim.
1: Mówię o konsylium lekarskim, gdzie na podstawie tych badań ustalamy to, w jaki sposób ta chora powinna być leczona i mówimy, dobrze, panią zapraszamy do leczenia operacyjnego, bo uważamy, że dla pani jest najlepsze na początek leczenie operacyjne, a potem będziemy pani dawać uzupełniające na przykład tabletki hormonalne przez następne 5 lat. Inna chora, mimo że ma takie same zaawansowanie choroby, tak się nam wydaje, w badaniach, które uzupełniły nam tą wiedzę diagnostyczną, tej pani mówimy, pani nie może być najpierw operowana, pani musi dostawać najpierw przez parę miesięcy immunoterapię, ponieważ pani ma, przepraszam, aktywny receptor arceptynowy, na przykład, tak? W związku z czym dla każdego chorego dobieramy to leczenie indywidualnie, co nie znaczy, że mamy dla pani X w szufladzie odpowiedni schemat leczenia. Mamy to dla każdego, jakby każdy pacjent musi być rozpatrywany w taki sposób. To daje najlepsze wyniki. A to się znowuż opisuje tym, jeśli mamy prześledzić tą historię, którą ja przynajmniej widziałem w swoim medycznym życiu, to w czasach, kiedy ja zaczynałem pracę, myślę, że robiliśmy na ten temat różne publikacje, ale poziom 50% wyleczeń całkowitych to było mniej więcej to, czym mogliśmy się pochwalić, tak? W dobrych ośrodkach. W tej chwili proszę sobie wyobrazić, że w całym spektrum zaawansowania raka piersi to wyleczenie sięga 90%.
0: Znacząco wynik wzrósł.
1: No, znacząco to nawet, to jak teraz się takie modne powiedzenie jest. Powiedzieć znacząco to nic nie powiedzieć, tak?
0: Okej. Widzę, że pan to tak do tych, cieszy się z tych wyników i z polepszenia
1: oczywiście,
0: działalności,
1: tak,
0: ale jednak jest pan taki bardzo ostrożny w tym wszystkim.
1: Ostrożny dlaczego?
0: No tak, mamy te wyniki, ale spokojnie.
1: Ale my mamy je dlatego, że korzystamy z doświadczeń całego świata. My sami jakby dorzucamy swoje kamyczki dla doświadczeń innych chorych, czyli współpracujemy my wszyscy ze wszystkimi, tak? I jakby korzystamy z tego i wykorzystujemy to, umiemy to wykorzystać. Natomiast ostrożny jestem dlatego, że to nadal jest bardzo niebezpieczna choroba. Mój dawny przełożony zawsze mówił, że pierwsze słowo się liczy w tym rozpoznaniu, tak? Jeżeli mamy napisane i całe rozpoznanie, proszę patrzeć, ono, mimo tego, że ono czasami jest zbudowane z wielu słów i z wielu dodatkowych elementów, to ono zawsze się rozpoczyna od słowa rak, albo mięsak, albo czerniak, albo jakiś inny rodzaj nowotworu złośliwego, albo jest napisane nowotwór złośliwy. I to jest to najważniejszy element całej reszty, tak? Więc jestem z jednej strony ostrożny, bo wiem, że można może nie udać się tak, jak byśmy chcieli, ale z drugiej strony no, doceniam i widzę i zauważam to, że przez te lata, kiedy ja przynajmniej uczestniczę w tym procesie, nie mówię, że z mojego powodu, żeby to źle nie zabrzmiało, ale przez ten czas, kiedy jestem na tym rynku, to widzę, że rzeczywiście olbrzymi postęp dokonał się przynajmniej w tych chorobach, które są bardzo istotne epidemiologicznie, bo no, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 20 kilka tysięcy nowych przypadków raka piersi mamy co roku w Polsce, 2 miliony na świecie, no to mówimy o naprawdę sytuacji, o bardzo wielu chorych. Podobna sytuacja w nowotworach jelita grubego, znowuż 16-17 tysięcy rocznie nowych przypadków, mówimy tylko o nowych przypadkach w samej Polsce, 2 miliony na świecie. Więc no jest to problem, gdzie jeżeli chcemy znaczącą poprawę wyników mieć, musimy to robić w sposób taki, jaki nakazuje nam aktualna wiedza i złote standardy. Jakby ta ostrożność też moja wynika z czegoś innego, bo ja zauważam jeszcze jeden, znowuż ta ilość lat przepracowanych w chirurgii onkologicznej upoważnia mnie do tego, żebym popatrzył na to w taki sposób. Otóż to, co jest niepokojące, to jest migracja wiekowa.
0: Że coraz młodsi pacjenci
1: chorują. W czasie, kiedy ja zaczynałem pracę, pacjentki w wieku 20-30 lat, to były sporadyczne sytuacje, tak? Naprawdę sporadyczne. W tej chwili proszę sobie wyobrazić, że jest taka grupa, która statystycznie jest zwykle omawiana w różnego rodzaju analizach, też w angielskojęzycznej nazywa się AYA, czyli Adults and Young Adolescent. To jest mniej więcej grupa do 35 roku życia. I w przypadku raka piersi 7% już w tej chwili, 7% wszystkich raków piersi dotyczy tej grupy. W przypadku raka jelita grubego ocenia się, że do 2030 roku, czyli już niebawem, czyli za 4 lata, 15% wszystkich chorych będzie się zawierało w tej grupie. To jest coś, czego nie widzieliśmy wcześniej. To jest jakby transformacja, która dotyka nas coraz bardziej i my musimy do tego się przygotować. To znaczy, nie wiem, może spróbować programy przesiewowe obniżyć wiek rozpoczynania tych programów przesiewowych, żeby zacząć wyłapywać te choroby znacznie wcześniej, bo one po prostu się wcześniej pojawiają. Tak?
0: Może... Myślę, że też gros osób może nie wiedzieć, że na przykład w rodzinie ktoś chorował na nowotwór.
1: Tak, wie pani, tylko tu jest jeszcze taka ciekawostka, że w przypadku nowotworu jelita grubego to zwiększenie liczby zachorowań w młodym wieku nie jest związane najczęściej z dziedziczeniem. Są najczęściej przypadki sporadyczne. Więc jest wiele jakby pomysłów na to, dlaczego tak się dzieje, ale tutaj chyba głównie chodzi o tak zwany siedzący tryb życia. Tak? Organizmy aktualnych nastolatków czy młodych ludzi są biologicznie starsze niż był mój na przykład. Tak? Przez fakt taki, że ten sposób spędzania życia jest zupełnie inny. Ja to mówię, dobrobyt nas troszeczkę wszystkich doprowadza do tego, że żyjemy gorzej. Lepiej, ale gorzej.
0: Czyli w dalszym ciągu powinniśmy myśleć o tym, że powinniśmy dobrze jeść, że te posiłki
1: tak
0: powinny być
1: zdecydowanie
0: zbilansowane,
1: tak, bo
0: i powinniśmy się ruszać jak najbardziej.
1: Powinniśmy się ruszać. To nie jest to, nie, naprawdę proszę mi wierzyć, spędzanie życia przed komputerem. Ja niestety, ja to widzę u siebie w domu. Oczywiście mam syna, który ma w tej chwili 13,5 lat, więc sporo czasu spędza przed komputerem, ale również jest zaangażowany sportowo, gra w tenisa, gra w koszykówkę, jeździ, ściga się na gokartach i tak dalej, więc jakby nie pozwalamy mu na to, żeby on spędzał tą swoją młodość przed komputerem, ale tak naprawdę to rzeczywiście dygresja. Natomiast poważna rzecz, która z tego wynika, to jest spójrzmy na to, co się dzieje na przykład w onkologii u ludzi młodych. Jeszcze raz powtarzam, jak zaczynałem pracę, przypadki, że ktoś w wieku 20 lat, 25 lat przyszedł z nowotworem, czy ze zdiagnozowanym, czy z nowotworem, który został zdiagnozowany, były naprawdę sporadyczne. To było poruszenie wręcz na oddziale, że takiego pacjenta mamy. W tej chwili jest zupełnie inaczej.
0: Drodzy Państwo, trochę mało optymistycznie kończymy tą rozmowę, ale to też mam nadzieję wszystkim da nam odrobinę rozwagi do trybu życia, jaki też prowadzimy. Doktor Mariusz Kryj był moim i Państwa gościem, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach.
1: Dziękuję.

0: Jest 17. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców kolejnych województw przed burzami. Tymczasem na południu regionu wciąż trwa sprzątanie po ostatnich nawałnicach. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom związanym z atakiem na 40-latka. Ponad 30 milionów złotych Tychy przeznaczał na modernizację krytej pływalni przy ulicy Edukacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu na terenie części województw mazowieckiego i lubelskiego. Możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni, brzmi alert SMS wysyłany do odbiorców w pasie od południowego Mazowsza po południową Lubelszczyznę. Tymczasem strażacy cały czas usuwają skutki burz, które przeszły nad południowo-zachodnią częścią Polski.
2: Strażacy przyjmują kolejne zgłoszenia dotyczące skutków burz, które przeszły nad południową częścią Dolnego Śląska. Od wtorkowego południa do dziś w Jeleniej Górze i w powiecie karkonoskim odnotowali ich 244. Ulewny deszcz spowodował utrudnienia w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Pasażerowie stali na przystankach, nie wiedząc, czy i kiedy przyjedzie autobus lub tramwaj.
3: Beznadziejnie. Stoję, siedzę tu pół godziny, czekam na autobus. Autobusy też nie jeżdżą.
4: Spóźniam się już około godziny.
2: Strażacy usuwają skutki burzy w Ostrowie Wielkopolskim. Zalane są ulice. Woda wdarła się do piwnic Urzędu Miejskiego. Oficer prasowy tamtejszego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Tomasz Chmielewski, powiedział, że odnotowano 7 zdarzeń.
5: Przeważnie to są gdzieś tam podtopione posesje, zalane drogi.
2: Przedłużone zostały ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w południowej Polsce przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Będą obowiązywać również w nocy.
0: Te informacje zebrał Aleksander Przoniak. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom związanym z atakiem na 40-latka. Do zdarzenia doszło w styczniu. 3 zamaskowanych napastników wyważyło drzwi i wtargnęło do mieszkania ofiary. Motywem była zemsta za to, że mężczyzna stanął wcześniej w obronie żony jednego ze sprawców. Napastnicy brutalnie pobili ofiarę, używając maczet, noży oraz pistoletu hukowego. Ciężko ranny 40-latek zdołał uciec na klatkę schodową i zaalarmować sąsiadów, co spłoszyło sprawców, którzy jeszcze przed ucieczką zniszczyli jego samochód. Policja zatrzymała 3 agresorów oraz pomagającą im 22-latkę, która dostarczyła broń i zapewniła transport. Mężczyźni przebywają obecnie w areszcie, a kobiecie wyznaczono policyjny dozór. Głównym oskarżonym za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 30 milionów złotych Tychy przeznaczą na modernizację krytej pływalni przy ulicy Edukacji. Dziś tamtejszy samorząd podpisał umowę z wykonawcą. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę, przebudowę i docieplenie budynku. Zmodernizowane zostaną m.in. oświetlenie, system wentylacji czy zjeżdżalnia. To inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców, podkreśla Marcin Stachońskiego magistratu.
6: Około 16 miesięcy potrwa gruntowna modernizacja krytej pływalni w Tychach. To moment, na który czekaliśmy od wielu lat, a teraz nadchodzi ten czas, by to miejsce, bardzo lubiane przez mieszkańców Tychów, nabrało zupełnie innego kształtu, innego wymiaru, by było po prostu nowocześniejsze.
0: Prace remontowe wyjdą też poza obiekt. Przebudowana zostanie droga wraz z parkingiem, na którym pojawi się instalacja fotowoltaiczna. W regionie obchodzimy dziś Dzień Śląskiej Flagi. Święto obchodzimy 15 lipca. Tego dnia w 1920 roku uchwalono statut organiczny województwa śląskiego, który nadawał regionowi szeroką autonomię. Czy mieszkańcy województwa wiedzą o tym święcie? To sprawdzała dzisiaj nasza reporterka.
7: Jestem trochę zaskoczony, bo nie wiedziałem, że dzisiaj jest taki dzień, ale inicjatywa na pewno dobra.
8: Czyli popiera pan to? To jest ważne według pana?
7: Jak najbardziej.
8: A co pani sądzi o takich świętach, o takich inicjatywach? Czy to powinno być kultywowane tutaj na Śląsku?
9: Myślę, że tak. Takie święta zawsze są ważne, żeby podtrzymywać w jakiś sposób tradycje, ale też informować właśnie, bo mówię, nie wiedziałam, a dosyć się interesuje powiedzmy tematem.
10: No myślę, że wszystkie takie inicjacje takich flag, czy czegoś Śląska, czy czegoś, no popieram.
8: To warto je świętować. Myślę, że powinno być o nim głośno. Właśnie, bo ja pierwszy słyszę.
0: Sam Dzień Śląskiej Flagi obchodzimy od 2011 roku z inicjatywy świętej pamięci posła Marka Plury. Jutro rano w regionie chmur jeszcze niewiele, ale od godzin południowych znowu zaczną się pojawiać. Wrócą też przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura maksymalna na termometrach jutro od 27 do 29 stopni.
11: A szczegóły przekaże Państwu Marcin Rudzki.
12: Zaczynamy od autostrady A4, ale tym razem mamy dobre informacje. Dokładnie 347 km trasy w kierunku Krakowa. Tam mieliśmy kolizję z udziałem samochodu osobowego i kampera. Droga korkowała się, a aktualnie jedziemy bez utrudnień. Teraz DK44 Tychy, pasy w stronę Bierunia. Tutaj mamy zgłoszoną kolizję i tu droga zakorkowana. Uwaga, wybierając się na Słowację, przypominamy o utrudnieniach. Dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację do 17 sierpnia. Całkowicie zamknięta jest dalnica D3 na odcinku Śwircinowiec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Bardoń-Skalite. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większych utrudnień spodziewajmy się w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
11: Minęła 17.30. Czas na informacje w skrócie. Karolina Michalik.
0: Przedłużone zostały ostrzeżenie IMGW w południowej Polsce przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Będą obowiązywać również w nocy. To efekt zapowiadanych intensywnych opadów deszczu. Alerty drugiego stopnia przed burzami w województwie śląskim będą obowiązywały jeszcze do 22. Prokuratura rejonowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom w związku z usiłowaniem zabójstwa 40-latka. Zaatakowali go w jego własnym mieszkaniu w bloku, wyłamując uprzednio drzwi. W użyciu była maczeta, nóż, pistolet hukowy. Ofiara cudem uszła z życiem, gdy udało jej się zaalarmować sąsiadów. Sprawcom grozi dożywocie. Powiat cieszyński wybuduje nowy most na potoku Knajka w Dębowcu, w miejscu przeprawy, która zawaliła się 18 czerwca, blokując kluczową trasę do drogi krajowej nr 81. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej potrwa rok. Tymczasem cieszyńska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy. Według jednej z hipotez do zawalenia mostu doprowadził pojazd, który drastycznie przekroczył dopuszczalny limit wagi do 3,5 tony. Dziś obchodzimy Dzień Śląskiej Fany, czyli flagi. Zapoczątkował go w 2011 roku świętej pamięci poseł Marek Plura. Tego dnia obchodzimy również rocznicę nadania autonomii Górnego Śląska w 1920 roku, czyli uchwalenie statutu organicznego województwa śląskiego.
1: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.
13: Czas zostawił na mej twarzy trochę wspomnień.
11: To już prawie 17. Warto dać głośniej, warto posłuchać wiadomości w Radiu Z, na które zaprasza Iwona Kutyna.
0: Rosyjskie samoloty.

0: To prawda. Podobne zdarzenie było też wczoraj około 30 km od Ustki. Wtedy przechwycony został rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Na Bałtyku trwa operacja Zatoka, dzięki której infrastruktura krytyczna ma być skutecznie chroniona. Dziś dowództwo poderwało dwa myśliwce z Malborka, ponieważ Rosjanie mieli obserwować manewry z wykorzystaniem polskich systemów obrony powietrznej. Myśliwce Su-30 z Królewca były eskortowane przez samoloty ze Szwecji.
1: Od kilku miesięcy rosyjskie lotnictwo jest mocno aktywne nad Bałtykiem. Władze Warszawy ponownie w komplecie. Rafał Trzaskowski zaprezentował dziś dwie nowe wiceprezydentki. Zostały nimi Magdalena Młochowska, która dotychczas pełniła w ratuszu funkcję dyrektorki koordynatorki do spraw Zielonej Warszawy, a także Izabela Marcewicz-Jędrysik, menadżerka zdrowia od lat związana z warszawskimi szpitalami, mówi prezydent stolicy.
2: Obie panie to profesjonalistki, mają naprawdę potwierdzone kompetencje oraz oczywiście bardzo mocny dorobek zawodowy. Co ważne, związane są również z Warszawą i bardzo dobrze znają to, jak funkcjonuje ratusz, co pozwoli im od razu przejść do wytężonej pracy i do realizacji naszych wspólnych priorytetów.
1: Poprzednie wiceprezydentki złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Klub Koalicji Obywatelskiej z premierem za zamkniętymi drzwiami. Za godzinę spotkanie, które ma być sygnałem zwarcia szeregów, choć zdaniem niektórych może być reprymendą za kolejne przypadki nadużywania pozycji w publicznej ochronie zdrowia. Wiceszef koalicji Cezary Tomczak mówi wprost: podczas takich spotkań rozmawiamy szczerze.
3: No jest to przygotowanie w oczywisty sposób do ostatniej prostej. Przyszły rok to rok wyborczy, więc myślę, że mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno. Premier Tusk jest wymagającym szefem. I bardzo dobrze. I wymaga też tego nie tylko od swoich członków rządu, ale też od parlamentarzystów.
1: Jednym z głównych tematów spotkania mają być też zmiany w ochronie zdrowia. W przyszłym tygodniu pierwsze projekty trafią pod obrady rządu. Porozumienie dronowe między Unią Europejską a Ukrainą ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Kijów podpisał podobne umowy z kilkoma krajami, od Europy po Bliski Wschód. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek ze szczegółami, co oznacza podpisanie takiego porozumienia.
4: Ma to być partnerstwo przemysłowo-obronne. Jak podkreślała szefowa Komisji Europejskiej, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony. Ukraina pomysłowość i doświadczenie, Unia Europejska bezpieczne zakłady, które mają pomóc zwiększyć skalę produkcji dronów. Unia Europejska chce skorzystać z doświadczeń we wprowadzaniu innowacji z linii frontu do produkcji, skorzystać z wiedzy, którą Ukraina zdobyła na temat obsługi dronów i systemów antydronowych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Von der Leyen odebrała też z rąk prezydenta Zełenskiego Order Europy, nowe ukraińskie odznaczenie przyznawane osobom wspierającym obronę niepodległości kraju i jego akcesję do Unii Europejskiej. 7 miesięcy więzienia dla właściciela wypożyczalni kładów z Zakopanego. Stanisław G. w styczniu zeszłego roku zaatakował nożem mężczyznę, który sprzeciwiał się przejazdom pojazdów terenowych przez prywatne grunty. W chwili ataku właściciel wypożyczalni był pijany, miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd orzekł także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 11 tysięcy złotych. Polacy ruszyli do lasów. Trwa właśnie sezon letnich grzybów. W lipcu znajdziemy mnóstwo gatunków, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
5: Pieprznik jadalny, czyli kochana nasza kurka. No i oczywiście borowiki szlachetne, podgrzybki brunatne, koźlarze.
6: A na jakie trzeba w tym okresie uważać?
5: Zawsze należy uważać na grzyby, które mają blaszkę pod spodem. Pieczarka to jest całoroczny grzyb. Podobny do tego może być uchomor jadowity, który jest białym gatunkiem.
1: Letnie grzyby charakteryzują się krótszą trwałością, dlatego nie nadają się na przetwory.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: W Katowisku, na Murckach w Katowicach, podpisaliśmy umowę na wsparcie dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach dla bardzo ważnego zadania. To już szósta edycja, szóste wsparcie, którego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup nowych uli dla rodzin pszczelich, dla zapylaczy, jak również na tutaj kwestie edukacyjne, przekazywanie bardzo ważnej wiedzy nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego, ale również samych pszczelarzy.
9: W sercu Lasów Murckowskich, na Polanie Hamerla, od ponad 70 lat działa miejsce szczególne dla śląskiego pszczelarstwa. Trutowisko to wydzielony i odpowiednio odizolowany teren, na którym młode matki pszczele unasieniane są przez trutnie wybranej linii. Pozwala to hodować pszczoły o pożądanych cechach – zdrowe, łagodne i pracowite. Trutowisko Murcki powstało w 1953 roku z inicjatywy Powiatowego Związku Pszczelarzy w Tychach. Dziś jego gospodarzami są Śląski Związek Pszczelarzy w

0: Katowicach oraz Nadleśnictwo Katowice. Na polanie znajdują się ule i niewielkie uliki weselne wykorzystywane podczas hodowli matek pszczelich. Odbywają się tu również szkolenia, spotkania środowiska pszczelarskiego i wydarzenia popularyzujące wiedzę o pszczołach. Właśnie w tej scenerii podpisano kolejną umowę wspierającą ochronę zapylaczy w województwie śląskim.
1: Ta umowa, o której przed chwileczką wspomniałem, opiewa na ponad 112 tysięcy złotych. W ramach tej umowy zostanie zakupionych około 320 nowych uli. W tych ulach właśnie rozpocznie się nowe życie dla kolejnych nowych rodzin pszczelich, jak również będą wykonywane zajęcia edukacyjne, warsztatowe właśnie dla wspomnianych mieszkańców województwa śląskiego.
0: Porozumienie zawarli Mateusz Pindel, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Umowa dotyczy realizacji szóstego etapu zadania pod nazwą Poprawa zdrowotności pszczół poprzez wymianę starych, zużytych uli na nowe. W ramach przedsięwzięcia pszczelarze zakupią około 320 nowych uli, drewnianych lub wykonanych ze styropianu. Wymiana wyeksploatowanych konstrukcji poprawi warunki życia rodzin pszczelich i pomoże ograniczyć ryzyko rozwoju chorób.
1: Pszczoła to mała istota, mały owad, ale ma ogromne znaczenie nie tylko dla samego ekosystemu, dla bioróżnorodności, ale również nas jako mieszkańców województwa śląskiego i całego kraju, całego świata. Bez właśnie zaangażowania, bez pracy tych małych owadów nie byłaby możliwość rozwój przyrody, rozwój ekologii, jak i również bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Ktoś nawet kiedyś powiedział, gdyby wymarły te wspaniałe małe owady, to do 4 lat straciłoby się życie na naszej planecie. Dlatego tym bardziej, jako instytucja, która w swoim DNA, zawsze to podkreślamy, mamy wspieranie ważnych zadań z punktu widzenia ochrony środowiska, po raz kolejny podjęliśmy decyzję o wsparciu dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. I w tym miejscu, Panie Prezesie, na Pana ręce chciałbym również przekazać podziękowanie za pracę, którą wykonujecie. Tej pracy może codziennie nie widać, pracy pszczół również, ale no dzięki temu, Szanowni Państwo, mamy zdrowe, polskie, ekologiczne produkty na naszych stołach, jak również przyroda, która nas w przepiękny sposób otacza. Dzisiaj jesteśmy właśnie, tak jak wspomniałem, na turtowisku w Katowicach. Możemy Cię cieszyć, szczególnie na wiosnę, jak to wszystko pięknie zakwita, jak pracują zapylacze.
0: Projekt obejmuje także 8 spotkań szkoleniowych dla pszczelarzy oraz działania edukacyjne skierowane do mieszkańców województwa śląskiego. Wojewódzki fundusz przeznaczył na ten cel 112 tysięcy 800 zł. Taką samą kwotę wniesie Śląski Związek Pszczelarzy. Program przynosi już wymierne efekty. W 5 wcześniejszych etapach zakupiono 1935 nowych uli, a łączna wartość dofinansowania przekroczyła 552 tysiące złotych.
1: Żeby przekazać Państwu bardzo ważną informację, to nie jedyne wsparcie, które udzieliliśmy Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach, ponieważ już od 5 edycji to wsparcie właśnie tutaj dociera. A tylko wspomnę, że Śląski Związek to ponad 2600 pszczelarzy, to ponad 44 tysiące rodzin pszczeli. A dzięki naszemu wsparciu już od 5 lat Śląsk już blisko 2000 nowych uli. To bardzo ważne. Ale również wspieramy inne stowarzyszenia, czy też związki pszczelarzy. Przykład Stowarzyszenia Pszczelarzy Beskidzkie Trutnie, czy też Beskidzki Związek Pszczelarski Bartnik. To również wsparcie pod kątem ochrony zwierząt na terenie całego województwa śląskiego. Mam na myśli tutaj czy sowę płomykówkę, czy chomika europejskiego w Jaworznie, czy rehabilitację dziko żyjących zwierząt, czy też właśnie pomoc w zakupie karmy dla tych stowarzyszeń, dla tych organizacji, które działają na terenie województwa śląskiego. I to nie chodzi tylko o to, że Wojewódzki Fundusz wspiera szeroko rozumianą edukację ekologiczną, szeroko rozumianą transformację naszego województwa, szczególnie transformację energetyczną, czy kwestie wodno-kanalizacyjne, adaptacje do zmian klimatu, czy gospodarkę odpadami. Ale również zwracamy uwagę właśnie na tą bioróżnorodność, na ten bardzo ważny aspekt, który szczególnie rodziny pszczele i pszczelarze tutaj nam zapewniają. Więc jeszcze raz, Panie Prezesie, gratuluję. Cieszę się z tej naszej już kilkuletniej współpracy i liczę na dalszą dobrą współpracę. Jeszcze raz gratuluję Dziękuję. Tego wsparcia i dziękuję za to, co robicie codziennie.
0: Śląski Związek Pszczelarzy zrzesza około 2680 osób opiekujących się ponad 44 tysiącami rodzin pszczelich. Każdy nowy ul oznacza dla nich lepsze warunki rozwoju, a dla całego regionu skuteczniejszą ochronę zapylaczy, bioróżnorodności i upraw zależnych od pracy pszczół. Podpisana umowa łączy wieloletnią tradycję śląskiego pszczelarstwa z konkretnym wsparciem służącym zdrowiu pszczół i ochronie przyrody.
2: Dziękuję panu prezesowi. Rzeczywiście współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa już wiele lat. No jest to szósta edycja. Krótko genezę tego projektu. Pszczelarze ogólnie dostają wsparcie na zakup sprzętu pszczelarskiego, między innymi zakup uli, z dotacji z Ministerstwa Rolnictwa. To jest wsparcie rynku produktów pszczelich. To jest program od 2005 roku realizowany. 50% jest wsparcie Skarbu Państwa, 50% pochodzi z pieniędzy z Brukseli. Natomiast jeżeli chodzi o zakup sprzętu pszczelarskiego, mogą do tego podejść tylko pszczelarze, którzy mają powyżej 10 rodzin pszczelich. I cały czas żeśmy się borykali z tym, że jednak mówią tak, no należymy do związku, hodujemy pszczoły, no mamy ją mniejszą ilość, a nie możemy skorzystać z żadnych dotacji. No i wtedy żeśmy wpadli na taki pomysł, nazwałem go mały pszczelarz, nie ze względu na wzrost, czy na no mały pszczelarz ze względu na to, że chodzi tutaj o małą ilość uli. No i po porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej taki pomysł żeśmy złożyli, przedyskutowali te parę lat temu i się okazało, że jest możliwość wsparcia właśnie tych pszczelarzy, którzy mają poniżej 10 rodzin pszczelich. No i tak jak tutaj prezes słusznie zauważył, pozyskaliśmy już z funduszu ponad 500 000 zł. Jest to dotacja na zasadzie 50% płaci pszczelarz, 50% pokrywa fundusz z wojewódzkiego, jest pokryty z wojewódzkiego funduszu. Także jest to bardzo korzystne, dlatego że zamiast 700 zł zapłacić za ul, pszczelarz płaci tylko 350 zł. Są to oczywiście ule razem z ramkami. No i mamy w tym roku kwotę, tak jak prezes powiedział, ponad 112 000 zł z funduszu, no i 112 000 zł pokrywają pszczelarze z własnych funduszy. Także myślę, że ta forma, która się już przyjęła na naszym terenie i jak już się kończy ta edycja, to już mam takie sygnały, a będzie znowu w następnym, bo są następni. Głównie, proszę Państwa, polega tutaj na tym, że wymiana starych uli na nowe. To jest cała taki jakby podstawa tego naszego działania, że no, ci mali pszczelarze hodują pszczoły w różnych takich, o tutaj ten zabytkowy ul, co widać za kamerami, w takich różnych ulach. No, chodzi o to, że tam są różnego rodzaju choroby, patogeny, które no, powodują coraz większą chorobowość u pszczół. A musimy o te pszczoły dbać, tak jak prezes tu powiedział, ze względu na bioróżnorodność, do której się przyczyniają. No i Einstein to powiedział, że właśnie te 4 lata, jak nie będzie pszczół, to mamy no, niezagwarantowaną dalszą egzystencję. Także jeszcze raz, panie prezesie, dziękuję za naszą współpracę, za to, że przychylnym okiem fundusz patrzy na nasze projekty. No i myślę, że skoro... Ja to zawsze powtarzam, że jeżeli coś jest już 2 razy, to już jest tradycja. A to jest 6 razy, to już jest super tradycja, panie prezesie. I myślę, że ta tradycja zostanie dalej zachowana, no bo są na to chętni. Ja jeżdżę w terenie, widzę te nasze pasieki. Proszę państwa, pasieki nasze są śliczne.

0: Jest 17. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców kolejnych województw przed burzami. Tymczasem na południu regionu wciąż trwa sprzątanie po ostatnich nawałnicach. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom związanym z atakiem na 40-latka. Ponad 30 milionów złotych Tychy przeznaczał na modernizację krytej pływalni przy ulicy Edukacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu na terenie części województw mazowieckiego i lubelskiego. Możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni, brzmi alert SMS wysyłany do odbiorców w pasie od południowego Mazowsza po południową Lubelszczyznę. Tymczasem strażacy cały czas usuwają skutki burz, które przeszły nad południowo-zachodnią częścią Polski.
2: Strażacy przyjmują kolejne zgłoszenia dotyczące skutków burz, które przeszły nad południową częścią Dolnego Śląska. Od wtorkowego południa do dziś w Jeleniej Górze i w powiecie karkonoskim odnotowali ich 244. Ulewny deszcz spowodował utrudnienia w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Pasażerowie stali na przystankach, nie wiedząc, czy i kiedy przyjedzie autobus lub tramwaj.
3: Beznadziejnie. Stoję, siedzę tu pół godziny, czekam na autobus. Autobusy też nie jeżdżą.
4: Spóźniam się już około godziny.
2: Strażacy usuwają skutki burzy w Ostrowie Wielkopolskim. Zalane są ulice. Woda wdarła się do piwnic Urzędu Miejskiego. Oficer prasowy tamtejszego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Tomasz Chmielewski, powiedział, że odnotowano 7 zdarzeń.
5: Przeważnie to są gdzieś tam podtopione posesje, zalane drogi.
2: Przedłużone zostały ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w południowej Polsce przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Będą obowiązywać również w nocy.
0: Te informacje zebrał Aleksander Przoniak. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom związanym z atakiem na 40-latka. Do zdarzenia doszło w styczniu. 3 zamaskowanych napastników wyważyło drzwi i wtargnęło do mieszkania ofiary. Motywem była zemsta za to, że mężczyzna stanął wcześniej w obronie żony jednego ze sprawców. Napastnicy brutalnie pobili ofiarę, używając maczet, noży oraz pistoletu hukowego. Ciężko ranny 40-latek zdołał uciec na klatkę schodową i zaalarmować sąsiadów, co spłoszyło sprawców, którzy jeszcze przed ucieczką zniszczyli jego samochód. Policja zatrzymała 3 agresorów oraz pomagającą im 22-latkę, która dostarczyła broń i zapewniła transport. Mężczyźni przebywają obecnie w areszcie, kobiecie wyznaczono policyjny dozór. Głównym oskarżonym za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 30 milionów złotych Tychy przeznaczą na modernizację krytej pływalni przy ulicy Edukacji. Dziś tamtejszy samorząd podpisał umowę z wykonawcą. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę, przebudowę i docieplenie budynku. Zmodernizowane zostaną m.in. oświetlenie, system wentylacji czy zjeżdżalnia. To inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców, podkreśla Marcin Stachońskiego magistratu.
6: Około 16 miesięcy potrwa gruntowna modernizacja krytej pływalni w Tychach. To moment, na który czekaliśmy od wielu lat, a teraz nadchodzi ten czas, by to miejsce, bardzo lubiane przez mieszkańców Tychów, nabrało zupełnie innego kształtu, innego wymiaru, by było po prostu nowocześniejsze.
0: Prace remontowe wyjdą też poza obiekt. Przebudowana zostanie droga wraz z parkingiem, na którym pojawi się instalacja fotowoltaiczna. W regionie obchodzimy dziś Dzień Śląskiej Flagi. Święto obchodzimy 15 lipca. Tego dnia w 1920 roku uchwalono statut organiczny województwa śląskiego, który nadawał regionowi szeroką autonomię. Czy mieszkańcy województwa wiedzą o tym święcie? To sprawdzała dzisiaj nasza reporterka.
7: Jestem trochę zaskoczony, bo nie wiedziałem, że dzisiaj jest taki dzień, ale inicjatywa na pewno dobra.
8: Czyli popiera pan to jest ważne według pana?
7: Jak najbardziej.
8: A co pani sądzi o takich świętach, o takich inicjatywach? Czy to powinno być kultywowane tutaj na Śląsku?
9: Myślę, że tak. Takie święta zawsze są ważne, żeby podtrzymywać w jakiś sposób tradycje, ale też informować właśnie, no bo mówię, nie wiedziałam, a dosyć się interesuje powiedzmy tematem.
10: No myślę, że wszystkie takie inicjacje takich flag, czy czegoś Śląska, czy czegoś, no popieram.
8: To warto je świętować. Myślę, że powinno być o nim głośno. Nie, bo ja pierwszy słyszę.
0: Sam Dzień Śląskiej Flagi obchodzimy od 2011 roku z inicjatywy Świętej Pamięci posła Marka Plury. Jutro rano w regionie chmur jeszcze niewiele, ale od godzin południowych znowu zaczną się pojawiać. Wrócą też przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura maksymalna na termometrach jutro od 27 do 29 stopni.
11: A szczegóły przekaże Państwu Marcin Rudzki.
12: Zaczynamy od autostrady A4, ale tym razem mamy dobre informacje. Dokładnie 347 km trasy w kierunku Krakowa. Tam mieliśmy kolizję z udziałem samochodu osobowego i kampera. Droga korkowała się, a aktualnie jedziemy bez utrudnień. Teraz DK44, Tychy, pasy w stronę Bierunia. Tutaj mamy zgłoszoną kolizję i tu droga zakorkowana. Uwaga, wybierając się na Słowację, przypominamy o utrudnieniach. Dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację do 17 sierpnia. Całkowicie zamknięta jest dalnica D3 na odcinku Śwircinowiec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Bardoń-Skalite. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większych utrudnień spodziewajmy się w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
11: Minęła 17.30. Czas na informacje w skrócie. Karolina Michalik.
0: Przedłużone zostało ostrzeżenie IMGW w południowej Polsce przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Będą obowiązywać również w nocy. To efekt zapowiadanych intensywnych opadów deszczu. Alerty drugiego stopnia przed burzami w województwie śląskim będą obowiązywały jeszcze do 22. Prokuratura rejonowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom w związku z usiłowaniem zabójstwa 40-latka. Zaatakowali go w jego własnym mieszkaniu w bloku, wyłamując uprzednio drzwi. W użyciu była maczeta, nóż, pistolet hukowy. Ofiara cudem uszła z życiem, gdy udało jej się zaalarmować sąsiadów. Sprawcom grozi dożywocie. Powiat cieszyński wybuduje nowy most na potoku Knajka w Dębowcu. W miejscu przeprawy, która zawaliła się 18 czerwca, blokując kluczową trasę do drogi krajowej nr 81. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej potrwa rok. Tymczasem cieszyńska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy. Według jednej z hipotez do zawalenia mostu doprowadził pojazd, który drastycznie przekroczył dopuszczalny limit wagi do 3,5 tony. Dziś obchodzimy Dzień Śląskiej Fany, czyli flagi. Zapoczątkował go w 2011 roku świętej pamięci poseł Marek Plura. Tego dnia obchodzimy również rocznicę nadania autonomii Górnego Śląska w 1920 roku, czyli uchwalenie statutu organicznego województwa śląskiego.
1: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bez Telefonu. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez tych urządzeń w naszych kieszeniach. Jednak kiedyś życie wyglądało inaczej. Czy teraz jesteśmy w stanie chociaż na jeden dzień zrezygnować ze smartfona?
1: Halo, nie mogę rozmawiać. Dziś jest dzień bez telefonu. Zostaw wiadomość.
2: W dzisiejszych czasach moglibyśmy się odłączyć zupełnie jako społeczeństwo na ten jeden dzień od telefonów?
3: Ja myślę, że to chyba nie jest możliwe niestety, ale teraz no, wszystko jest w telefonie. Nie wyobrażam sobie wyjść z domu i tak naprawdę nie wiedzieć, która jest godzina, bo nie noszę zegarka, nie móc zapłacić za nic, bo oczywiście wszędzie płacę telefonem, nie mieć ze sobą no po prostu nic, żadnego kontaktu też z bliskimi i tak dalej, jakby nie wiem, coś się stało, to nawet nie miałabym jak tego zakomunikować.
4: iPhone wyszedł rok po moim urodzeniu, to nie pamiętam. Właśnie dzisiaj mam taki dzień. Będę miał, bo się rozbił i wymieniam na nowy. Nie wiem, jakie to uczucie, bo się przekonam.
2: Czyli nigdy nie miałeś takiego doświadczenia?
4: No może kiedyś miałem, no ale nie pamiętam na pewno. No ja płacę telefonem właściwie, wszystkie dokumenty mam w telefonie, no ciężko byłoby się pozbyć.
2: Jak to dawniej wyglądał świat bez technologii, bez telefonów?
5: Właśnie. Nie dzwoniły nam takie rzeczy w kieszeniach. Świat bez telefonów komórkowych wyglądał całkowicie inaczej niż dzisiaj.
2: Ekspert historii informatyki Sławomir Staciwa.
5: Przede wszystkim telefon bardzo często, jeżeli dane mieszkanie czy dany dom go posiadał, był centralnym punktem, centralnym wyposażeniem. Często znajdował się w takim miejscu, żeby był łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców. Trudno było liczyć na to, aby odbierając telefon można było zachować jakąkolwiek prywatność. Zazwyczaj co najmniej połowę treści rozmowy słyszeli wszyscy domownicy. Ta rzecz miała również znaczenie dla szczególnie młodych ludzi, ponieważ bardzo często, kiedy dwóch nastolatków dzwoniło do siebie, to dzwoniło nie do konkretnej osoby, ale do domu, czyli w zasadzie każdy z domowników mógł ten telefon odebrać i niestety czasem ci koledzy, przyjaciele, znajomi musieli zmierzyć się również z na przykład jakimś surowym rodzicem, czyli przedstawić się, nazywam się Sławek i chciałem rozmawiać z Marcinem. Marcin robi zadanie domowe.

0: Omnibusem jest, ponieważ w latach 80. czy 90. rozmowy towarzyskie, a czy ty pamiętasz na przykład, kto grał w tym filmie, no kończyły się tym, że albo ktoś musiał wyciągnąć encyklopedię, jeżeli to był wystarczająco stary film, albo po prostu był takim erudytą, który po prostu pamiętał listę aktorów.
1: Myślę, że zdecydowanie potrafimy się obejść i myślę, że każdy świadomy człowiek jest w stanie sobie go odłożyć i się zresetować. Ja przynajmniej sobie robię taki reset codziennie. Nie potrzebuję telefonu. Telefon służy mi tylko tak naprawdę do dzwonienia. Dobrze jest czasem wyłączyć telefon offline i dlatego czasem wakacje wybieramy daleko od Wi-Fi.
2: Korzystanie z telefonu w trakcie prowadzenia pojazdu bądź przechodzenia przez jezdnię to jedno z tych wykroczeń, które stwarza realne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.
3: Młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: W trakcie rozmowy telefonicznej nie kontrolujemy otoczenia, co może doprowadzić do tragedii. Tylko w tym roku policjanci ujawnili 2032 kierujących prowadzących pojazdy korzystając z telefonu oraz 65 pieszych, którzy korzystali z telefonu w sposób rozpraszający uwagę, przechodząc przez przejście dla pieszych.
3: To dość słodko-gorzkie święto, dlatego że dziś bez tego telefonu praktycznie nie możemy się obejść. No właśnie, jak to wygląda? Czy my jesteśmy pokoleniem zombie?
4: Myślę, że przekornie powinniśmy w tym dniu najpierw docenić telefon i docenić smartfony, które ze sobą mamy.
3: Socjolog dr Rafał Cekiera.
4: Bo faktycznie dzięki nim możemy się komunikować, dzięki nim mamy dostęp właściwie do całej wiedzy, którą wytworzyła ludzkość. Nosimy ją ze sobą, ale faktycznie na co zwracamy uwagę w ostatnim czasie, no to jest kwestia uzależnień, tego, że nie potrafimy już właściwie funkcjonować bez telefonów. Mówi się o tym zjawisku nomofobii, czyli lęku przed tym, że rozładuje się bateria, lęku przed tym, że nie będzie zasięgu, lęku przed tym, że nie będę mógł w danym miejscu z telefonu korzystać. Niemała część z nas pewnie uznaje zagubienie telefonu za jakąś sytuację, no jak z najgorszego koszmaru. Na szczęście zaczynamy coraz więcej mówić o higienie cyfrowej. Dobrze w tym dniu przemyśleć swoją relację z telefonem, zastanowić się, co on mi daje, docenić to, ale równocześnie pomyśleć o tej higienie cyfrowej i stworzyć takie mechanizmy, które pozwolą nam jak najlepiej korzystać z tego wynalazku, no ale też bez szkody dla siebie, bez szkody dla relacji z bliskimi, bo rzeczywistość dookoła naprawdę jest dużo ciekawsza niż to wszystko, co znaleźć możemy w telefonach.
5: Odzwonię jutro.
6: Trzeba naładować, żeby jutro był w pełni. Natalia Trzmiel przygotowała to na...
7: Jeszcze momencik, będzie godzina 18. Zróbmy głośniej. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z, na które zaprasza Darek Klimczak.
8: Są zarzuty w sprawie pieniędzy wydanych przez Fundację Narodową na Sprawiedliwe Sądy. Dwa partyjne szczyty w Warszawie zebrał się i PiS, i KO. 15-letnia Maja wraca do zdrowia po operacji, którą dotąd robiono jedynie dorosłym.
7: 18.
8: Zarzuty działania na szkodę fundacji i nielegalnego finansowania partii politycznych usłyszeli byli członkowie zarządu Fundacji Narodowej Maciej Eś i Cezary J. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie ujawniła szczegóły postępowania w sprawie kampanii reklamowej Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Akcja billboardowa sfinansowana została przez Fundację Narodową, jak twierdzi prokuratura, niezgodnie z celami statutowymi. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
9: Fundacja miała zajmować się promocją wizerunku Polski za granicami, na co pieniądze przekazywały jej spółki Skarbu Państwa. Kampania billboardowa Sprawiedliwe Sądy była zaś w istocie partyjną propagandą PiSu i Sprawiedliwej Polski, za co odpowiadali byli członkowie zarządu, wyjaśniał Jaromir Rybczak, prokurator regionalny w Rzeszowie.
10: Przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych na kwotę 8 400 000 zł.
9: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów i...

0: Na zegarach 19. Rząd obserwuje sytuację na rynku paliw, podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Będzina. W serwisie także o sukcesie Maji Zielińskiej. Praca inżynierska absolwentki Politechniki Częstochowskiej okazała się najlepszą w kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Obserwujemy sytuację, tak minister finansów i gospodarki Andrzej Domański odpowiada na pytanie o możliwość powrotu rządowego programu ceny paliwa niżej. Dziś średnia cena za litr benzyny 95 zbliżyła się do symbolicznej granicy 7 zł, gdzie niegdzie ją przekroczyła, a na tym cierpią portfele Polaków. Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami rząd wprowadzi ponownie program. Trzymamy rękę na pulsie, mówi minister Domański.
2: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz, po tym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
0: W tym momencie najdroższe paliwo jest w województwie mazowieckim, a najtańsze w śląskim i świętokrzyskim.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Będzina. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przychylił się do skargi Komitetu Referendalnego na decyzję komisarza wyborczego w tej sprawie. Inicjatorzy akcji nie zgodzili się z uzasadnieniem komisarza, który stwierdził, że część podpisów złożonych przez mieszkańców nie jest ważna. Komitet zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i dalszą działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców. Maja Zielińska, absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę inżynierską. Jej projekt dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji we wspieraniu osób niewidomych został uznany za najlepszy spośród ponad 200 prac nadesłanych z 33 uczelni z całego kraju. Chciałam zrobić coś, co w namacalny sposób pomogłoby innym, twierdzi Maja Zielińska.
3: Zamknęłam sobie oczy i pomyślałam sobie, co jest największym wyzwaniem dla osób niewidomych i pomyślałam sobie, że mogłyby to być właśnie przejścia dla pieszych. Urządzenie jest montowane na lasce dla osób niewidomych. Następnie, kiedy moduł wizyjny wykrywa przejście dla pieszych, wysyła sygnał, tak mówiąc bardzo pokrótce, do mikrokontrolera. Następnie on uruchamia silnik wibracyjny, który przenosi drgania na laskę dla osób niewidomych.
0: Urządzenie to prototyp, który chciałabym rozwijać, dodaje autorka najlepszej pracy inżynierskiej.
3: W kolejnych etapach chcę rozwinąć ten projekt, na przykład o konkretne miejsca docelowe, takie jak na przykład przystanki autobusowe, czy chociażby urzędy i inne instytucje państwowe, ponieważ wydaje mi się, że to też są wyzwania, z którymi mierzą się osoby niewidome.
0: Promotorem nagrodzonej pracy jest doktor inżynier Jarosław Jędryka z Politechniki Częstochowskiej. Powiat pszczyński stawia na odnawialne źródła energii. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 3,5 miliona złotych powstanie 9 instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii. Jak powiedziała Agnieszka Gowin ze starostwa powiatowego w Pszczynie, systemy będą zainstalowane m.in. w budynku starostwa, w szpitalu Joannitas czy w powiatowym ośrodku sportu i rekreacji. Częścią całego projektu będzie też informacyjno-edukacyjna kampania poświęcona m.in. ochronie klimatu. Zadanie o wartości ponad 4 milionów 200 tysięcy złotych będzie realizowane do kwietnia przyszłego roku. Zdaniem meteorologów wieczorem w regionie mogą jeszcze występować burze, miejscami z ulewnym deszczem. W nocy groźne zjawiska będą zanikać.
4: Dobrze, że jesteście. 19 na horyzoncie. Posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak w studiu. Albo stowarzyszenie, albo partia. Taki wybór dają swoim członkom władze PiSu. 3 lata więzienia grożą dwóm mężczyznom za wywieszanie antyukraińskich banerów. Na Górnym Śląsku Fana przypomina o korzeniach i kulturze. Dzisiaj Dzień Śląskiej Flagi. 19. Zaczynamy od najnowszych informacji z Nowogrodzkiej. Władze Prawa i Sprawiedliwości stawiają swoim członkom ultimatum. Na popołudniowym spotkaniu kierownictwa partii przyjęto uchwałę wprowadzającą zakaz działalności w fundacjach, organizacjach czy stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Dotyczy to m.in. Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus oraz Po Pierwsze Polska, Jacka Sasina. Ich członkowie mają tydzień na wycofanie się z działalności pod groźbą wykluczenia z PiSu. Jacek Sasin już poinformował o zakończeniu działalności swojej. stowarzyszenia. Szef polskiego MSZ-u ponownie ostrzega przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji. Radosław Sikorski w prezydenckiej bibliotece i Muzeum Ronalda Reagana pod Los Angeles opisał możliwy przebieg szykowanych przez Moskwę operacji. Zapowiedzi te poznał reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, do czego według Sikorskiego mogą się posunąć Rosjanie?
5: Mogą odpowiednio przygotować drony, by wyglądały na ukraińskie i wykorzystać je do ataku na państwo NATO albo samą Rosję. Następnie zbrojnie odpowiedzieć na taki fałszywy atak. Przewidywania Radosława Sikorskiego wynikają z materiałów służb specjalnych, ale także z oceny wypowiedzi Władimira Putina. To jest rodzaj działania, który może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa, mówił w Kalifornii szef polskiej dyplomacji. Sikorski dodał również, że dopóki Ukraina skutecznie walczy z siłami rosyjskimi, Moskwa nie ma sił, by wprost dokonać inwazji na kraj zachodni, ale od 10 lat prowadzi już wojnę hybrydową,
4: która polega na organizowaniu cyberataków czy też wspieraniu skrajnej lewicy i prawicy w innych krajach. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram ma poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie komisji nie widzą natomiast na tym stanowisku zgłoszonego przez PiS Adama Borowskiego. Głosowanie w Sejmie jutro. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się w Owińsku pod Poznaniem. Usłyszeli oni zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi Michał Wiśniowski z Komendy Policji w Poznaniu.
6: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszany w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
4: Dlatego policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zawisły w miniony weekend, gdy była rocznica rzezi wołyńskiej. Zatrzymanym grozi do 3 lat więzienia. Zrobiło się cieplej i wraca niestety niebezpieczeństwo pożarów w lasach. Już teraz średnie i wysokie zagrożenie jest w lasach zachodniopomorskiego, części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z dyrekcji lasów w Toruniu.
7: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
4: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Dzisiaj Dzień Śląskiej Flagi, która od lat podkreśla tożsamość mieszkańców tego regionu. Coraz częściej też pojawia się obok flag Polski i Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o korzeniach i kulturze. Znana śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, aby nie wstydzić się tego, kim się jest.
8: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany.
9: Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem.
8: My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
4: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu senator Marek Plura. Teraz jeszcze wiadomości kulturalne Radio Z. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio ekspertów i pasjonatów.
1: Witam wszystkich widzów i słuchaczy Radia i Telewizji Imperium. Ja nazywam się Jakub Mroczkowski, a dzisiaj ze mną w studiu Aleksandra Owczarek. I tutaj.
2: Dzień dobry. Wszystkim.
1: Tutaj będzie intensywnie, bo Aleksandra jest skrzypaczką, artystką, producentką i kreatorką. Przynajmniej
2: zgadza
1: tak
2: się.
1: O sobie piszesz na stronie.
2: Tak piszę.
1: Spotykamy się dlatego, że będziemy rozmawiać o spektaklu, który będzie już jutro. Dlatego moje pytanie, czy do tych wszystkich rzeczowników opisujących ciebie nie powinniśmy dodać jeszcze aktorki?
2: Trochę to za duże słowo, bo oczywiście no, gram w tym spektaklu, ale jakoś tak nie poczuwam się do bycia aktorką. Nie chcę też zdradzać za wiele, jaka jest, co się dzieje dokładnie w tym spektaklu, ale moim głównym założeniem było to, że bardzo chciałam, żeby muzyka nie była tłem, tylko jedną z postaci. Więc jestem tam trochę przewodniczką muzyczną, nazwijmy to, w tym spektaklu. Więc bardziej, mimo tego, że robię tam jakieś aktorskie rzeczy, to bardziej czuję się jako taki nośnik muzyki, więc...
1: Ładnie powiedziane. Mi się kojarzy to z takim chórem antycznym w tych starych dramatach, gdzie oni byli jakby osobni.

0: postacią. Dobrze, to powiedzmy sobie troszeczkę o samym spektaklu pod kątem, z czego on jest złożony, bo już powiedziałeś, że będzie muzyka, już powiedziałeś, tak, że nie będzie to taki typowy spektakl. Ja jeszcze dodam, że będzie on wystawiany w ruinach Teatru Wiktoria, czyli przestrzeń też nietypowa.
1: Przewspaniała przestrzeń.
0: Tak, ale ta surowa cegła, ten pogłos, to robi klimat, więc powiedz mi, będzie tam, wyczytałem, że będzie ruch, będzie muzyka, sama powiedziałeś, że będą jakieś elementy aktorskie, więc co tam będzie?
1: Chciałabym powiedzieć, że będzie wszystko. Ja myślę, że to jest bardzo specyficzny rodzaj spektaklu, bo nie można jednoznacznie powiedzieć, że to jest spektakl muzyczny. Nie można też powiedzieć, że jest to performance. Nie można powiedzieć, że to jest stricte taneczna forma. Jest to połączenie takie mocno synergiczne wszystkich tych działań i one wszystkie są tak samo ważne. Tak samo jest też, tam są elementy śpiewane.
0: Czy będziesz śpiewać?
1: Ja nie, ale aktorzy, jestem pełna podziwu dla nich, bo właśnie skończyliśmy próby wznowieniowe i jest taki jeden kawałek, gdzie oni śpiewają, znaczy jest więcej, ale jeden z nich jest taki, że nie mam pojęcia, jak oni zapamiętali, nie znając nut, swoją partię. I przypuszczam, że gdybym powiedziała jakiemukolwiek muzykowi, że ja sobie zażyczyłam, że oni tam będą śpiewać, to by im popukali po głowie. Więc cisnę bardzo tych aktorów, żeby oni to zaśpiewali, i to śpiewają, i to jest niesamowite, bo trzy głosy i skrzypce potrafią stworzyć, ja nazywam ten fragment świątynią, bo dosłownie z tych dźwięków tworzy się jakaś taka kopuła nad nami. Trochę odbiegłam od tematu, przepraszam, ale więc jest tam mnóstwo różnych elementów, a to, co jest najważniejsze w tym spektaklu, to nasza opowieść o takiej, wydaje mi się, że wspólnocie, jedności, że w różnych momentach życia tracimy przeróżne rzeczy, czy to bliskich, czy jakieś materialne chociażby rzeczy, czy jakąś relację, która była lepsza lub gorsza, więc czasami te utraty są dobre dla nas, to zawsze w tych momentach jesteśmy jakąś taką jednością, bo przeżywamy w różny sposób żałobę, przeżywamy w różny sposób właśnie te elementy, te momenty utraty. I gdzieś wydaje mi się, że właśnie ten spektakl tworzy taką przestrzeń do, raz, że właśnie do kontemplacji, ale też do takiego poczucia, i też jakby przestrzenią tworzymy tak, żeby nie było bariery i ściany pomiędzy nami a widownią, tylko zapraszamy ich bardzo mocno do tego świata i chcemy, żeby oni poczuli, chcemy takich przytulić po prostu scenicznie, różnymi zabiegami, czy to właśnie ruchem, tańcem, tekstem. I takie tam są elementy.
0: Nie powiedzieliśmy najważniejszego, przez co jestem, może nie najważniejszego, ale coś istotnego, więc jestem ciekawy, jaki tytuł nasi widzowie by nadali temu spektaklowi, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, więc czy dodasz to, proszę?
1: Tytuł Mystery, Everybody's Losing Something. Nasz początkowy tytuł to było samo Mystery lub Misterium, bo różnie żeśmy to nazywali, a wzięło się to stąd, że sama praca nad tym spektaklem, no ciężki był dosyć mocno ten proces dla nas, bo usiłowaliśmy znaleźć odpowiedni sposób na to, żeby ta muzyka nie była tym tłem. Było to mocno ciężkie, więc zaczęliśmy od tego, że każdy z nas opowiadał swoją, bo my w tym spektaklu opowiadamy swoje historie utraty. I ja zaczęłam od tego, że opowiedziałam swoją stratę muzyką. I napisałam to, co się, w sensie dobrałam sobie utwory, tak? To, co się działo u mnie w życiu. Dobrałam sobie właśnie takie barokowe piosenki, jak ja to mówię. I ponieważ uwielbiam, moim najukochańszym kompozytorem jest barokowy, wczesnobarokowy Heinrich Ignaz Franz von Biber. I on napisał taki cykl 16 sonat misteryjnych, zwanych również różańcowymi, gdzie każda z tych sonat odpowiada kolejnym tajemnicom różańcowym. I wybrałam do, jakoś tak naturalnie mi wyszło, że po prostu dobrałam trzy z tych sonat do tej mojej opowieści. I gdzieś to przetworzenie też takie biblijne, to co się działo w tych opowieściach muzycznych, stały się kolejnym naszym takim głosem i przewodnikiem w tym spektaklu, więc naturalnym nam wyszło, że tytuł musi być Mystery, a później dorzuciliśmy do tego Everybody is losing something, bo taka jest prawda w końcu.
0: Tak. Jestem ciekawy, bo powiedziałeś, że każdy wychodzi z swoją autentyczną historią jakiejś straty. Czy potem został spisany scenariusz, którego się trzymacie, czy zawsze jest to troszeczkę inne?
1: Trzymamy się scenariusza, przynajmniej staramy się. Aczkolwiek jest to na tyle, nie chcę powiedzieć, że luźna forma, ale jest to na tyle otwarta forma, że myślę też tak przyszłościowo, że za każdym razem, jak będziemy to grać, to jakieś elementy zawsze się zmieniają, coś dochodzi. No sama muzyka na żywo chociażby nigdy nie jest taka sama. Ja też staram się nigdy nie grać dwa razy tak samo. No bo wszyscy jesteśmy w różnych momentach życia i też czasami jesteśmy, nie wiem, bardziej wyspani, czasami zjedliśmy super obiad, więc też mamy inną energię i to zawsze się przekłada na coś na scenie, więc myślę, że no, nigdy nie da się zagrać tego dwa razy tak samo.
0: Przejdę do twojej muzyki i muzyki barokowej. Czym różnią się skrzypce barokowe od tych zwyczajnych? Jeśli można przy skrzypcach użyć słowa zwyczajne.
1: Tak. Jak najbardziej można. Taką główną różnicą w samym instrumencie to są struny, ponieważ używam strun jelitowych, a nie metalowych. I strun jelitowych używano aż do II wojny światowej. Dopiero później ten cały przemysł się zmienił, że zaczęto używać metalowych. Aczkolwiek, więc to nie jest taka stricte barokowa rzecz. Natomiast...
0: A czy ta nazwa jest od surowca, z jakiejś produkuje te struny? Jelitowe?
1: Tak, jelitko jest albo z owieczki, ja używam owieczkowych strun, są jeszcze wołowe, natomiast ja mam alergię na...
0: Okay.
1: Więc nie mogę ich używać, tak. Jest zresztą taki materiał na YouTubie, jak się robi te struny, więc polecam, ale jak ktoś jest bardziej wrażliwy, to nie polecam. Ja po obejrzeniu tego, w sensie to nie jest nic strasznego, ale jak sobie jakby zobaczyłam, jak się robi te struny, to powiem szczerze, że nie dotykałam skrzypiec chyba przez 2 czy 3 tygodnie, bo mnie strasznie to brzydziło. I w ogóle te struny na początku mnie dosyć brzydziły. Natomiast teraz sobie nie wyobrażam grać na metalowych. Raz, że to palce bardziej bolą. Są też inne napięcia tych strun, bo metalowe muszą być mocniej naciągnięte. A poza tym te jelita tak brzmią, ja to zawsze porównuję do zupy krem porowej mojej babci. Jak się wrzuca do niej grzaneczki, i one się tak roztapiają powolutku w tej zupie, to właśnie jest dla mnie brzmienie skrzypiec barokowych.
0: Myślę, że wszyscy już wiedzą, jak to brzmi.
1: Tak, a babciu, jak tego słuchasz, to ja chcę zupkę, żebyś zrobiła taką...
0: Pozdrawiamy babcię.
1: Tak, po mistery, żeby była ta zupa. To ja, o Jezus, ale mi się teraz smak zrobił na tę zupę.
0: Ja tu jeszcze dodam, widzą, że Aleksandra jest z Gliwic.
1: Tak. Jestem gliwiczanką. Tutaj kończyłam szkołę muzyczną. I ruiny mnie w ogóle tak za, jak jeszcze był teatr muzyczny, no to ich wszystkie produkcje, które były zawsze w ruinach, to były po prostu coś wspaniałego, więc nie wyobrażałam sobie innej przestrzeni pod Mistery, jak właśnie ruiny, bo one same w sobie są po prostu takim nośnikiem klimatu i Nie potrzeba scenografii, jak się gra w takim pięknym miejscu. Tak. Ale jeszcze przepraszam, bo wrócę do tych skrzypiec, bo jeszcze jednej ważnej rzeczy nie powiedziałam. Drugą ważną rzeczą jest smyczek. Bo smyczek barokowy ma trochę inny kształt. I te początkowe smyczki jeszcze przed barokiem, to po prostu był taki patyk wgięty w łuk i do tego z dwóch stron przypięte włosie. I to był naprawdę mocno, mocno wygięty ten łuk. I z czasem on coraz bardziej malał, więc ten smyczek barokowy... Czasami mi ludzie piszą na przykład na Instagramie, że weź poluzuj ten smyczek, bo masz go źle naciągnięty, albo co ci się stało ze smyczkiem. One tak po prostu wyglądają, te smyczki. I z czasem na przykład już smyczek, którego używano w klasycyzmie czy w romantyzmie, to oczywiście jest tak mocno uproszczone, ale on wyginał się coraz bardziej w drugą stronę i się wydłużał, aż doszło tutaj do
0: tego współczesnego. Padło dużo mądrych słów, zwłaszcza epokowych, a ja nie lubię mądrych słów, więc przekujmy to w muzykę. Jakbyś zaproponowała jakiś utwór, właśnie może z epoki baroku, aby nasi słuchacze, widzowie mogli usłyszeć, jak ta muzyka wyglądała, w cudzysłowie.
1: To ja może oczywiście polecę mojego ukochanego kompozytora Heinricha Ignaca Franza von Biebera i jego na przykład zbiory sonat skrzypcowych, bo napisał jedne te misteryjne, a drugie świeckie, fantastyczne, szalone utwory. I jestem, przepraszam, świeżo po koncercie właśnie, który zakończył trasę właśnie z Bieberem. I to, co najczęściej słyszałam w trakcie tej trasy, to, że ludzie, którzy, dla takich uwielbiam grać, którzy w ogóle nie mieli styczności z muzyką klasyczną i pierwszy raz na przykład szli na taki koncert, no to jak słyszeli, że muzyka barokowa, to spodziewali się bardziej jakiegoś takiego pitu-pitu i muzyka jak Bridgertonowie, z tego serialu. A tutaj po prostu... mieli jakąś taką szaloną dawkę emocji i no muzyka barokowa no to jest 150 lat muzyki, więc ona jest czasami takie właśnie granie trochę do kotleta i czasami ta muzyka była taka po prostu sobie w tle coś leciało, no bo wtedy nie było radia i telewizji, więc musieli sobie jakoś radzić bez tego. Ale są utwory i jest ich bardzo dużo, które po prostu... No, są tak szalone i tyle się w nich dzieje, że nie da się tego opisać nawet 10 słowami.
0: I to jest długa zapowiedź jakiegoś utworu. Jakbyś dała jakiś tytuł, który zaraz puścimy.
1: Oczywiście. No to nie mogę nie polecić tutaj, nawiązując już do Mystery, sonaty Ukrzyżowanie Heinricha Ignaca Franza Biebera.
0: Posłuchajmy.

0: Wracamy, to była dawka muzyki barokowej i może przedsmak samego spektaklu. Ja pozwolę sobie na taki żalcik, że jak wyciągniemy sobie nazwisko tego kompozytora z kontekstu, to możemy przyciągnąć wiele młodych ludzi, mówiąc, że będzie muzyka Biebera.
1: A nieraz naprawdę ludzie przyszli na koncert i spodziewali się, że będę na skrzypcach grać jakieś aranże Biebera naszego z Kanady, także...
0: Ale przyznaj, że byłoby to ciekawe, gdybyś w taki barokowy sposób grała tego
1: Oczywiście,
0: Biebera.
1: Tylko czuję, że nie będzie mnie stać na prawa autorskie.
0: A to tak.
1: Może kiedyś.
0: Wracamy sobie do spektaklu. Powiedz mi, jesteś muzyczką. Co cię tchnęło, aby zrobić formę teatralną?
1: Jakoś sobie nie wyobrażałam jej nie zrobić.
0: A czy wcześniej miałaś do czynienia z teatrem?
1: Troszkę. Znaczy ja w ogóle kocham teatr i... może dziwnie i brzydko to zabrzmi, ale przez to... że cały czas jestem w tych trasach koncertowych i tak dalej, to rzadko kiedy mam okazję pójść na koncert czy do teatru, ale jak już mam ten czas, to częściej wybieram jednak teatr. I
0: w końcu coś nowego dla ciebie, w sensie nie nowego, tylko coś innego.
1: Tak, tak, tak, ale w trakcie studiów w Krakowie to nie wyobrażałam sobie, raz w tygodniu musiałam pójść do teatru i to był taki no, must have, raz w tygodniu co najmniej, a już 3 razy w tygodniu to był ideał, więc naprawdę się nachodziłam do tego teatru.
0: A czy masz jakiś swój ulubiony spektakl niemuzyczny?
1: To jest mój ulubiony spektakl, który w ogóle mnie natchnął do tego, żeby chyba trochę zrobić samemu spektakl, to był w Teatrze Starym, Narodowym Teatrze Starym w Krakowie, spektakl Tonąca dziewczyna w reżyserii Karola Klugowskiego. Przewspaniała rzecz. I to było na pograniczu, czy to w ogóle był teatr instrumentalny. I zabawa głosem jako, i tekstem jako narzędziem muzycznym, a nie literackim, no to jest coś wspaniałego i to mnie chyba natknęło do tego, żeby też coś podobnego zrobić, aczkolwiek to jest w ogóle dwa różne światy. I jakoś tak sobie nie wyobrażałam tego nie połączyć po prostu. Mnie bardzo ciągnie do łączenia w ogóle sztuk. I na pewno nie jest to ostatni spektakl, ani w ogóle ostatnie takie połączenie. Jakoś ta dla mnie forma... powiedzenia o tej utracie tylko za pomocą muzyki byłaby niepełna. Więc jak już tak naturalnie przyszedł ten temat, to też naturalnym dla mnie było, że muszą tam być aktorzy, że musi tam być ruch, że musi tam być ten element śpiewu. I tak ja dużo pracuję w głowie w nocy i codziennie rano jak się budzę, to przychodzą jakieś nowe pomysły, więc ten spektakl też bardzo długo powstawał i dzięki temu był taki czas na to, żeby naprawdę to przemyśleć, całą koncepcję, co tutaj dorobić i też muzycznie jak to połączyć, jak dorzucić ten głos do sonat, gdzie tego głosu nie ma.
0: Powiedzieliśmy sobie o muzyce, o aktorstwie, a jeszcze wyszedł temat ruchu. Czy to jest taniec, czy właśnie jakiś ruch?
1: Ciężko to tak nazwać jednym, ciężko to wrzucić do jakiejś kategorii, zaszufladkować, bo ten ruch jest przeróżny. Są i takie elementy stricte taneczne, stricte performerskie, ale jest też dużo wyrażania siebie, swojej historii opowiadania ruchem, bo mamy tam fragment tekstu, który wprowadzi, to już zdradzę, spoiler alert, gdzie jest dosyć długi, w sensie fragment wprowadzający widza też, co się wydarzy, a później już cała opowieść właściwie jest bez tekstu. I tak jak ja przeprowadzam widza i zapraszam do tej historii muzyką, tak? Pozostali tego głosu nie mają, mają swoje ciało i mają dźwięk, który mogą
0: wydać.
1: Wydać, zgadza się, więc ten ruch jest czasami bardzo tak sformalizowany, a czasami jest jak poniesie.
0: Jak poniesie, czyli nasuwa mi się, że to taki klasyczny teatr tańca, jak słyszę.
1: Można do tego tę cegiełkę, tak.
0: Tak. Jest to projekt niezależny i myślę, że w Polsce nie jest łatwo wyprodukować spektakl, kiedy nie jest się teatrem instytucjonalnym czy inną organizacją. Jak ci się to udało?
1: Jest to bardzo ciężkie. Sama premiera powstała dzięki dofinansowaniu ze stypendium Młoda Polska, które otrzymała Aleksandra Jachymek, czyli reżyserka spektaklu, więc to nam bardzo pomogło w ogóle postawić i zrobić tę produkcję. I też ta produkcja premierowa powstawała w kooperacji z festiwalem Alimprovizo, więc bardzo dziękujemy, bo bardzo nam to pomogło. Natomiast teraz to powstaje całkowicie niezależnie i ja to sama produkuje i też finansuje, więc co mam tu więcej powiedzieć? Tak. No, jakby nie wyobrażam sobie tego nie grać, więc gdyby podszedł do mnie jakiś biznesmen i spytał, jaki jest mój model biznesowy, to ja bym mu opowiedziała, to by mi postukał po głowie, ale po prostu sobie nie wyobrażam życia bez sztuki. I tym bardziej wierzę, że ten spektakl ma tak dużą wartość, że po prostu trzeba go przekazać ludziom. I ta nagroda, kiedy ludzie później piszą, że coś w nich drgnęło, że coś się zmieniło, że jakby spędzili godzinę w jakimś zupełnie innym świecie i takim, nie chcę powiedzieć, że odklejeniu, ale trochę przenieśli się w inny świat, to jest największa zapłata i żadne pieniądze jakby nie dadzą tego po prostu.
0: Gratuluję takich opinii.
1: Bardzo dziękuję.
0: Przed włączeniem kamer dyskutowaliśmy sobie o narzekaniu. Powiedziałeś, że ty jesteś taka pozytywna, wniesiesz przynajmniej 10 rzeczy, żeby spojrzeć optymistycznie na ten świat. A jednak wybrałaś ten rok temu, czy kiedy zacząłeś robić spektakl?
1: Oj, to 3 lata temu.
0: 3
1: lata temu zaczęłaś.
0: Rok temu była premiera.
1: Tak, zgadza się.
0: 3 lata temu wybrałaś temat straty. Niezbyt optymistyczny. Dlaczego taki temat?
1: Pierwsza sprawa jest taka, ostatnio miałam dyskusję z pewnym reżyserem, że jakoś nas, artystów, nie chcę powiedzieć, że podniecają takie tematy, ale że ciągnie nas raczej do tych takich ciężkich tematów, że zrobić sztukę o radości i o jakichś takich pozytywnych rzeczach to jest mało interesujące.
0: Tak.
1: A gdzieś ten temat straty, i to mówię w różnych tego słowa znaczeniu aspektach, no to jest coś, co dotyczy każdego. Jest to taki uniwersalny temat. Wszyscy się z tym borykamy. Od stracenia bliskiej osoby po, nie wiem, zgubienie portfela. Mhm. Już tak błahych lub niebłahych rzeczy. Ale ten temat nas wszystkich dotyczy. Mało jest przestrzeni o tym, żeby na to, żeby o tym rozmawiać. Też takiego przyzwolenia społecznego, bym powiedziała, na to, żeby się tym dzielić. I to nie powstało właśnie po to, żeby narzekać, tylko żeby tak przytulić i powiedzieć, ja też tak mam. Ja też przez to przechodziłam. I to jest po prostu, to jest normalne, to jest nasz etap życia i w tym wszyscy jesteśmy i takie trochę poklepanie po ramieniu i jest też taki jeden moment w spektaklu, co też mogę zdradzić. Ja akurat, to też mogę powiedzieć, że strata, o której ja opowiadam w spektaklu, to jest utrata mojego przewspaniałego dziadziusia, świętej pamięci. I też są tam takie momenty, kiedy ja borykam się z żałobą, wracam ze stypy na przykład, a u sąsiadów jest grill. No i takie jest życie. U nich jest impreza, oni świętują, nie wiem, urodziny. I te takie aspekty tej mozaiki społecznej, to jest też niezwykle ciekawe. I myślę, że ten spektakl po prostu daje taką przestrzeń i przyzwolenie, żeby pobyć w tym, właśnie nie narzekaniu, tylko w tym takim stanie razem, że...
0: Wspólnoty.
1: Tak, dokładnie, że jesteśmy w tym wszyscy razem po prostu.
0: A co było pierwsze? Spojrzenie na stratę, temat, który cię zainteresował, czy chęć zrobienia spektaklu?
1: Chyba trochę jedno i drugie jednocześnie.
0: Mhm.
1: Ja wtedy też miałam taki czas w życiu. Mieszkałam w ogóle wtedy, moją współlokatorką właśnie była reżyserka Aleksandra Jachymek, więc miałyśmy dużo rozmów artystycznych, nazwijmy to, przy śniadaniu.
0: A zazwyczaj to mówi się, że przy kolacji czy przy winie takie rozmowy, a tu przy śniadaniu.
1: Nie, bo tak żeśmy pracowały, że jak jakiś był wspólny posiłek, to raczej śniadanka. I jakoś z tych naszych dyskusji i rozważań wyszło po prostu, że ja muszę zrobić taką formę, bo nie wytrzymam po prostu, jakby, że muszę to z siebie wyrzucić. I ten temat jakoś tak chyba naturalnie, równocześnie przyszedł. Więc ciężko powiedzieć, co było pierwsze, jajko czy kura.
0: Zaczęliście, jak mówiliśmy o tym...
1: W ogóle sam proces pracy nad spektaklem, to właśnie było te 3 lata temu, zaczął się na wsi, na Kaszubach. W domu, mamy taki dom, no letniskowy, można tam powiedzieć, na małej wsi. I zaraz za płotem, to w ogóle jest niesamowite zrządzenie losu, bo za płotem mamy taką salę, siedzibę teatru ulicznego, Teatru Snów. I oni nam dali na 2 tygodnie te salę, że mogliśmy sobie z niej korzystać. Więc mieliśmy taką przestrzeń do pracy. No i zastanawialiśmy się przez te 2 tygodnie, jak tu w ogóle ugryźć ten temat, żeby ta muzyka była właśnie tą postacią. Więc było bardzo dużo różnych zadań, ćwiczeń, które żeśmy robili. Bardzo intensywny czas to był. Też taki emocjonalnie trudny, no bo jednak zagłębialiśmy się w te tematy straty. I całe te nasze 2 tygodnie nagrywaliśmy, są zakopane na dysku. I później z tego właśnie korzystał między innymi Kuba, żeby wiedzieć, co z tego można wziąć, nad czym jeszcze można popracować. I to był nasz taki pierwszy w ogóle etap pracy. A później właśnie też nam Kuba już na tych ostatecznych próbach przed samą premierą był takim trzecim okiem, nazwijmy to, ponieważ Aleksandra sama gra w spektaklu, więc ciężko jej ze sceny też widzieć, co się dzieje na tej scenie, więc Kuba wykonał kawał wspaniałej roboty, że też z nami jest na tych próbach i patrzy, co się dzieje właśnie z perspektywy widza.
0: A ta muzyka to postać, której widzimy efekty jej działania, czy to postać, która jest widzialna? Oczami wyobraźni oczywiście.
1: To jest postać, która, my ją tak roboczo nazywamy losem, która po prostu steruje tym, co się dzieje.
0: Okej.
1: Więc tak bym to powiedziała.
0: Co widzowie mają wynieść z tego spektaklu?
1: Co tylko zechcą.
0: To fajny spektakl, duża dobrowolność.
1: Tak, ja w ogóle zawsze cokolwiek robię na scenie, tworzę przestrzeń, w której staram się, żeby widz poczuł się dobrze i poczuł się bezpiecznie i żeby zaniosło go w jakieś to, poprowadziło go w jakieś to rewiry. A to, czy ktoś wyniesie ulgę po takim spektaklu, czy nie wiem, poczuje pustkę, chociaż mam nadzieję, że nie, Ale czy po prostu poczuję się tak poklepany po tym ramieniu? To jest dowolność, jakby staram się też nie narzucać widzowi.
0: A czy ten spektakl da się zinterpretować? Czy każdy może wynieść swoją interpretację?
1: Każdy może wynieść swoją, myślę. Po premierze, na którym też była część mojej rodzinki, to każdy w sumie to inaczej zinterpretował i też głosy, które słyszałam od ludzi, którzy byli, to każdy miał swoją własną interpretację tego, co się działo i uważam, że to jest najpiękniejsze, że jest to przestrzeń, która też daje do myślenia i każdy może sobie to przetworzyć przez siebie,

0: przez własną historię i chciałabym, żeby to było, nawet nie chciałabym, wiem, że tak jest, że ogromną wartością tego spektaklu jest to, że właśnie otwieramy się na tego widza, zapraszamy go do tego świata i on może do tych naszych mniej lub bardziej jasnych historii, które opowiadamy, dołożyć tę swoją historię i też przetworzyć ją przez to, co my robimy i odnajdzie się w tym świecie. Więc zapraszam każdego, kto ma otwartą głowę i serce.
1: A jak ktoś ma zamkniętą głowę?
0: To myślę, że ten spektakl otworzy.
1: O, a co dalej z tym spektaklem? Czy jeszcze gdzieś, kiedyś będzie można go oglądać?
0: Jak najbardziej. Teraz pracujemy mocno nad tym, żeby grać ten spektakl po całej Polsce. Zaczynamy tutaj w Gliwicach, gdzie się wszystko zaczęło. I nie chcę zdradzać, bo jeszcze nie mam podpisanych umów. Natomiast planujemy tak raz w miesiącu się pojawiać w jakimś mieście po Polsce, żeby jak najwięcej ludzi zaprosić do tego świata.
1: To potem my możemy udostępnić, jak już trasa się wyklaruje. A tak, co u ciebie? To znaczy, jakie twoje plany na przyszłość? Najbliższą, zawodową? Bo dużo robisz, więc jest to
0: bardzo dużo robię. Teraz akurat chcę dożyć do końca przyszłego tygodnia. Tego tygodnia, przepraszam. Bo zaraz po Mistery szykuję się na festiwal Bachowskich Świdnicy, gdzie będziemy z Fantastico Ensemble grać koncerty solowe Bacha, więc muszę jeszcze doćwiczyć tego Bacha. I też będzie to fajna zabawa, więc serdecznie zapraszam. A później mam chwilkę, żeby odetchnąć i ruszam w dalsze działania, właśnie wszystkie praca nad Mistery, praca nad kolejnymi moimi projektami, nad premierą płyty Aurora, która mam nadzieję będzie jesienią już. Więc
1: z twoją muzyką, czy
0: z muzyką, tam są na tej płycie dwa tria Karola Józefa Lipińskiego. Więc mam nadzieję, że pierwsze koncerty będą już jesienią, nad tym pracuję. Mhm. Teraz jestem właśnie w takim czasie, że skończyłam tę trasę z płytą Biebera. Mhm. Więc jestem na świeżo po prostu po tych emocjach i teraz mam chwilę, żeby popracować nad kolejnymi trasami, więc jak nie gram koncertów, to siedzę przy laptopie i...
1: I ty to sama wszystko planujesz?
0: Tak.
1: Wow.
0: Od A do Z jest wszystko tymi rękoma zrobione.
1: Domyślam się, że doba jest za krótka dla ciebie.
0: Doba jest za krótka, bo ja jeszcze prowadzę rękodzielniczą firmę, żeby mu zarabiać na te projekty. Mm-hmm. Moja marka Owcze Wory szyje.
1: Owcze Wory.
0: Owcze Wory, tak. Szyję kosmetyczki, saszetki, wory na skrzypce ochraniające instrumenty.
1: I też sama to robisz?
0: Wszystko sama robię.
1: Wow, także jak?
0: Moja doba jest z gumy chyba, ale jakby były takie 2 godzinki więcej, to by było super.
1: Myślę, że tak. To zostaje nam zaprosić naszych widzów na spektakl.
0: Tak, chciałabym serdecznie Państwa zaprosić już jutro, 14 lipca o godzinie 19 w ruinach Teatru Victoria na spektakl Mystery Everybody's Losing Something w reżyserii Aleksandry Jachymek. I zapraszam na taką podróż po emocjach, zaproszenie do bezpiecznej przestrzeni, gdzie jest przyzwolenie na jakiekolwiek emocje w nas drzemią akurat. Po prostu zapraszam,
1: ja
0: żeby
1: także
0: to przeżyć.
1: Zapraszam i dziękuję wam za wysłuchanie i obejrzenie tej rozmowy. Moim gościem była Aleksandra Owczarek.
0: Bardzo dziękuję.

0: Minęła 20. Do 8 lat więzienia grozi bytomianinowi, który okradał starsze osoby. Już ponad 2 tygodnie w Katowicach funkcjonuje strefa czystego transportu. Jak na razie nikt nie został ukarany za wjazd do niej samochodem niespełniającym odpowiednich norm. Mikołów rozpoczął budowę nowej siedziby Domu Kultury. Inwestycja pochłonie 50 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Bytomscy policjanci zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za okradanie starszych osób. 41-latek działał na terenie całego miasta i zabierał seniorom biżuterię. Schemat jego działania był bardzo prosty, podkreśla Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
2: Sprawca wypatrywał starsze, samotnie poruszające się kobiety. Podchodził do nich, a następnie, wykorzystując chwilę nieuwagi, zdecydowanym ruchem zrywał z ich szyi złotą biżuterię, po czym uciekał.
0: W momencie zatrzymania bytomianin miał przy sobie narkotyki. Za zarzucanym uczyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Po ponad 2 tygodniach istnienia katowickiej strefy czystego transportu na razie nikogo nie ukarano mandatem w związku z nieuprawnionym wjazdem. Strefa obejmuje ścisłe centrum, w tym rynek i ulice wokół niego. Jak poinformował rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Katowicach Jacek Pytel, interwencje w tym obszarze dotyczą innych wykroczeń drogowych.
3: Strefa czystego transportu w Katowicach jest normalnym obszarem kontroli ruchu drogowego. Straż Miejska w tej strefie przeprowadziła dotychczas 38 interwencji związanych z ruchem drogowym, ale dotychczas nikogo nie ukarano za nieuprawniony wjazd do strefy czystego transportu, a taki nieuprawniony wjazd strażnicy sprawdzają w telefonie przy pomocy aplikacji. Za naruszenie tego wjazdu grozi mandat w kwocie 500 zł.
0: Mieszkańcy Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą wjeżdżać swoimi pojazdami do strefy, jeśli byli w ich posiadaniu przed ustanowieniem strefy i mają aktualne badania techniczne. Z kolei kierowcy spoza Katowic i GZM-u muszą spełniać normy emisji spalin Euro 3 dla samochodów benzynowych i Euro 5 dla diesli.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: W Chorzowie zaprezentowano dziś pierwszy z nowych tramwajów spółki Tramwaje Śląskie. Nowoczesne wagony otrzymały imię Hanka. To nawiązanie do bohaterki monodramu Mianują mnie Hanka, a matką chrzestną składu została Grażyna Bułka, odtwórczyni tytułowej roli.
4: Ta banka Hanka, ona będzie jeździć, będzie godać, możecie się godać co chcecie. My tu są, my tu byli i my tu będziemy. I to jest taki mój, nie wiem jak to nazwać, to jest takie moje przedłużenie mojej osobowości śląskiej, o tak, i hankowej.
0: Nowa Hanka będzie kursować na linii numer 9. Do końca wakacji na torach pojawią się kolejne wagony, zapowiada prezes Tramwajów Śląskich Krzysztof Mikuła.
5: Ten tramwaj już dzisiaj wyjeżdża na linię, będzie już służyć mieszkańcom, a do końca sierpnia wyjdzie jeszcze takich 9, więc w sumie będzie 10 Hanek do końca sierpnia jeździć po trasach naszej aglomeracji.
0: Zakup nowych tramwajów został sfinansowany dzięki 136 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy. 50 milionów złotych będzie kosztować nowa siedziba Domu Kultury w Mikołowie. Będzie to największa inwestycja w historii miasta. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, obiekt będzie łączyć w sobie historię i nowoczesność. Dom Kultury zachowa bowiem historyczną fasadę przy miejscowym rynku, ale z tyłu będzie to nowoczesny obiekt. Znajdą się tam sale widowiskowe, a także pomieszczenia, w których będzie można prowadzić zajęcia artystyczne. Teren budowy został właśnie przekazany wykonawcy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i braku nieprzewidzianych trudności, inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029 roku, a wizualizacje nowego Domu Kultury mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Zdaniem meteorologów najbliższe 2-3 godziny jeszcze z burzami. W nocy pogoda zacznie się poprawiać, a temperatura minimalna od 15 do 17 stopni.
6: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 15 lipca, najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Darek Klimczak.
7: PiS wyciągnął bat na niepokornych członków. W przypadku Sasina zadziałało. Pijana kobieta urodziła pijane dziecko. To wstrząsająca informacja z Ozorkowa. Na koniec o zmianie podejścia w przepisach. Dzieci mogą sobie dorobić, sprzedając domową lemoniadę.
6: 20.
7: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości uderza w stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina. Władze partii stawiają ultimatum jej członkom, którzy muszą zdecydować: albo rezygnacja z działalności w organizacjach, albo wykluczenie z szeregów PiSu. Reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski z nami w studiu.
8: Dobry wieczór.
7: Jacek Sasin już poinformował o zakończeniu działalności stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. Co z Rozwój Plus Morawieckiego?
9: No wszystko wskazuje na to, że były premier pójdzie na zwarcie z prezesem PiS. Dosłownie przed chwilą na Platformie X napisał, że cel działań jego stowarzyszenia pozostaje niezmienny. Zbudowanie Polski, o jakiej marzyły pokolenia. To sugeruje, że nie planuje likwidacji swojej organizacji. Jacek Sasin widzi to już nieco inaczej.
10: Wspólne działanie musimy być jak jedna pięść. Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą. Absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość.
9: Jeszcze dziś do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS zostanie rozesłane oświadczenie, że nie są członkami politycznych organizacji. Posłowie i eurodeputowani mają 7 dni na jego wypełnienie i odesłanie.
7: Jeśli członek PiSu nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii. Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jego matka w przeszłości była wielokrotnie kierowana na leczenie uzależnienia od alkoholu. Dziecko urodziła w domu, początkowo trafiło do szpitala powiatowego w Zgierzu, stamtąd zostało przetransportowane do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest w tej chwili diagnozowany, mówi Radiu Z Adam Czerwiński.
11: Chłopczyk jest w stanie stabilnym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu. Wspiera go taka mało inwazyjna aparatura. To nie jest respirator. To jest dziecko, które wymaga takiej kompleksowej, dość głębokiej diagnostyki i my ją prowadzimy.
7: 36-letnia matka straciła już prawa rodzicielskie. Policja prowadzi śledztwo pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ministerstwo Rolnictwa reaguje na zapaść na rynku świń. Hodowcy alarmują, że ceny skupu trzody chlewnej są obecnie niższe niż koszty produkcji. Gospodarstwom grozi bankructwo. Odpowiedzią resortu ma być wcześniejsze wypłacenie zaliczek dopłat bezpośrednich, mówi minister Stefan Krajewski.
12: I tu chcemy wykorzystać przepisy unijne, które pozwalają na wcześniejsze wypłaty. Nas determinuje dzień 30 września, kiedy jest ustalany kurs euro, ale jesteśmy w tej chwili w kontakcie z Komisją Europejską. Nasze instytucje pracują nad tym, żeby te pieniądze móc wypłacić już we wrześniu.
7: Szef resortu zapowiedział też walkę z ogniskami ASF, dzięki czemu polska trzoda mogłaby ponownie trafić na eksport do krajów azjatyckich. Dzieci, które okazjonalnie sprzedają lemoniadę, owoce i wypieki, nie muszą się obawiać sanepidu. Główny inspektorat sanitarny podczas festynów, pikników lub wakacyjnych akcji nie będzie ich kontrolować. Jednak trzeba przestrzegać podstawowych zasad higieny, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
13: Należałoby rozdzielić podawanie tej żywności od przyjmowania gotówki, żeby nie robić tego tymi samymi rękami. Żeby zapewnić kosz na odpady, żeby zapewnić na przykład możliwość umycia rąk tym dzieciom.
14: Załóżmy, że ja kupiłem albo ktoś i on rzeczywiście zaczął się czuć źle. Czy musicie reagować, czy powinniście reagować?
13: Jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć, oczywiście w pierwszej kolejności, kiedy czujemy się źle, dbamy o swoje zdrowie, ale też zawiadamiamy inspekcję sanitarną.
7: Taka sprzedaż powinna również odbywać się pod opieką osoby dorosłej. Hiszpanie czekają. Na kogo? Pytam Krzysztofa Wilanowskiego, który dzisiaj wieczorem przygotowuje wiadomości sportowe Radia Z. Dzień dobry. No na kogo?
15: Sprawa jest prosta. W finale mundialu zagra Anglia albo Argentyna.
7: To tak, oczywiście.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

policzki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest? Mieszkam w teczce.

skrzydła, których by to nie, to zazdrości ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

0: Minęła 21. Cztery osoby zasiądą na ławie oskarżonych w związku z usiłowaniem zabójstwa 40-letniego częstochowianina. Śląscy pogranicznicy przeprowadzili kontrolę w firmach zatrudniających cudzoziemców. 30 milionów złotych zapłacą Tychy za modernizację basenu przy ulicy Edukacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Do częstochowskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem osobom dotyczący usiłowania zabójstwa 40-letniego mieszkańca miasta. W styczniu tego roku trzech mężczyzn w Kominiarkach wtargnęło do mieszkania pokrzywdzonego. Jeden z napastników został w korytarzu na czatach, a dwóch pozostałych zaatakowało 40-latka, zadając mu m.in. ciosy maczetami i nożami. Oddali także do niego strzał z rewolweru hukowego. Czwarta osoba, kobieta, czekała na mężczyzn w samochodzie. Motywem działania sprawców była chęć ukarania pokrzywdzonego, gdyż zwrócił on uwagę jednemu z nich na niewłaściwe zachowanie wobec żony, informuje prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia 40-latek odniósł zagrażające życiu obrażenia w postaci licznych ran ciętych i kłutych. Ponadto w postępowaniu ustalono, że mężczyźni uszkodzili samochód należący do pokrzywdzonego, który był zaparkowany pod blokiem, przebijając opony i zarysowując powłokę lakierniczą. W ten sposób spowodowali szkody w wysokości około 11 tysięcy złotych.
0: Dwóm najbardziej agresywnym sprawcom postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, udziału w pobiciu oraz uszkodzenia pojazdu. Trzeciemu z napastników udział w pobiciu pokrzywdzonego i uszkodzenia pojazdu, natomiast kobiecie postawiono zarzut udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa, a także posiadania bez zezwolenia broni palnej i amunicji. Za usiłowanie zabójstwa może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Straż Graniczna przeprowadziła kontrolę w trzech firmach na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze sprawdzili m.in. legalność pracujących tam cudzoziemców. Inspekcją objęto łącznie prawie 100 osób, mówi rzecznik prasowy Śląskiej Straży Granicznej porucznik Szymon Mościcki.
3: Efektem przeprowadzonych działań było stwierdzenie naruszeń przepisów w przypadku 57 zatrudnionych osób. Naruszenia stwierdzono także po stronie wszystkich pracodawców. Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców, którzy zatrudniali obcokrajowców w sposób nielegalny.
0: Pracodawcy odpowiedzą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców, grozi im grzywna do 50 tysięcy złotych. Od początku roku śląscy pogranicznicy skontrolowali już niemal 5 tysięcy obcokrajowców. Ponad 1/5 z nich pracowała w naszym kraju nielegalnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ponad 30 milionów złotych przeznaczą Tychy na modernizację krytej pływalni przy ulicy Edukacji. Samorząd podpisał dziś umowę z wykonawcą. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę, przebudowę i docieplenie budynku. Zmodernizowane zostaną m.in. oświetlenie, system wentylacji czy zjeżdżalnia. To inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców, podkreśla Marcin Stachoń z Tyskiego Magistratu.
4: Około 16 miesięcy potrwa gruntowna modernizacja krytej pływalni w Tychach. To moment, na który czekaliśmy od wielu lat, a teraz nadchodzi ten czas, by to miejsce, bardzo lubiane przez mieszkańców Tychów, nabrało zupełnie innego kształtu, innego wymiaru, by było po prostu nowocześniejsze.
0: Prace remontowe wyjdą też poza obiekt. Przebudowana zostanie droga wraz z parkingiem, na którym pojawi się instalacja fotowoltaiczna. Śląski Ogród Zoologiczny ma nowych mieszkańców. Na świat przyszły tam dwa rysie. Jak zapewnia zoo, nie są to jednak zwykłe narodziny. Chorzowskie rysie biorą udział w międzynarodowym programie, którego celem jest wzmacnianie populacji rysia karpackiego żyjącego na wolności. Jeśli młode będą rozwijać się prawidłowo i spełnią wymagania programu, w przyszłości mogą zostać wypuszczone do lasów. Pomogą tym samym w odbudowie populacji gatunku. Zdaniem meteorologów w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami możliwe jeszcze zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni.
5: Zanim zaczniecie oglądać mecz półfinałowy na Mundialu, posłuchajcie najnowszych wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak w studiu.
6: W sprawie Szpitala Południowego ministra zdrowia poczeka na wnioski z kontroli. Informatyk z Poznania szykował atak na przedszkole, policja zatrzymała go wcześniej. Drugi półfinał Mundialu, czas start, zaczyna się mecz Anglii z Argentyną.
5: Minęła właśnie 21.
6: Ministra zdrowia czeka na wnioski konsultantów medycznych po kontroli w warszawskim szpitalu południowym. Tak, Jolanta Sybirańska-Grenda komentuje medialne informacje, że personel szpitala mógł tuszować sprawę śmierci pacjenta SOR-u w szpitalnej łazience. Szefowa resortu zdrowia była o to pytana w porannej rozmowie, gdy była gościem Radia Z. Nasz reporter Marcin Friedrich wysłuchał wyjaśnień pani minister. Proszę teraz powiedz, co zapowiada w tej sprawie.
7: Jak twierdzi, sprawą już zajmuje się prokuratura i to ona powinna wyjaśnić przede wszystkim tę sprawę. Jolanta Sobierańska-Grenda przypomniała, że już po informacjach o możliwych zaniedbaniach personelu medycznego na SOR-ze poleciła wszcząć kontrolę konsultantów do spraw medycyny ratunkowej.
8: Tutaj akurat w tych postępowaniach myślę, że już wkroczy prokuratura, natomiast ja poczekam na wnioski pokontrolne konsultantów.
7: Dodała, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości ma narzędzia, by sprawą się zająć, ale nie wyjaśniła, co konkretnie zrobi w tej sprawie ministerstwo. Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Portal Zero ujawnił nagranie z prosektorium, na którym jego szef miał polecić lekarzowi wykonującemu sekcję zwłok, tutaj cytat, zrobić tak, żeby nie było syfu. Mężczyzna z Poznania, który planował zamach na przedszkole, trafił do aresztu. 29-letni informatyk został zatrzymany kilka godzin po tym, jak na portalach internetowych zapowiedział, że najpierw maczetą będzie zabijać dzieci, a potem popełni samobójstwo. Policja zatrzymała go w mieszkaniu, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
9: Zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Ta maczeta również została znaleziona w jego mieszkaniu. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, czyli przygotowania do zbrodni zabójstwa. Wyjaśnił, że zrobił to, ponieważ chciał zaistnieć w otoczeniu.
6: 29-latek zostanie poddany badaniom psychiatrycznym, grozi mu 15 lat więzienia. Kolejne kraje w Europie zmagają się z korowódką dębówką. To gąsienica, której mikroskopijne, roznoszone przez wiatr włoski powodują silne reakcje alergiczne. Korowódki dębówki w ostatnich dniach pojawiły się w Danii. Wcześniej widziano je w Holandii, Niemczech czy Francji, także w Polsce. Gdzie je można spotkać najczęściej? Powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Chociaż głównym żywicielem wysokotoksycznych gąsienic są dęby, czasami mogą bytować na iglakach, takich jak popularne w polskich ogrodach tuje. W mediach społecznościowych ludzie coraz częściej dzielą się zdjęciami gąsienic obecnych właśnie na tujach. Co ważne, jeśli zauważymy korowódkę dębówkę, trzeba zachować ostrożność, podkreśla Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
11: Pokryte są tysiącami mikroskopijnych, parzących włosków, bardzo łatwo odrywających się od ich ciała.
10: Po kontakcie z gąsienicą włoski ze skóry najlepiej usunąć za pomocą taśmy klejącej. Ubranie trzeba zdjąć i wyprać w wysokiej temperaturze. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: W Polsce korowódka dębówka pojawiła się m.in. w Małopolsce i Kujawsko-Pomorskiem. Warszawski Ogród Zoologiczny apeluje do odwiedzających, aby nigdy niczego nie rzucali ani w zwierzęta, ani samym zwierzętom. Stołeczne zoo musiało na jakiś czas zamknąć wybieg dla goryli po tym, jak jeden z nich, Aziz, był obrzucany i karmiony. Zwierzę cały czas jest pod obserwacją. Pracownicy zoo mówią, że nawet niewielki kawałek jedzenia podany przez kogoś z zewnątrz może spowodować u zwierząt problemy zdrowotne, wywołać zatrucie czy zaburzyć leczenie. Tym bardziej, że każdy zwierzak ma własną dietę i to nie tylko w zoo warszawskim, ale każdym innym także. Krzysztof Wilanowski i wiadomości sportowe Radio Z teraz.
12: Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź, jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

0: Minęła 21. Cztery osoby zasiądą na ławie oskarżonych w związku z usiłowaniem zabójstwa 40-letniego częstochowianina. Śląscy pogranicznicy przeprowadzili kontrolę w firmach zatrudniających cudzoziemców. 30 milionów złotych zapłacą Tychy za modernizację basenu przy ulicy Edukacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Do częstochowskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem osobom dotyczący usiłowania zabójstwa 40-letniego mieszkańca miasta. W styczniu tego roku trzech mężczyzn w Kominiarkach wtargnęło do mieszkania pokrzywdzonego. Jeden z napastników został w korytarzu na czatach, a dwóch pozostałych zaatakowało 40-latka, zadając mu m.in. ciosy maczetami i nożami. Oddali także do niego strzał z rewolweru hukowego. Czwarta osoba, kobieta, czekała na mężczyzn w samochodzie. Motywem działania sprawców była chęć ukarania pokrzywdzonego, gdyż zwrócił on uwagę jednemu z nich na niewłaściwe zachowanie wobec żony, informuje prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia 40-latek odniósł zagrażające życiu obrażenia w postaci licznych ran ciętych i kłutych. Ponadto w postępowaniu ustalono, że mężczyźni uszkodzili samochód należący do pokrzywdzonego, który był zaparkowany pod blokiem, przebijając opony i zarysowując powłokę lakierniczą. W ten sposób spowodowali szkody w wysokości około 11 tysięcy złotych.
0: Dwóm najbardziej agresywnym sprawcom postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, udziału w pobiciu oraz uszkodzenia pojazdu. Trzeciemu z napastników udział w pobiciu pokrzywdzonego i uszkodzenia pojazdu, natomiast kobiecie postawiono zarzut udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa, a także posiadania bez zezwolenia broni palnej i amunicji. Za usiłowanie zabójstwa może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Straż Graniczna przeprowadziła kontrolę w trzech firmach na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze sprawdzili m.in. legalność pracujących tam cudzoziemców. Inspekcją objęto łącznie prawie 100 osób, mówi rzecznik prasowy Śląskiej Straży Granicznej, porucznik Szymon Mościcki.
3: Efektem przeprowadzonych działań było stwierdzenie naruszeń przepisów w przypadku 57 zatrudnionych osób. Naruszenia stwierdzono także po stronie wszystkich pracodawców. Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców, którzy zatrudniali obcokrajowców w sposób nielegalny.
0: Pracodawcy odpowiedzą za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, grozi im grzywna do 50 tysięcy złotych. Od początku roku śląscy pogranicznicy skontrolowali już niemal 5 tysięcy obcokrajowców. Ponad 1/5 z nich pracowała w naszym kraju nielegalnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ponad 30 milionów złotych przeznaczą Tychy na modernizację krytej pływalni przy ulicy Edukacji. Samorząd podpisał dziś umowę z wykonawcą. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę, przebudowę i docieplenie budynku. Zmodernizowane zostaną m.in. oświetlenie, system wentylacji czy zjeżdżalnia. To inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców, podkreśla Marcin Stachoń z Tyskiego Magistratu.
4: Około 16 miesięcy potrwa gruntowna modernizacja krytej pływalni w Tychach. To moment, na który czekaliśmy od wielu lat, a teraz nadchodzi ten czas, by to miejsce, bardzo lubiane przez mieszkańców Tychów, nabrało zupełnie innego kształtu, innego wymiaru, by było po prostu nowocześniejsze.
0: Prace remontowe wyjdą też poza obiekt. Przebudowana zostanie droga wraz z parkingiem, na którym pojawi się instalacja fotowoltaiczna. Śląski Ogród Zoologiczny ma nowych mieszkańców. Na świat przyszły tam dwa rysie. Jak zapewnia ZOO, nie są to jednak zwykłe narodziny. Chorzowskie rysie biorą udział w międzynarodowym programie, którego celem jest wzmacnianie populacji rysia karpackiego żyjącego na wolności. Jeśli młode będą rozwijać się prawidłowo i spełnią wymagania programu, w przyszłości mogą zostać wypuszczone do lasów. Pomogą tym samym w odbudowie populacji gatunku. Zdaniem meteorologów w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami możliwe jeszcze zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni.
5: To Radio Z. W przerwie półfinałowego meczu czas na wiadomości. Radio Z, Darek Klimczak już w studiu.
6: Premier zagrzewa do mobilizacji na spotkaniu z klubem KO. Dwa dni zostały do bitwy pod Grunwaldem, w sobotę kolejna rekonstrukcja. Jedno jest pewne, dzisiejszy półfinał wygra drużyna na A. Na razie w meczu Anglia-Argentyna 0-0.
5: 22.
6: Próba mobilizacji w Koalicji Obywatelskiej. Blisko 3 godziny trwało spotkanie premiera z klubem parlamentarnym. Donald Tusk zagrzewał do większej pracy przed wyborami parlamentarnymi, także w obliczu ostatnich afer w służbie zdrowia. Reporter Radia Z Daniel Wrzos był przed jednym z warszawskich hoteli, gdzie zebrała się Koalicja Obywatelska. Danielu, w jakich nastrojach wychodzili parlamentarzyści?
7: No niewielu z nami chciało rozmawiać, a jeżeli już zatrzymał się któryś z polityków, to mówił o zwarciu szeregów, zmierzeniu się z tym, co dzieje się w służbie zdrowia oraz o pracy w okręgach wyborczych, mówią Katarzyna Lubnauer i Jakub Rutnicki.
8: Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze. Ciężka praca w terenie, to co robimy, także dużo dobrych działań.
9: Ważne spotkania, one rzeczywiście są silnie motywacyjne i to są dobre zawsze spotkania.
7: A po spotkaniu Koalicji Obywatelskiej do mediów nie wyszedł. Premier Tusk odjechał przez tylny parking hotelu. Oprócz parlamentarzystów byli jeszcze ministrowie, którzy nie są posłami, jak Waldemar Żurek czy Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: W czasie spotkania oboje ponoć nie zabierali głosu. Sejm w blokach startowych do pracy nad reformą ochrony zdrowia. Po tym jak światło dzienne ujrzał pakiet rozwiązań naprawiających kulejący system, rząd zapowiada pierwsze projekty już w przyszłym tygodniu. I stąd jasna deklaracja marszałka Włodzimierza Czarzastego.
10: Projekty w sprawie zdrowia będziemy procedowali rządowe, jak przyjdą z rządu. Jeżeli te projekty przyjdą przed posiedzeniem ostatnim, które będzie za 2 tygodnie, to myślę, że będą procedowane.
6: Tym bardziej, że to posiedzenie będzie też ostatnim przed przerwą wakacyjną, a jak wszyscy mówią, zmiany w systemie ochrony zdrowia wymagają szybkich działań. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli ograniczenia te prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski mówi, że jest w kontakcie z Komisją Europejską, ale dodaje, że embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
11: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żebym próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
6: Polskie embargo na ukraińskie zboże obowiązuje już prawie 3 lata. Ograniczenia wprowadziły też Węgry i Słowacja. Na polach Grunwaldu ruszyły przygotowania do corocznej rekonstrukcji najsłynniejszej bitwy w historii Polski. Zanim jednak polsko-litewskie wojska w sobotę zetrą się z krzyżakami, rzecz jasna spuszczą im manto, to już od dziś można obserwować ich zmagania w innych średniowiecznych dyscyplinach. I nie chodzi tylko o turniej łuczniczy czy miecza długiego. W Chorągwi Mazowieckiej księcia Janusza zorganizowano konkurs kulinarny.
12: Masterchef i incognito król rozdający średniowieczne gwiazdki Michelin, jak to powiedział.
13: To jest angielskie danie, sos madame, 1390 rok, form de curry, danie z dworu Ryszarda II. To wszystko duszone w owocach takich jak gruszki, pigwy czy właśnie winogrona.
12: Pięknie pachnie, a obok to jest dodatek do tego?
13: To jest dodatek, to są kluseczki, forma czeskiego knedla z XIV wieku.
6: Pole bitwy pod Grunwaldem odwiedził dzisiaj reporter Radia Z Maciej Bąk. Inscenizację bitwy z 1410 roku, która odbędzie się już po raz 28. Zaplanowana na sobotę na 15. W drugim półfinale mundialu na razie bez bramek Krzysztof Wilanowski i wiadomości sportowe Radia Z.
7: Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

która kamieniem bliźni.

0: Minęła 22. Lekarze przedstawili swoje propozycje, które ich zdaniem powinny być częścią reformy systemu ochrony zdrowia. Trwa wyjaśnianie okoliczności wczorajszego wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby. Powiat pszczyński stawia na odnawialne źródła energii. Za chwilę więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wynagrodzenie lekarzy na poziomie 3 średnich krajowych za jeden etat i 208 godzin miesięcznie na umowę o pracę to postulaty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Związkowcy chcą, by znalazły się one w przygotowanej przez rząd reformie ochrony zdrowia. Przewodnicząca związku Grażyna Cebula-Kubat mówi, że potrzebne są zmiany, które doprowadzą do konsolidacji szpitali.
2: Na podstawie teraz tych map potrzeb zdrowotnych robimy mapy potrzeb świadczeń zdrowotnych. Na podstawie tego wiemy, ile w danym województwie potrzebne jest szpitali powiatowych, wysokospecjalistycznych, klinicznych czy jeszcze innych, prawda? I dopiero na tej podstawie my wtedy będziemy wiedzieć i to naprawdę nie powinno trwać miesiącami, bo uważam, że to powinno być już zrobione w styczniu.
0: Wiceprzewodniczący związku Piotr Watoła podkreśla, że bez odważnych decyzji dotyczących konsolidacji szpitali żadna reforma nie przyniesie oczekiwanego skutku.
3: Żaden z polityków nie chce zamknąć tego miejsca pracy, które jest w jakiejś mniejszej miejscowości, bo politycznie byłoby to niewygodne. Ale nie liczy się z tym, że jest tam 5 porodów czy 20 w ciągu roku. Porodówka musi być w naszym mieście, bo tak było, jest i będzie. Nieprawda, bo spokojnie można na przykład z Proszowic dojechać do Krakowa. Dzisiaj to stała się dzielnica, ale na przykład ta miejscowość musi mieć własny szpital z porodówką. I tak praktycznie wszystkie kobiety rodzą w Krakowie.
0: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy przedstawi swoje postulaty jutro na posiedzeniu zespołu trójstronnego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło wczoraj w Czernichowie w powiecie żywieckim. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zginęły, a jedna została ranna, mówi młodszy aspirant Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.
4: 26-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, kierujący ciężarowym manem, z nieustalonych dotąd przyczyn na łuku drogi doprowadził do przewrócenia pojazdu na lewą stronę jezdni, na wskutek czego doszło do zderzenia z 31-letnią rowerzystką oraz samochodem marki Toyota. Niestety, życia kierującego ciężarówką oraz rowerzystki nie udało się uratować. Kierujący Toyotą został przewieziony do szpitala.
0: Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i rozwagę za kierownicą. Ponad 3,5 miliona złotych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji otrzymał powiat pszczyński na rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki tym środkom powstanie 9 instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, mówi Agnieszka Gowin z pszczyńskiego starostwa.
5: Nowoczesne systemy zostały zainstalowane w starostwie powiatowym w Pszczynie, szpitalu Joannita, z powiatowym zespole szkół nr 1 w dwóch lokalizacjach, powiatowym zespole szkół nr 2, powiatowym ośrodku sportu i rekreacji oraz budynku w Woli. Integralnym elementem projektu będzie kampania informacyjno-edukacyjna poświęcona odnawialnym źródłom energii i ochronie klimatu.
0: Całkowity koszt projektu, który będzie realizowany do kwietnia przyszłego roku, to ponad 4 200 000 zł. I na koniec tego serwisu sport. W półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata Anglia rywalizuje z Argentyną. Pierwsza połowa tej rywalizacji za nami. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Za moment rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Czwartek w regionie z temperaturą do 29 stopni. Do południa będzie słonecznie, w drugiej części dnia już więcej chmur i mogą pojawić się burze.
6: Tu Radio Z, czas na ostatnie środowe wiadomości. Bardzo gorące wiadomości dotyczące również meczu na Mundialu. Darek Klimczak.
7: W szpitalu południowym był jednak zagadkowy pokój, wynika z raportu NIK-u. Mieszkaniec Berlina miał zgwałcić 60 kobiet, jest już akt oskarżenia. Na Mundialu kończy się półfinał Anglii-Argentyna, w tej chwili w finale są Albi Celestes.
6: 23.
7: Przeciążony personel, nieprawidłowe korzystanie z pomieszczeń i braki w dokumentacji. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę 3 ostatnie lata działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Kontrolerzy wskazali, że dokumentacja była sporządzana nierzetelnie. Potwierdzili też doniesienie, że na terenie szpitala mógł być pokój wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem. I o tym teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Raport wskazuje, że w jednym z pokoi łóżkowych nie było łóżek, a były telewizor, meble i aneks kuchenny. Dostęp do niego mieli nieliczni, bo drzwi drzwi były otwierane na kartę i kod. Kontrolerzy ustalili, że pokój był przeznaczony dla pacjentów, którzy zapłacili za swoje świadczenia, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
9: Na stronie szpitala jest cennik usług komercyjnych. Jest to normalna praktyka.
8: W pokoju pacjenci komercyjni oczekiwali na badania i zabiegi. Trafiali tam z powrotem, bezpośrednio po nich. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
7: Prezydent Warszawy zapowiedział wyciągnięcie z tego raportu wniosków na przyszłość. Nielegalne finansowanie partii politycznych i działanie na szkodę fundacji. Takie zarzuty usłyszeli Maciej Eś i Cezary J., byli członkowie Zarządu Fundacji Narodowej. Chodzi o kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Kosztowała ponad 8 milionów złotych, które zamiast na promocję Polski za granicą poszły na agitację polityczną, mówi prokurator Jaromir Rybczak.
10: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenionych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
7: Podejrzani złożyli wyjaśnienia i nie przyznali się do zarzutów. Są na wolności, ale mają zakaz opuszczania kraju. Miał zgwałcić prawie 60 kobiet. To historia z Berlina, gdzie prokuratura właśnie wniosła do sądu pierwszy akt oskarżenia dotyczący gwałtów na razie na 14 kobietach. Mężczyzna odurzał swoje ofiary lekami, wszystko potem filmował. O tej sprawie, którą żyją dzisiaj Niemcy, nasz korespondent Wojciech Hernes.
11: Ten przypadek bulwersuje niemiecką opinię publiczną. 68-letni dziś elektryk Frank S. seryjnie gwałcił w swoim berlińskim mieszkaniu poznane w internecie kobiety. Ofiary doprowadzał wcześniej do utraty przytomności, podając im alkohol z domieszką środków na sennych. Zgwałcone przez Franka S. kobiety o tym, że padły ofiarą przestępstwa, dowiedziały się dopiero z zabezpieczonych przez policję nagrań. Pokrzywdzonych kobiet było co najmniej 58, zakłada prokuratura. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: Jeszcze w tym tygodniu będzie decyzja o dacie rozpoczęcia procesu. Ministerstwo Zdrowia jest w kontakcie z Pałacem Prezydenckim w sprawie tak zwanej ustawy PESEL-owej, zapewnia w Radiu Z szefowa resortu. Ustawa, która ma połączyć dane o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL albo numerem prawa wykonywania zawodu, czeka teraz na decyzję Karola Nawrockiego. Jolanta Sobierańska-Grenda ma nadzieję, że ją podpisze.
12: Jesteśmy ze środowiskiem prezydenta w kontakcie, w związku z tym
13: pani rozmawia.
12: To nie tylko są moje rozmowy, natomiast uczestniczymy i w Radzie przy prezydencie, ale rozmawiamy również z osobami z otoczenia prezydenta, także mam nadzieję, że uda się pana prezydenta przekonać.
7: Nowe prawo ma dać Ministerstwu Zdrowia także wgląd w to, kto, gdzie i ile zarabia. Wiadukt kolejowy w Kleczy Dolnej pod Wadowicami w Małopolsce, który wczoraj uszkodziła ciężarówka, będzie zamknięty do przyszłego tygodnia. To oznacza, że do tego czasu nie będą tędy kursować pociągi. Pasażerowie kolei regionalnej nadal będą jeździli komunikacją zastępczą, a pociągi dalekobieżne będą kierowane objazdem. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Marcinie, dlaczego naprawa trwać będzie aż tak długo?
14: Bo uszkodzenia konstrukcji są tak poważne, że naprawa potrwa przynajmniej kilka dni. Ciężarówka dosłownie przesunęła przęsło wiaduktu. Jeszcze dziś na miejscu była komisja z Polskich Linii Kolejowych, która oceniała uszkodzenia i planowała zakres niezbędnych prac, mówił mi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
15: Jeszcze w tym tygodniu rozpoczniemy prace przygotowawcze polegające na demontażu fragmentu toru.
14: Później trzeba będzie nasunąć wiadukt na przyczółki i zmontować tor na nowo. Dopiero wówczas pociągi będą mogły wrócić na trasę. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Kolejarze zapowiadają, że koszty naprawy ściągną z ubezpieczenia kierowcy ciężarówki, a pójdą one w setki tysięcy złotych. Wszystko już jasne. Argentyna zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglia musi zadowolić się meczem o brąz. Albiceleste z górą 2-1, a w studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Argentyna w euforii.
16: Tak, bo Argentyna dopięła swego. Wynik otworzyli Anglicy. W 55 minucie do siatki trafił Anthony Gordon. Wykorzystał dośrodkowanie, wybiegł zza pleców rywala i z bliska bez problemów skierował piłkę do siatki. To podrażniło Messiego i spółkę. Albiceleste zaczęli oblężenie angielskiej bramki, w której dwoił się i troił Jordan Pickford. Ale do czasu. Golkiper Anglików w końcu skapitulował po pięknym strzale Enzo Fernandeza z przedpola karnego. Argentyna nabrała wiatru w żagle i w doliczonym czasie, zaledwie 7 minut później, cieszyła się z drugiego gola. Do siatki po dośrodkowaniu głową trafił Lautaro Martinez. Przy obu bramkach asystował nie kto inny jak Leo Messi. Argentyna będzie bronić tytułu, w finale spotka się w nim z Hiszpanią.
7: Finał mundialu w niedzielę, mecz o trzecie miejsce w sobotę, a od północy z wiadomościami będzie Michał Krasucki. Dobrej nocy życzę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

cicho, spokoju, mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest.

Czy jeśli mnie omami, hu-hu, a w tobie wszystko się wypali, hu-hu, co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie.

że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

0: Minęła 23. Do prezydenta Katowic trafiła petycja o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Komitetu Referendalnego w Będzinie. 50 milionów złotych, tyle będzie kosztować budowa nowego Domu Kultury w Mikołowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zbiera podpisy pod petycją o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. 1 kwietnia tego roku zakład zakończył działalność. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kultywuje pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów stanu wojennego, podczas których życie straciło 9 górników. Chcemy, aby to historyczne miejsce pozostało takie, jakie jest, mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa.
2: Żeby nic tutaj nie zmieniać, nie dobudowywać, żeby jednak zachowały się te budynki i obiekty, aby to rzeczywiście było świadectwo dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim liczymy na to, że zostanie to zabudowa z początku istnienia kopalni. Tutaj szybko akus oraz obiekty i budynki ceglane, które wokół niego się znajdują. Część elementów przeróbki, ale także budynki ze słynnym napisem kopalnia Wujek. Już zachowana jest łaźnia. Mamy taką nadzieję, że przejmiemy w pierwszej kolejności jako instytucja, także kuźnię, gdzie być może powstanie wspaniałe Muzeum Techniki.
0: W tej chwili teren po kopalni Wujek należy do Polskiej Grupy Górniczej. Obiekty wskazane w petycji zostały wpisane pod opiekę konserwatora zabytków lub aktualnie trwa procedura ich wprowadzania, mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniok.
3: W porozumieniu podpisanym 31 grudnia 2025 roku miasto Katowice zadeklarowało chęć przejęcia tych obiektów. Znajdują się one w załączniku porozumienia z grudnia i te obiekty zostaną przekazane miastu Katowice.
0: Petycja w sprawie zachowania historycznej zabudowy kopalni Wujek trafi do prezydenta Katowic. Podpisy do końca sierpnia zbiera w swojej siedzibie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Będzina. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przychylił się do skargi Komitetu Referendalnego na decyzję komisarza wyborczego w tej sprawie. Inicjatorzy akcji nie zgodzili się z uzasadnieniem komisarza, który stwierdził, że część podpisów złożonych przez mieszkańców nie jest ważna. Komitet zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dalszą działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców. To będzie największa inwestycja w historii Mikołowa. Rozpoczyna się projekt wart 50 milionów złotych. Dawny Dom Kultury zmieni się w nowoczesny obiekt, zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel.
4: Pierwsza część jest częścią zabytkową pod konserwatorem zabytków, więc ją wyremontujemy i dostosujemy. Później będzie takie przeszklenie i przejście do nowoczesnej części, gdzie będzie duża sala koncertowa na ponad 300 osób. Oprócz tej sali głównej będzie również sala mniejsza. Będą i sale do rękodzieła, i malarskie, i do zajęć tanecznych. Naprawdę wiele funkcji.
0: Teren budowy został przekazany wykonawcy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz braku nieprzewidzianych trudności inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029 roku. A wizualizacje nowego Domu Kultury mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. I na koniec sport. Argentyna pokonała Anglię 2-1 i awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Od 55 minuty po trafieniu Gordona prowadziła Anglia. Argentyńczycy wyrównali pół godziny później po trafieniu Fernandeza, a gola na wagę awansu w doliczonym czasie gry strzelił Martinez. O złoto aktualnie wciąż Mistrzowie Świata w niedzielę zagrają z Hiszpanami. Dzień wcześniej o brąz Anglia powalczy z Francją. Zdaniem meteorologów jutro do południa będzie słonecznie, w drugiej części dnia pojawią się chmury, przelotny deszcz, a miejscami także burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 29 stopni.
5: Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. To Argentyna zagra w niedzielę z Hiszpanią w finałowym meczu mundialu. Argentyna pokonała w Atlancie Anglię 2-1 w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglicy objęli prowadzenie w 55 minucie, ale finalnie to Argentyńczycy okazali się lepsi. Dzień wcześniej do finału mundialu awansowała Hiszpania po pokonaniu Francji 2-0. W niedzielnym finale Argentyna zagra więc z Hiszpanią, a w sobotę w meczu o trzecie miejsce Anglia zmierzy się z Francją. Mimo ultimatum i zapowiedzi prezesa PiSu, Mateusz Morawiecki, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus, zapowiada dalszą jego działalność. Kierownictwo PiS-u po naradzie zwołanej w sprawie słów Przemysława Czarnka na temat wstrzymania wsparcia dla Ukrainy poinformowało nie o konsekwencjach dla kandydata na premiera, ale o zakazie dla swoich członków w działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. I tak jak Jacek Sasin, prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, poinformował, że podporządkuje się oczekiwaniu kierownictwa, tak Mateusz Morawiecki zapowiada kontynuację działań swojego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek mówił o konsekwencjach dla polityków, którzy nie podporządkują się decyzji prezesa.
6: Uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji. Kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki.
5: Członkowie należący do stowarzyszeń mają tydzień na ich opuszczenie. Wypowiedź premiera, a potem pytania i odpowiedzi posłów. Blisko 3 godziny trwało spotkanie polityków KO z premierem Donaldem Tuskiem. Po rozmowach posłowie niechętnie jednak wypowiadali się o przebiegu spotkania. Wiadomo z relacji niektórych polityków, że rozmowy dotyczyły mobilizacji przed rokiem wyborczym, a także były okazją do wymiany zdań i poglądów między posłami. Mowa była też o aferze w Szpitalu Południowym i reformie ochrony zdrowia. Na wiele nieprawidłowości wskazuje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Dotyczyły one zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ-em i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych. Zastrzeżenia NIK-u budzi m.in. sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenia pracą. Także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym. Jak wskazuje rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, stwierdzono też używanie niektórych pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
7: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny. Wejście do pokoju zostało ograniczone, w tym osobom z kierownictwa oddziału, gdyż pokój był otwierany na kartę i kod. Pokój wykorzystywany był przez pacjentów komercyjnych, którzy byli transportowani wraz z łóżkiem szpitalnym na blok operacyjny i również z niego tam przewożeni.
5: W raporcie wskazano też, że zakres świadczeń publicznych opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie był jasno oddzielony od świadczeń komercyjnych.
1: To są aktualności jedynki.
5: Biegli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zrekonstruują przebieg wypadku, do którego doszło we wtorek koło Kowalewiczek w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz zderzył się tam z jadącym hulajnogą elektryczną nastolatkiem. Chłopiec zginął na miejscu. Więcej informacji ma w tej sprawie Aneta Łuczkowska.
8: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Wstępne ustalenia mówią, że to poruszający się hulajnogą 16-latek nagle skręcił, wjeżdżając wprost pod nieoznakowany radiowóz. Mimo natychmiastowej reanimacji chłopca nie udało się uratować. Śledczy dokonali oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczyli do dalszych ekspertyz zarówno policyjne auto, jak i hulajnogę. Ma też odbyć się sekcja zwłok ofiary wypadku. Nieoznakowanym radiowozem podróżowało 3 funkcjonariuszy. Byli na służbie, wszyscy byli trzeźwi. Prokuratura potwierdza też, że nastolatek jechał hulajnogą bez kasku, ale ponieważ niedawno skończył 16 lat, nie miał już prawnego obowiązku jego noszenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Przed nami dość pogodna noc, choć przelotny deszcz i burze możliwe są na południu kraju. Nad ranem też uwaga na mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura około 13 stopni do 17, tak będzie w większości kraju. Chłodniej miejscami na północy od 10 do 12.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: A dziś jest 16 lipca, to 197 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Raka. Wzejdzie o godzinie 4:33, a zajdzie o 20:50. Dzień trwać będzie więc 16 godzin i 17 minut. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Bartłomiej, Magdalena, Marta.

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.